0: SKROK Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk po raz kolejny w obrazach z historii Kościoła. Niedawno w styczniu obchodziliśmy kolejną już rocznicę wybuchu powstania styczniowego. A to jest zawsze okazja do tego, żeby spojrzeć na naszą historię, na historię powstań narodowych, pewnej tradycji romantycznej, tradycji zrywu zbrojnego. No i przyszedł czas, by także w obrazach z historii Kościoła przyjrzeć się stosunkom między tą tradycją romantyczną, tradycją powstań narodowych, a temu, jak na owe sprawy spoglądał Kościół. Jakie były wzajemne relacje między Kościołem a powstaniami narodowymi, między katolicyzmem a powstaniami narodowymi. Bo proszę Państwa, te relacje nie były wcale takie oczywiste, nie były jednoznaczne na przestrzeni tych prawie 200 lat najróżniejszych działań narodowych i zbrojnych. I nieraz były to relacje bardzo trudne. Pora się temu wszystkiemu przyjrzeć. Przewodnikiem po tej cokolwiek niełatwej historii będzie mój i Państwa gość, historyk, specjalista od historii wojskowości, szczególnie wieku XIX, dr Adam Buława. Witam serdecznie.
2: Witam Państwa, witam Pana redaktora.
1: Zanim zaczniemy rozmawiać o tych powstaniach narodowych, to chciałbym, żebyśmy na moment zatrzymali się przy takim pojęciu, przy takim stereotypie, a być może nie stereotypie, Polak-katolik. Dlatego, że istnieje pewne wyobrażenie, ugruntowane jakoś przez literaturę. Zdaje się, że Adam Mickiewicz był tym, który chyba bardzo silnie doprowadził do takiego zrośnięcia się mitu walki zbrojnej, walki powstańczej z wiarą, szczególnie wiarą katolicką. Także w takich potocznych wyobrażeniach powstaniec, czy to powstaniec ściskający w ręku kosę osadzoną na sztorc, czy ściskający butelki z benzyną na tygrysy, to jest właśnie katolik. Ale czy tak było zawsze?
2: No rzeczywiście, trzeba sprawę rozpatrywać pod wieloma aspektami i to nie jest takie jednoznaczne. Pamiętajmy, że w pewnym momencie przedstawiciele różnych nurtów protestanckich, po prostu zresztą pochodzenia często obcego, wrastali w kulturę polską i bardzo często stawali na czele, powiedziałbym, insurekcji w danym rejonie, zrywów przeciwko obcemu, czy dyktatowi, czy obcemu panowaniu wręcz.
1: Czyli to wyobrażenie, postawienie znaku równości między Polakiem i katolikiem, to jest sprawa dość późna tak naprawdę, bo na przykład w wieku XVIII, jeżeli czytamy jakieś opracowania dotyczące rodzenia się świadomości narodowej, to wcale jeszcze tak oczywiste nie było, bo do narodu polskiego należeli ludzie, którzy mogli się wylegitymować szlacheckim patentem, a niekoniecznie byli katolikami. Mogli być kalwinami, rzadziej chyba luteranami, prawda? Prawosławnych było masa na wschodzie. I to był naród polski.
2: Greko-katolikami.

0: Greko-katolicy, tak? Czyli to pojęcie tego wzrostu spraw narodowych i katolicyzmu szczególnie, to jest sprawa późniejsza. Kiedy rozmawiamy o powstaniach narodowych, często jako pierwsze powstanie wymienia się insurekcję kościuszkowską, ale jeśli już tego przywołanego Adama Mickiewicza znowu weźmiemy do tablicy, to okazuje się, że wcale tak nie jest, że właśnie tradycja romantyczna sięgała jeszcze głębiej w przeszłość, budując ten ciąg czy ten łańcuch powstań narodowych. I takim ważnym punktem jest Konfederacja Barska, Konfederacja, którą za naszych czasów, mówię tutaj o czasach szkolnych moich i pana doktora, w ogóle była tak zepchnięta w nauczaniu tym szkolnym na boczny tor. A w tradycji romantycznej ona była szalenie ważna, prawda? Pierwsze powstanie narodowe, powstanie przeciwko obcej dominacji i tam już się ten wzrost ze sprawami religijnymi bardzo silnie zaznaczył, prawda?
1: Rzeczywiście mamy zresztą w tym miesiącu rocznicę ogłoszenia Konfederacji, może nie stricte wybuchu, bo w miejscowości Bar na Podolu Ukraińskim. Rzeczywiście tutaj twórcy tego ruchu się spotkali i ogłosili Konfederację, która miała w zamyśle objąć cały kraj. Fakt faktem, że był to przynajmniej w założeniu zryw w obronie pogwałconych praw katolicyzmu, no ale również pogwałconej wolności, pogwałconej niezależności, bo to słowo independencja z języka łacińskiego, ono już krążyło od jakiegoś czasu, bo to nie kto inny jak Stanisław Konarski był autorem tego pojęcia. Independencja, czyli niezależność. Tak. Dependencja, zaczynamy być zależni i tutaj ten dyktat rosyjski zaczyna być coraz silniejszy i myślę, że warto od razu jakby do samej genezy przejść, dlaczego do tego doszło. Po prostu nieco wcześniej Rosjanie de facto podyktowali tak zwane prawa kardynalne. Wśród tych praw kardynalnych, co prawda, przebija się gdzieś ta pozycja religii katolickiej, ale jednocześnie też kwestia tak zwanych dysydentów, czyli innowierców, co specjalnie się, że tak powiem, nie podobało braci szlacheckiej i jej przywódcom. A pamiętajmy, że w kręgu inspiratorów Konfederacji było na przykład kilku biskupów.
0: Ale jeżeli spojrzymy na mapę, bo przypomnijmy słuchaczom, Konfederacja zostaje zawiązana, tak? Tutaj ważne, że ona nie wybucha, tak jak powstanie warszawskie, powiedzmy, tylko zostaje zawiązana. W książkach fachowych, w encyklopediach znajdujemy określenie, zostaje zawiązany Zbrojny Związek Szlachty, bo to się tak chyba nazywa fachowo. Ona zostaje zawiązana w roku 1768. Jak spojrzymy na mapę historyczną, polityczną z tamtego okresu, no to okazuje się, że w środku Europy istnieje ogromne państwo o nazwie Rzeczpospolita, tak, która powinna tak naprawdę rozdawać karty i dyktować warunki wszystkim naokoło. No, a tu powstaje Związek Szlachty w środku tego, zdawać by się mogło, niezależnego państwa, która to szlachta twierdzi, że ich prawa, ich wolność jest naruszona. No, przez kogo? Skoro to wielkie, potężne państwo w środku Europy jest, no przynajmniej patrząc na mapę.
1: No tak, ale powiedziałbym, że to wchodzenie Rosji w strefę wpływów polskich ma miejsce praktycznie jeszcze od panowania Piotra Wielkiego. Przypomnijmy sobie wojnę północną i tak naprawdę można powiedzieć zwasalizowanie, czy też spowodowanie, iż ówczesny król z dynastii saskiej tak naprawdę spada do trochę innej ligi. To już nie jest ten rozdający karty, czy ewentualnie gracz też co prawda w pewnym momencie troszeczkę podrzędniejszej rangi, ale jednak to było duże nazwisko, Sobieski. To za Sobieskiego jeszcze mamy ostatnie triumfy militarne. Już za Sasów niestety, mamy ten upadek znaczenia Rzeczpospolitej.
0: Mimo, że jest ona wielka, cały czas obszarowo, przecież to jest ogromny kraj.
1: Ale mamy przede wszystkim różnego rodzaju wady ustrojowe. Przede wszystkim mamy jak na tą wielką państwowość maciupeńką armię. Nasi sąsiedzi w tym czasie ustrojowo się wzmacniają się również właśnie militarnie. Zauważmy, że na przykład taka Rosja zaczyna nadganiać, powiedziałbym, pewne zacofanie cywilizacyjne, poczynając od Piotra, ale także za kolejnych monarchów. W Polsce w tym czasie mamy stagnację. W Polsce mamy te czasy saskie, kiedy żyło się dobrze, wojen chcieliśmy unikać i nawet ci nasi sąsiedzi tak trochę przymykali oko na to, co się dzieje w państwie polskim. No to taka wielka anarchiczna państwowość, niegroźna dla innych, w ten sposób. Pod pewnym protektoratem

0: Protektoratem tychże trzech mocarstw, przede wszystkim Rosji, ale inni nasi sąsiedzi też...
1: Trzymali rękę na pulsie.
0: Tak, dokładnie.
1: Królem w Rzeczpospolitej, zaznaczmy, bo to cały czas nie jest Polska, takim jak my to dzisiaj rozumiemy, to jest Rzeczpospolita, to jest znacznie większa struktura, musiał być katolik.
0: Zgadza się i nawet z tego powodu pierwszy z dynastii saskiej przeszedł na katolicyzm.
1: Był luteraninem pierwotnie z urodzenia.
0: Tak, czyli no jak widzimy, był to warunek wyboru na tron Polski.
1: Ale jak już wspomnieliśmy, tych należących do narodu polskiego, czyli wciąż to jest szlachta przede wszystkim, tak, chłopi jeszcze w tym momencie nie są traktowani jako naród. Tych należących do narodu polskiego innowierców, czy to dysydenci, to określenie dotyczy chyba przede wszystkim protestantów,
0: ale
1: prawda?
0: Ale nie tylko, bo zauważmy, że jeszcze w traktacie Grzymutowskiego, czyli tym traktacie, który został zawarty pomiędzy Polską Rzeczpospolitą a państwem rosyjskim, tam właśnie chodziło o zawarowanie wpływu władcy państwa moskiewskiego, państwa rosyjskiego na pozycję prawosławnej Rzeczypospolitej. I w podobnym duchu zaczęli to interpretować przedstawiciele państwa brandenbursko-pruskiego, później już stricte pruskiego.
1: Czyli bo oni występują jako obrońcy protestantów.
0: Obrońcy. Teoretycznie w tym traktacie Grzymutowskiego to niby miało działać w dwie strony, że ewentualnie katolików na ziemiach zabranych przez carów rosyjskich, dawnych ziem pod panowaniem tutaj króla Polski, wielkiego księcia litewskiego, no oni też mieli mieć wpływ na ich losy, a w rzeczywistości wiemy, że no, ten wpływ był praktycznie żaden. W odróżnieniu od tutaj naszego wielkiego sąsiada ze wschodu, który no, rósł w siłę i jakby wykorzystywał to do swoich celów.
1: Czy rzeczywiście musiał ochraniać w jakiś sposób ten nasz sąsiad ze wschodu, czy też z zachodu, tych innowierców? Czy rzeczywiście im się jakoś tutaj krzywda działa?
0: No, specjalnie się źle nie działo, natomiast co by nie powiedzieć, mamy pewien nurt kontrreformacyjny, z tym, że zauważmy, że to wszystko zależy od tego, do kogo się w tym momencie odnosimy. Dlaczego? Bo na przykład wystarczy księcia Bogusława Radziwiłła z czasów szeroko rozumianego potopu II wojny północnej wskazać.
1: Calvin.
0: Tak, Calvin. Który no, miał, można powiedzieć, bardzo wiele przewin i ewidentnie działał na szkodę Rzeczypospolitej. Zresztą sienkiewiczowski obraz jest tutaj znakomity, żeby go sobie przypomnieć. I jakby zostało mu wszystko przebaczone, a później nawet został, żeby było ciekawiej, namiestnikiem królewskim w Prusach, króla władcy pruskiego ówczesnego. Natomiast mamy Arian, na których się, że tak powiem, skupiło wszystko, co ta szlachta no, chciała złego widzieć. No i zostali skazani na banicję. Oni byli właśnie innowiercami. No i tu powiedzmy ten taki nurt kontrreformacyjny, nie da się ukryć w dużej mierze. To pojęcie też Polaka katolika no, ma tutaj swoje praźródła w dobie potopu, bo zauważmy, mamy obronę Jasnej Góry, mamy śluby Jana Kazimierza.
1: Czyli zaczyna się kształtować ten tak obraz, wygląda, że Polski bronią katolicy, tak, Matka Boska, Królowa Polski. Tak. Właśnie warto chyba zaznaczyć, że wtedy się zaczyna to pojęcie kształtować. Matka Boska, Królowa Polski w jakiś sposób swoim płaszczem błękitnym
0: przykrywa
1: Polaków, katolików.
0: Tak.
1: Ale nie ma w Polsce wojen religijnych, takich jak na przykład we Francji, w zachodniej Europie, gdzie rzeczywiście giną tysiące ludzi. Nie ma tak przygnębiających historii jak Noc Świętego Bartłomieja, to wiek XVI w Paryżu. No.
0: Polska jest tym państwem bez stosów, więc tym bardziej przykre było, iż już na początku wieku XVIII jakieś tumulty tak zwane zostają rozdmuchane i wykorzystane. Zauważmy, że to w pewnym sensie w naszej historii się powtarza, dlatego że także i w późniejszych epokach, na przykład w wieku XX, akurat Polakom się przypina łatki no, na przykład antysemitów, prawda? W porównaniu z tym, co się dzieje na przykład we Francji czy w innych krajach zachodnich, no nie ma często porównania. Tutaj akurat ludność żydowska, powiedziałbym, miała swoją ojczyznę. Ich było tutaj najwięcej na tych wschodnich ziemiach właśnie Rzeczypospolitej, ale jednak no, to była taka karta do rozgrywania, że to jest ta anarchiczna Rzeczypospolita, która, no, odchodząc od wątku żydowskiego, a przechodząc do wątku właśnie tych tak zwanych dysydentów religijnych, no, że im się źle dzieje.
1: To jest ten główny motyw, dla którego zostaje zawiązana Konfederacja Barska, że oto obce państwa pod pretekstem ochrony poddanych króla polskiego, czy też obywateli Rzeczypospolitej, ale innych wyznań, zaczynają ingerować bardzo silnie w politykę wewnętrzną. I dlatego panowie szlachta zaczynają się buntować.
0: No i tam jeszcze jest ciekawy wątek, ponieważ na samym początku panowania ostatniego monarchy Rzeczypospolitej, Stanisława Augusta Poniatowskiego, pojawia się pomysł jednak na reformy. I

to familia Czartoryskich, z którą on jest związany, forsuje ten program i w tym momencie, no, tak można powiedzieć o swego rodzaju szatańskiej intrydze ambasadora rosyjskiego, który poduszcza szlachtę, która zawiązuje pierwsze takie jeszcze konfederacje, no, przed tą Barską.

rodzaju szatańskiej intrydze ambasadora rosyjskiego, który poduszcza szlachtę, która zawiązuje pierwsze takie jeszcze konfederacje, no przed tą Barską.

0: Faktycznie oni zagrali tą w ostatnim momencie tą kartą dysydencką, co ewidentnie okazało się po prostu oszustwem, perfidią. Protestują tutaj duchowni i w pewnym momencie jeden z tych duchownych, biskup Kajetan Sołtych, zostaje wywieziony do Kaługi. To już jest jawny gwałt. Senator Rzeczypospolitej zsyłka...
1: Biskup Kościoła Katolickiego zostaje przez obce państwo.
0: Tak. I jeszcze zauważmy, że w tak zwanych prawach kardynalnych, czyli powiedziałbym takich aktach stanowiących swego rodzaju gwarancję ustroju Rzeczypospolitej, takiego jaką szlachta tą Rzeczpospolitą chciała widzieć, czyli oczywiście liberum veto, czyli sejmiki szlacheckie wszechwładne. Pojawia się jednak ten wątek odpowiedniego uhonorowania dysydentów, co było nie do przyjęcia także dla przez masy szlacheckiej i jej przywódców.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Adam Buława, historyk, a rozmawiamy o tym, jak kształtowała się przez wieki wzajemna zależność między powstaniami narodowymi, w ogóle ruchem niepodległościowym, a Kościołem katolickim, katolicyzmem. Zatrzymaliśmy się przy początkach Konfederacji Barskiej. Bardzo często spotykamy w ocenie Konfederacji Barskiej takie zupełnie przeciwstawne słowa. Z jednej strony właśnie pierwsze powstanie niepodległościowe przeciwko obcej dominacji. Pierwsze antyrosyjskie powstanie szlachetnych romantyków. Z drugiej strony beznadziejna szlachecka ruchawka inspirowana przez jakichś kompletnie zacofanych ludzi, którzy właśnie chcieli zatrzymać zmiany ustrojowe. Jaka ta konfederacja była?
0: Myślę, że warto się odwołać do najwybitniejszego chyba historyka tego zjawiska, czyli Władysława Konopczyńskiego. I on tutaj faktycznie doszukuje się pewnego dramatu w tym, że po dwóch stronach stanęli z jednej strony obrońcy niezależności i oczywiście także praw wiary religii katolickiej, a z drugiej strony reformatorzy. Tak jakby te dwie, można powiedzieć, płaszczyzny były sobie wrogie i przeciwstawne. I zauważmy, że do pewnego momentu to nie było tak, że ta grupa królewska, zwolenników króla, była całkowicie zamknięta na jakieś porozumienie się czy dogadanie.
1: Z konfederatami.
0: Tak, wbrew pozorom. Oczywiście w pewnym momencie mamy już, można powiedzieć, moment, z którego nie ma odwrotu, czyli zamach na króla, porwanie króla i wtedy wiemy, że już porozumienia być nie mogło. Ale do tego momentu, przynajmniej oczywiście mamy też taki moment, kiedy mówi się o detronizacji króla. Konfederaci jakby go ogłaszają, wyjmują go w pewnym sensie spod prawa. I tutaj rzeczywiście niefortunnie trochę w tą sprawę wdał się największy chyba z bohaterów konfederackich, Kazimierz Pułaski, prawda? I później na niego spada odium zamachowca, czy nawet królobójcy, chociaż ten wątek zabójstwa trochę przesadzony, podrasowany, można powiedzieć. Zwłaszcza, że sam zamach dosyć groteskowo przebiegał, prawda?
1: Przypomnijmy, bo to rzeczywiście jest historia jak z Monty Pythona.
0: Tak, więc rzeczywiście tutaj król wraca sobie z...

0: otoczeniu hajduków. No i nagle go atakują niestego nieznanego tajemniczy przeciwnicy. No tutaj jest mała strzelanina, tam bodajże jeden z tych hajduków zginął, drugi ranny. Król tam próbował uciec, gdzieś tam go osmalono, gdzieś tam mu but spadł. W każdym razie króla wsadzono na wierzchowca i pocwałowano. Od razu pytanie, gdzie Straż Marszałkowska? Pamiętamy patrole wojska, ale i także i żołnierzy rosyjskich, no takie czasy, że ci nasi sąsiedzi wówczas już ten patronat roztoczyli. W każdym razie wywozi się króla w kierunku północnym na tereny dzisiejszego Marymontu. Z tym, że tak jakoś dziwnie się stało, że ten orszak, że tak powiem, porywaczy się kurczy, bo ktoś tam się odrywa w pewnym momencie po kolei. Nagle się okazuje, że król zostaje z jednym z tych porywaczy i tenże porywacz jest przez króla, że tak powiem, agitowany tak, żeby się nawrócił, żeby jednak...
1: Źle zrobił,
0: tak. I rzeczywiście dochodzi do tego, że król zatrzymuje się w rodzinie młynarzy na Marymoncie, bo to wiemy, tam są wtedy wiatraki, piecze się chleb z marymonckiej mąki.
1: I młyny wodne tak, też na tak. tych
0: i on tam
1: stawkach.
0: I on tam spędza noc, a w tym czasie idzie, że tak powiem, posłaniec do właściwego miasta, do centrum, żeby jednak monarchę przywieźć na zamek i o dziwo gdzieś tam w godzinach porannych na taki lekko skonfundowany, ale żywy i cały dociera na zamek. Od razu, co ciekawe, w nocy było pewne zaskoczenie, ale też zastanawiano się później w historiografii, czy nie było w tym jakiejś intrygi nawet królewskiej.
1: Jakaś prowokacja po prostu.
0: Prowokacja, bo król wtedy się jako cudownie ocalony przedstawiał przed całą Europą. Wtedy już, że tak powiem, sprawiedliwość moralna była po jego stronie i nawet dwory monarsze, które w tym czasie, niektóre tak może nieoficjalnie, ale sympatyzowały z konfederatami, no teraz już nie mogą. No skoro została ręka podniesiona na majestat, tak. To już jakby trudno z nimi współpracować.
1: Czyli konfederaci zostają skompromitowani, zaczyna się wojna już na noże. Ta wojna nie ma dla konfederatów przebiegu szczęśliwego. Jeden z generałów rosyjskich przechwalał się, że jest w stanie, mając dywizjon, proszę państwa, dywizjon to jest około 300 wtedy żołnierzy, dywizjon karabinierów rosyjskich jest w stanie przejść przez całą Rzeczpospolitą.

0: jak właśnie Jasna Góra, czy na przykład tak zwane Okopy Świętej Trójcy. I to są takie momenty pozytywne, natomiast fakt faktem, że przeważnie no, polegało to wszystko na uganianiu się przez dowódców rosyjskich za tymi grupkami szlacheckimi, które
1: podają tyły w
0: podają,
1: polu.
0: Podają przeważnie tyły, rzeczywiście.
1: W sferze symboliki Konfederacja Barska bardzo silnie się zapisuje.

0: Sympatyzują, noszą się po polsku. To są kontusze, to są czapki nomen omen konfederatki, czyli rogatywki z barankiem, to są symbole narodowe, orły, to są szable polskie w odróżnieniu od szpad czy pałaszy prostych zachodnich. To są ryngrafy z Matką Boską. I tu mamy ten drugi element szalenie istotny, symbolika religijna, prawda? Matka Boska jest patronką Konfederacji. Te ryngrafy, powiedzmy może...
1: Szkaplerze.
0: To są tak naprawdę szczątkowy element zbroi na szyi, czy też na piersi zawieszony. Tam na ogół pojawia się albo Matka Boska, może być Święty Jerzy, może być Święty Michał Archanioł. Tak samo na sztandarach konfederackich. Bardzo często pojawiają się symbole religijne, tak samo literatura, pieśni konfederackie, wiersze. Tam wszędzie się te odwołania do religii pojawiają. No i tutaj taka niezwykle zastanawiająca sprawa, mało znana, często przez historyków, nawet zawodowych, niewyciągana, Tatarzy polscy. Mieliśmy regimenty, chorągwie tatarskie za czasów I Rzeczypospolitej i co się okazuje? Znaczna część tych wszystkich panów Azulewiczów, Achmatowiczów, Mirza Ułan i tak dalej, Ganowiczów, polska szlachta, ale muzułmańska, staje pod sztandarami konfederackimi. Uważają, że lepiej będzie o ich wolność dbać ta katolicka polska szlachecka niż liberalna caryca Katarzyna. To też jest taki mało znany wątek, ale chyba dość charakterystyczny.
1: W ogóle warto zauważyć, że Konfederacja Barska jest swego rodzaju takim fenomenem sprzeczności. Wiele różnych wątków, tak jak mówiliśmy, są wątki bardzo pozytywne, tak, ten wątek walki o niepodległość to jest to, co tej Konfederacji zawdzięczamy jednak, ale troszkę takich elementów konserwatywnych, nawet powiedzielibyśmy wstecznych, prawda? To się tu pojawia. Jednym z tych takich aspektów dosyć niezwykłych, jak na taki arcykatolicki ruch, jest to, w kim Konfederaci widzieli swoich sojuszników. Bo rzeczywiście polscy Tatarzy, ale i Hanat Krymski, jeszcze istniejący wtedy jako nasz potencjalny sojusznik, czyli państwo muzułmańskie. Bo Szwecja, która też jest w sumie państwem protestanckim.
0: Jest skonfliktowana z Rosją.
1: Tak.
0: Czyli
1: tak.
0: Tu kierujemy się zasadą...
1: No i oczywiście Francja też. Francja będzie, bo pamiętajmy, że wysyłają Konfederaci swoich przedstawicieli do Wersalu. Z kolei Francuzi przysyłają tutaj generała Di Morier jako doradcę. Właśnie, to jest charakterystyczne, że rzadko się zdarzało, żeby z nadsekwany przychodziły jakieś oddziały zbrojne. Oczywiście trzeba było poczekać do epoki napoleońskiej.
0: O czym sobie później powiemy.
1: Ale przeważnie to się kończyło na doradcach.
0: I tu chyba rozpoczyna się ta nasza taka wielka, niespełniona miłość, mówię, nasza Polska do Francuzów, że otóż tam nad Sekwaną w Paryżu bije do Polski takie potężne uczucie, oni będą nam pomagać w naszych tutaj problemach w środkowej Europie, Francuzi będą nam pomagać. Chyba trochę dlatego, że bezpośrednim sąsiadem Francji jest rosnące w siłę Królestwo Pruskie. I to też na tej zasadzie, ale zdaje się, że w tej naszej miłości do Francji więcej było chcenia niż realizmu.
1: Właśnie, bo myślę, że tutaj z punktu widzenia polityki francuskiej, byliśmy elementem pewnej układanki, mówiono o tak zwanej ścianie wschodniej, europejskiej, poczynając właśnie od Półwyspu Skandynawskiego, Szwecja, Rzeczpospolita, Turcja. I to byli ci potencjalni sojusznicy, ale to nie było na pewno, można powiedzieć, pierwszoplanowe zamierzenie w jakiś sposób ocalić Rzeczpospolitą. Nie, było to postrzegane jako pewien, można powiedzieć, taki fragment, puzzle całego kontynentu. Wiemy, że gdzieś tam ta Rosja funkcjonuje. Te mocarstwa pozostałe naszych sąsiadów, późniejsze, zaborcze, też raczej jako przeważnie przeciwnik, czy Prusy, czy państwo habsburskie, Austria. No i tutaj gdzieś ta Polska, ale to nie było nigdy tak, że jakąś pierwszorzędną rolę dla Francji żeśmy odgrywali. Ja myślę, że najlepszym tego przykładem jest pierwszy elekcyjny nasz monarcha, Henryk Walezy, który w momencie, kiedy przychodzi propozycja objęcia tronu we Francji, to potajemnie opuszcza nasz kraj.
0: Rzuca polski tron i ucieka do Francji.
1: Chociaż teoretycznie nie było to niemożliwe łączyć obydwa, że tak powiem, stanowiska, ale on wybrał to bliższa koszula ciału. Tak byśmy
0: tam mówili. Miał tron dziedziczny, tutaj elekcyjny. Wracając do końca XVIII wieku, drugiej połowy, czyli właśnie te czasy barskie, wspominał pan doktor o tym, że konfederaci też próbowali jakąś taką grę geopolityczną prowadzić, szukając sojuszników, kierując się tu już właśnie rozumem politycznym, a nie kwestiami religijnymi, bo czy to muzułmański Hanat Krymski, czy muzułmańska Turcja, czy luterańska Szwecja, wszystko to wrogowie Rosji.

0: Niewiele z tego wyszło. Konfederacja Barska kończy się, no co tu dużo mówić, klapą i takim chyba pierwszym sygnałem, że nie źle dzieje się w Rzeczpospolitej, tylko bardzo źle dzieje się w Rzeczpospolitej. Ale zanim doszło do tego upadku, chciałbym, żebyśmy taką jedną postać tu wspomnieli, bardzo istotną. Ksiądz Marek.
1: Ksiądz Marek Jandołowicz, prorok Konfederacji, a rzeczywiście pojawia się w tym barze i z tym barem jest jego, powiedziałbym, legenda związana. On potem się pojawia przede wszystkim w utworach Słowackiego, bo to Słowacki jest tym z naszych wieszczów narodowych, który ukochał sobie właśnie Konfederację Barską. Dostrzegł pewne jakby te cechy takie istotne dla takiego, powiedziałbym, rozwoju przeobrażania się narodu szlacheckiego, nawet później może i w naród już stricte polski. I fakt faktem, że ten prorok, jak każdy ruch taki trochę profetyczny, powiedzielibyśmy, mistyczny, bo to jest trochę taka aura właśnie Konfederacji, że tam mamy swego rodzaju krzyżowców. Oni uczestniczą w takiej krucjacie z tymi siłami zła. Przeciwnikiem jest niestety król zwany Ciołkiem.
0: To przypomnijmy od jego herbu.
1: Z drugiej strony właśnie jest ta okrutna Rosja. Trzeci wątek warto zauważyć, wybucha wtedy na Ukrainie powstanie też zwane Koliszczyzną. Mamy wówczas Rzezie, Humania i innych miejscowości. Takie bunty chłopskie, kozacko-chłopskie można powiedzieć, które zresztą są tłumione zarówno przez oddziały Rzeczpospolitej tego Wojska Królewskiego w porozumieniu z Wojskiem Rosyjskim. I tutaj właśnie ten element stricte religijny. Ja jeszcze tylko bym jedną ciekawą kwestię poruszył. Jaki był stosunek oficjalny państwa kościelnego,
0: no
1: stolicy
0: właśnie
1: apostolskiej, prawda? Bo mówiliśmy o tym, że tak, duchowni w Polsce no, zachowywali się bardzo różnie. Bo z jednej strony mamy ten niższy kler, który uczestniczy bardzo tak otwarcie.
0: No i tu jego symbolem jest właśnie ksiądz Marek.
1: Chociaż nie każdy oczywiście duchowny, nie każdy ksiądz czy zakonnik. Mamy oczywiście biskupów, z których kilku się opowiada po tej stronie, jak biskup Adam Krasiński, właściwie i dyplomata, intelektualista, no taki rzeczywiście spiritus movens z całego ruchu, można powiedzieć. No, reszta kleru raczej zachowuje taki dystans
0: tego wyższego, hierarchii.
1: Wyższego hierarchii, tak. Natomiast jak się zachowują przedstawiciele, powiedziałbym, no właśnie stolicy apostolskiej? Otóż tutaj ciekawie, że tak powiem, odnosi się do całej sytuacji nuncjusz ówczesny, który, no, wydaje się, że był w jakiś sposób urzeczony tą taką egzotyką dla niego Konfederacji, do tego stopnia, że nawet w pewnym momencie błogosławi oręż Konfederatów i udziela błogosławieństwa, to jeszcze przed zamachem, właśnie Kazimierzowi Pułaskiemu. Z tym, że w pewnym momencie sam Watykan, papież ówczesny i jakby kuria papieska stwierdziły, że nie jest to dobre rozwiązanie, że nie powinien przedstawiciel państwa watykańskiego, nuncjusz, dziekan de facto korpusu dyplomatycznego, odpowiadać się jednoznacznie po jednej ze stron. Dlatego, że z perspektywy Rzymu ważne było utrzymanie pewnej równowagi, czyli nie wskazywanie palcem, która ze stron ma rację w tym sporze, prawda? Bo ważna jest no, kwestia zachowania religii katolickiej, ale też i pewna geopolityka międzynarodowa.
0: No i to, o czym wspominaliśmy, podniesienie ręki na pomazańca Bożego.
1: Tak, to już był ten moment przełomowy i zauważmy, co Klemens XIV, ówczesny Ojciec Święty, robi. Otóż nawet w bullą papieską w 1772 roku ogłasza jubileusz z okazji ocalenia króla z rąk zamachowców.
0: Czyli tak jakby odwrócenie tak, sympatii.
1: Tak.
0: Ewidentnie.
1: Aczkolwiek mówi się, że ten nuncjusz był przez stolicę tak troszeczkę dezawuowany przez stolicę apostolską. Czyli widzimy, że z tej perspektywy, powiedziałbym tam znad Tybru, pewne sprawy trochę inaczej wyglądały niż kiedy się przebywało nad Wisłę po prostu.
0: Tutaj jak się zobaczyło te sztandary z Matką Boską, te ryngrafy, tą rozmodloną szlachtę, wyglądało to inaczej. No, niemniej Konfederacja się kończy, trwa jej mit, a nawet się rozwija, natomiast Polska doznaje pierwszego takiego, no nie wiem jak to nazwać, policzek, kubeł lodowatej wody.
1: Cios.
0: Potworny cios, prawda?
1: Potworny cios. Jest decyzja o przeprowadzeniu pierwszych traktatów podziałowych, rozbiorowych. Stanisław August Poniatowski pisze list do papieża z prośbą o interwencję, bo jednak uszczerbku dozna Polonia Semper Fidelis, Polonia zawsze wierna, państwo właśnie, jak już mówiliśmy, arcykatolickie.
0: Które broniło przed... Na dominował muzułmańską przez długie stulecia.
1: Tutaj warto jeszcze na chwilkę się zatrzymać przy samej postaci króla, który, jak wiemy, no, został monarchą dzięki poparciu rosyjskiemu na bagnetach rosyjskich.
0: No niektórzy mówią nawet, że na...
1: Przez łożnicę.
0: Pod pierzyną Katarzyny wręcz.
1: Przez łożnicę, ale też pamiętajmy, że właśnie familia Czartoryskich, z którą on był związany, no wtedy miała na samym początku zielone światło. Później, kiedy rozpoczęła plany reform, to światło, że tak powiem, dla nich było czerwone na moment, no bo jednak wzmacnianie Rzeczpospolitej nie było w interesie Rosji, siłą rzeczy. W każdym razie jak z królem? Otóż król wychowany był co prawda w wierze katolickiej, rzymskokatolickiej, ale można powiedzieć podróżował po Europie, ocierał się, że tak powiem, o różne prądy wolnomyślicielskie, liberalne i w pewnym momencie można też dostrzec
0: indyferencja
1: religijna. Albo też dualizm. Dualizm, czyli taka postawa, która wskazuje na to, że no, nie wierzy się w Boga takiego, który no, że tak powiem, jest...
0: Jedną z prawd wiary katolickiej.
1: Dokładnie, natomiast trochę na zasadzie, że tam gdzieś jakaś siła wyższa, sprawcza, wprawiła wszystko w ruch i tyle.
0: Bóg filozofów. Proszę Państwa, do tej rozmowy bardzo istotnej o stosunku króla, ostatniego króla Rzeczypospolitej do religii wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
0: No i tak, mamy ostatniego króla Rzeczpospolitej. To jest schyłek pewnej epoki. Epoki, którą profesor Cegielski nazywał błękitną epoką, wspaniałą epoką. Epoka, w której bardzo dużo do powiedzenia mieli panowie w fartuszkach. Epoka masonerii, XVIII wiek. Wspominał pan doktor przed przerwą, że król ocierał się o takie środowiska. Zresztą był inicjowany chyba na brata w którejś loży masońskiej. Jego wiara, no nie była wiarą
1: ortodoksyjną.
0: Po pierwszym rozbiorze wpływy tych braci w fartuszkach, czyli wolnomularzy, są chyba bardzo silne w środowisku królewskim, w ogóle wśród elity, która ma tutaj cokolwiek do powiedzenia. Jak ta sytuacja wygląda w ostatnich latach Rzeczypospolitej?
1: No właśnie, tutaj warto zauważyć, że na pewno te wpływy oświeceniowe są silne, ale ja jednak mimo wszystko uparłbym się przy takim twierdzeniu, że król zdawał sobie sprawę, iż dobre stosunki z Watykanem, ze Stolicą Apostolską są niezbędne, są konieczne, żeby rządzić tym państwem, prawda? Pamiętamy, że on też w jakiś sposób w dobie Sejmu pierwszego rozbiorowego, na chwilę do tego jeszcze bym się...
0: 1773 rok.
1: Wówczas no, król uważał, że jeżeli w odpowiedni sposób zaapeluje do papieża, no to z kolei papież wpłynie przynajmniej na cesarzową wówczas austriacką Marię Teresę.
0: Katoliczkę.
1: Katoliczkę.
0: Arcykatoliczkę.
1: Tylko, że no, przede wszystkim no, siła oddziaływania takich apeli była ograniczona. Po drugie, zauważmy, że pozostali monarchowie, jeden jest, powiedziałbym, protestancki, druga monarchini jest prawosławna. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Więc odpowiedź na pismo królewskie jest taka, no właśnie, synu...
0: Błogosławimy.
1: Błogosławimy, no ale trzeba robić wszystko, żeby, że tak powiem, pozycja religii katolickiej została utrzymana. I co ciekawe, kolejny nuncjusz pojawia się na tym sejmie rozbiorowym i no tak oddziaływuje na króla, że w jednym z traktatów rozbiorowych, w artykule kolejnym, pojawia się gwarancja praw religii, status quo tak naprawdę we wszystkich, na wszystkich terenach właśnie oderwanych od Rzeczypospolitej. Inna sprawa, w jaki sposób to będzie interpretowane przez tychże monarchów, pewnie o tym jeszcze za chwilę, ale tak to niestety wygląda.
0: Czyli wygląda to w ten sposób, że kawałki, i to spore, obszary Rzeczpospolitej zostają oderwane od niej, włączone do tych monarchii, do tych imperiów sąsiednich, w zamian za, cóż, no gwarancję, że katolickiej szlachcie tam się specjalnie krzywda nie stanie.
1: Znaczy to przynajmniej z perspektywy papieskiej no było najważniejsze. Nie możemy wiele zrobić dla tej naszej wiernej córy, tej Rzeczypospolitej, ale przynajmniej no, naszych wyznawców utrzymujemy w jakimś dobrym bycie.
0: Czy Polacy, mówię tutaj właśnie o tej szlachcie, która została, czy to na Pomorzu, czy na terenach wschodnich, czy oni czuli się w jakiś sposób, nie wiem, oszukani? oszukani, zdradzeni przez papieża?
1: Czy pojawiają się
0: jakieś takie ślady?
1: Nawet nie, bo tutaj zauważmy, bardzo ciekawa sytuacja jest związana z kasatą zakonu jezuitów i tutaj zauważmy, że te majątki

0: pojezuickie, czy to właśnie w obydwu krajach niemieckich, czy właśnie w Rzeczpospolitej, no to akurat szlachta specjalnie nie protestuje, o dziwo. Tutaj warto przytoczyć kwestię dosyć specyficzną, mianowicie caryca utrzymała zakon jezuitów.
1: Prawosławna caryca.
0: Tak. Bo jej to było na rękę. I ci jezuici wysławiali właśnie tą monarchinię tam z Nadnewy, prawda? Natomiast jeszcze jeden ważny wątek, bo jednak król próbuje tym okrojonym państwem jednak rządzić, próbuje zmieniać to państwo, a zostaje przygotowany tak zwany kodeks Andrzeja Zamoyskiego, kanclerza, który miał jakieś próby, propozycje reform zaproponować. Ten kodeks został zablokowany wspólnym działaniem, niestety, ale kolejnego nuncjusza papieskiego i ambasadora rosyjskiego. A dlaczego? No wiemy, dlaczego zrobił to przedstawiciel Rosji.
1: No miał tym oczywisty interes, ale
0: dlaczego papież poprzez swojego przedstawiciela? Niestety właśnie dlatego, że tam pojawiały się propozycje jednak ograniczenia wpływów Kościoła katolickiego. Bo to jest w tym duchu oświeceniowym. Zauważmy, że podobne rozumowanie mamy także chociażby i w Austrii, gdzie przecież mamy tak zwane reformy józefińskie, prawda? To już za kolejnego cesarza Józefa II. Kościół ma być podporządkowany państwu, prawda? Trochę tak, co ciekawe, jak w Rosji, bo tam też cerkiew ma być takim służebnym narzędziem dla państwa. I tutaj tak w podobnym duchu ci reformatorzy polscy, na pewno w duchu oświeceniowym, trochę i także masońskim, tak to postrzegali. Na przykład pojawił się także pomysł na likwidację w ogóle funkcji nuncjusza papieskiego, że to jest tak jakby przedstawiciel obcego mocarstwa dyktujący tutaj wiele, bo jeszcze się pobiera annaty tak zwane, czyli opłaty na rzecz stolicy apostolskiej. Mamy z tym pewien problem.
1: No i tu wiemy, że papież zareagował poprzez swego nuncjusza i storpedował ten pomysł, czyli rodzi się drugi mit, drugi stereotyp do dzisiaj funkcjonujący w literaturze, zwłaszcza w publicystyce jakiejś antychrześcijańskiej, antykatolickiej, że oto Kościół jest siedliskiem ciemnoty, konserwy i zacofania.

0: To jest ten problem.
1: Ale zdarzają się księża, biskupi po drugiej stronie barykady, czyli właśnie wśród tych inicjatorów przemian.
0: Przemian.
1: Choćby ten, który się na obiadkach czwartkowych często udzielał, biskup
0: Krasicki.
1: Tak,
0: mamy biskupa Krasickiego, mamy oczywiście Hugo Kołłątaja, mamy Stanisława Staszica, to są wszystko duchowni. Może przy tych dwóch ostatnich mało słychać o ich takim, nazwijmy to, zaangażowaniu religijnym, duchowym, ale rzeczywiście tak to było. Przy okazji, dlaczego Stolica Apostolska podejrzliwie patrzy, bo przechodzimy pomału do Sejmu Czteroletniego, do tego dzieła wiekopomnego z uwieńczonego, rzecz jasna, ostatnich lat Rzeczypospolitej, uwieńczonego Konstytucją 3 maja. Dlaczego patrzono tak podejrzliwie? Bo tam właśnie bardzo aktywny był Hugo Kołłątaj, a to był ten ksiądz, który się po prostu, że tak powiem, naraził.
1: Ksiądz niepokorny,
0: ksiądz trochę wolnomyśliciel, taki lekko na indeksie, powiedzielibyśmy, no niemalże wyklęty, chociaż formalnie na
1: to. On ekskomuniką chyba nigdy nie został.
0: Nie, ale był traktowany no jednak jako taki rozłamowiec.
1: Taki enfant terrible kościoła.
0: Dokładnie.
1: Wiemy, że tacy księża również w naszych czasach funkcjonują i przez liberałów są noszeni na rękach. Kościół niekoniecznie musi patrzeć na nich przychylnym okiem.
0: Tak jest.
1: Zbliża się ten Sejm Wielki.
0: Tak.
1: Masoneria robi swoje, ale robi swoje nie tylko w Rzeczpospolitej. Na zachodzie Europy zaczynają się niesamowite przemiany, tak, które doprowadzają w rezultacie do rewolucji francuskiej.
0: No właśnie.
1: I tutaj zatrzymamy się na moment chyba przy relacjach Kościół i Rzeczpospolita, bo to jest wydarzenie z kategorii Kościół w ogóle i polityka światowa. No nie sposób mówić o powstaniach narodowych, o polskiej walce o niepodległość, nie wspomniawszy o tym, co się działo w związku z Europą i z rewolucją francuską.
0: No właśnie. Na pewno tutaj w pierwszej fazie też pamiętajmy o zaangażowaniu przedstawicieli duchowieństwa, opacjeje. Tutaj, prawda, autor broszury Czym jest stan trzeci? No, można powiedzieć, że był jednym z inspiratorów zmian, z tym, że to ostrze rewolucji coraz bardziej stawało się antyklerykalne.
1: Wypuścili dżina z butelki.
0: Tak, i okazało się, że część duchowieństwa nie chciała jednak być tymi księżmi na usługach państwa, tylko raczej, no, ośrodek swój, że tak powiem, decyzyjny widziało mimo wszystko nad Tybrem. A to z kolei, no, kłóciło się z tą wizją świeckiego państwa, szczególnie po dekapitacji króla i po wprowadzeniu republiki mamy już otwarty konflikt, otwartą wojnę, księża są wrogami, religia katolicka też jest na indeksie, powiedzielibyśmy, kult istoty wyższej.
1: Religia rozumu zostaje
0: religia
1: wprowadzona.
0: Religia rozumu i w tym momencie, no można powiedzieć, role zostały rozdane.
1: Rewolucja francuska i wszystko, co ma jakikolwiek związek z rewolucją francuską, jest po prostu postrzegane jako ewidentny wróg katolicyzmu.
0: Tak.
1: I Kościół nie może na to pozytywnie patrzeć. Dlaczego to jest tak istotne w kontekście naszej rozmowy, czyli tego, co dzieje się nad Wisłą?
0: Tu zauważmy, że postrzega się pewną inspirację czy powiązania pomiędzy Warszawą a Paryżem. Co oczywiście jest niezgodne z rzeczywistością, bo prośby o wsparcie, które były tutaj często podejmowane przez tych przygotowujących Polaków przyszłe powstanie kościuszkowskie, no zostały, że tak powiem, przez Francuzów odrzucone, przez tych nawet najbardziej zagorzałych rewolucjonistów. Chociaż ja bym jeszcze na chwileczkę tutaj wrócił do właśnie samego dzieła Sejmu Czteroletniego i przede wszystkim do właśnie Konstytucji 3 maja. Otóż okazuje się, że król poprosił papieża, z którym go całkiem, że tak powiem, dobre łączyły kontakty i papież wydał specjalne brewę, to już zresztą kolejny papież, nie ten z tych czasów, o których mówiliśmy.
1: Nie, Klemens XIV.
0: Nie, to już był w tym momencie Pius VI bodajże. I to brewę na prośbę króla zostało wydane, w którym pozytywnie papież się wypowiadał Konstytucji 3 maja.
1: Czyli nie był to spisek masoński, jak niektórzy twierdzą. No Konstytucja 3 maja, spisek masoński.
0: Właśnie i dalej król w tym momencie prosi o to, żeby przesunąć święto świętego Stanisława na 3 maja. Po pierwsze, on jest Stanisław i on ma te swoje 5 minut w historii takiej chwały. Po drugie, no, żeby połączyć święto patrona Polski ze świętem właśnie aktu konstytucyjnego. No i to wszystko razem. Prawda?
1: Czyli ta Konstytucja, uchwalenie konstytucji odbywa się przynajmniej z przychylnością, jeśli nie błogosławieństwem

0: kościoła. Tak, tak. Wbrew temu, co się często w historiografii
1: spotyka. I jeszcze pamiętajmy, co się tutaj dzieje. Mianowicie wotum za uchwalenie konstytucji miało być świątynia opatrzności Bożej. To też się nie mogło nie podobać, jak się o tym dowiaduje ojciec święty, głowa kościoła katolickiego. Czyli wbrew pozorom to nie jest wszystko takie oczywiste i nawet autor książki brytyjski, autor poświęconej właśnie relacjom kościoła i, że tak powiem, twórców Sejmu Czteroletniego tego wiekopomnego dzieła, wskazuje, że ci nasi duchowni współpracowali z tym nurtem, że tak powiem, oświeceniowym, mimo różniących ich często, że tak powiem, poglądów i
0: na istotę wyższą, tak, bądź tak, wielkiego architekta, jak to nazywano
1: i tutaj
0: wtedy.
1: Widzimy, że jakby da się, jeżeli się chce.
0: Czyli ten mit uchwalenia konstytucji jako takiego wspólnego wysiłku wszystkich ludzi dobrej woli, którzy mieli coś do powiedzenia oczywiście, on daje się obronić, prawda? I to odwoływanie się później w kolejnych mrocznych latach do tego ostatniego jasnego przebłysku w historii dawnej Rzeczypospolitej, ono ma pewne uzasadnienie. To nie jest tylko wizja oderwana od rzeczywistości.
1: Więc właśnie, okazuje się, że...
0: Jak się chce, to się da.
1: To się da. No, często się mówi, że pojawia się tak może nieco bardziej patetycznie sformułowane twierdzenie, że Konstytucja 3 maja to był tak jakby wiatek dany umierającemu na tą drogę...
0: Któremu przed śmiercią się
1: tak,
0: polepsza.
1: I to ta Rzeczpospolita umierająca jeszcze się wzmocniła, ten akt w skali europejskiej i światowej, dużej wymowy i wcale nie tak antyklerykalny, bo zauważmy, że w Konstytucji tam rola wiary katolickiej jest zawarowana.
0: Prawda? Król dalej musi być katolikiem, prawda? Tak, wedle ustaleń
1: niezależnie od jego osobistych poglądów, ale przynajmniej nominalnie.
0: Nominalnie musi
1: tak
0: być katolikiem.
1: Wygląda.
0: Tak jak zdaje się w Wielkiej Brytanii, do dzisiaj z kolei katolikiem chyba być nie może.
1: Tak? Że to zniesiono. Jakieś te prawa antykatolickie zostały jakiś czas temu zniesione.
0: Że w każdym razie przez długie stulecia było tak, że musiał być głową tego kościoła anglikańskiego.
1: Ale wszystko się w historii zmienia. Pamiętajmy, że mieliśmy pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych katolika w pewnym momencie, teraz czarnoskórego, więc pewne bariery, myślę, że doczekamy się kobiety jako prezydenta Stanów Zjednoczonych.
0: To... Strach pomyśleć, co będzie dalej. No, ale to na szczęście nie nasze zmartwienie. My zajmujemy się tutaj w naszych obrazach z historii Kościoła głównie tymi niełatwymi relacjami między Kościołem a powstaniami narodowymi. W dzisiejszej audycji doszliśmy sobie do Konstytucji 3 maja. Dalej, dopiero mówiąc kolokwialnie, zaczyna się jazda, ale ta jazda będzie już w kolejnej audycji. Moim i Państwa gościem był dzisiaj, nie po raz ostatni, jak ufam, dr Adam Buława, historyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, któremu serdecznie za wizytę dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie w obrazach historii Kościoła. Marcin Bąk, do usłyszenia.
2: Historia Kościoła.
3: Więc jak mogłem obrazić się następnie?

siadł na słówko. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojony, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?

Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam, wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku.

Wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Kolejne spotkanie na antenie SK Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant i oczywiście niezmiennie bardzo się cieszę, że kolejna, jak mam nadzieję, wspólna godzina jest przed nami. Ja zacznę od pytania, które wydaje mi się, że codziennie pada z naszych ust kilka, a może nawet kilkanaście razy. No, jest dosyć naturalnym wstępem do rozmowy i zagajeniem. Pytanie pewnie brzmi, jak często zależy nam na prawdziwej odpowiedzi. To jest pytanie, jak się czujesz? Chyba warto, żebyśmy byli czujni na to, że często słyszymy, dobrze, wszystko w porządku, jest okej. Ale co za tym stoi? Czy to okej pokrywa się z rzeczywistością? Czy mówiąc, czuję się okej, naprawdę mam to na myśli? Przecież nie zawsze jest tak, że to samo poczucie fizyczne idzie w parze z naszą kondycją psychiczną. O tym często rozmawiamy w drogowskazach i to jest pytanie, które często się pojawia. Do tej pory nie udało się na nie znaleźć odpowiedzi. Dlaczego w przypadku różnych schorzeń natury fizycznej łatwiej jest nam pójść do specjalisty? Mam problem z oczami, do okulisty. Coś tam mnie

idzie w parze z naszą kondycją psychiczną. O tym często rozmawiamy w drogowskazach i to jest pytanie, które często się pojawia. Do tej pory nie udało się na nie znaleźć odpowiedzi. Dlaczego w przypadku różnych schorzeń natury fizycznej łatwiej jest nam pójść do specjalisty? Mam problem z oczami i do okulisty. Coś tam mnie

0: tych zabieganych czasach potrzebuje spokoju i jak przekonuje kampania społeczna, daj sobie spokój, czekał psychologa. Bardzo mi się ta gra słów podoba. Kampania społeczna będzie jednym z elementów naszej rozmowy, ale elementem dlatego, że będziemy rozmawiały o większej całości, czyli o projekcie badawczo-interwencyjnym Psychologia dla społeczeństwa. A ta rozmowa będzie możliwa dlatego, że zaproszenie przyjęły autorki, koordynatorki, osoby związane z tym projektem, czyli profesor Marta Marchlewska z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz dr Zuzanna Molenda, również z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Witam w drogowskazach.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pierwsze pytanie, mam nadzieję, że trochę utoruje nam drogę do dalszej rozmowy, żebyśmy mieli wszyscy taką wspólną płaszczyznę rozumienia. Co to jest dobrostan psychiczny?
1: Dobrostanem psychicznym możemy określić ogólne samopoczucie, ale tak naprawdę na kilku różnych obszarach, to w zależności od teorii możemy rozróżniać dobrostan taki wewnętrzny, psychiczny, rozumiany nie tylko jako brak objawów, ale też jako coś bardziej pozytywnego, czyli rzeczywiście, że czuję się dobrze. Ale też możemy rozróżnić na dobrostan związany z relacjami interpersonalnymi, czyli na ile mamy wartościowe relacje, jaka jest jakość tych relacji, więc to bardziej mówimy tutaj o takim ogólnym poczuciu, który jest takim jednym ze wskaźników zdrowia.
0: Jak ma się dobrostan psychiczny do jakiegoś takiego szerokiego pojęcia, jakim jest jakość życia? Innymi słowy, czy możemy mówić o dobrej, wysokiej jakości życia, kiedy ten dobrostan psychiczny, no, nie do końca nas satysfakcjonuje?
1: Myślę, że nie. I to wydaje mi się, że działa w dwie strony. To znaczy, zarówno jeżeli nasz dobrostan psychiczny, ten ogólny, czy też te poszczególne jego aspekty są obniżone, to też raczej nie będziemy mówić o wysokiej, pełnej jakości życia, ale też jeżeli inne wskaźniki jakości życia będą trochę pogorszone, to prawdopodobnie będzie to też źle wpływać na nasz dobrostan psychiczny.
0: I przejdę tutaj do badań. One są dostępne na stronie internetowej Psychologia dla Społeczeństwa. Tych badań jest całkiem sporo, badań, raportów, opracowań. Jest też taki jeden podsumowujący całą pracę badawczą, która została wykonana. Tam wyczytałam, że 64% badanych osób, które panie przebadały, deklaruje dobrą lub bardzo dobrą kondycję psychiczną. I zastanawiam się, czy to znaczy, że możemy powiedzieć, że jesteśmy zdrowym, szczęśliwym społeczeństwem. Już widzę uśmiechy i oczywiście domyślam się, że to by było za proste, ale ta podchwytliwość związana z przeważającą odpowiedzią pozytywną może zastanawiać.
2: Rzeczywiście tak jest, że my rzadko przyznajemy się do tego, że nie czujemy się dobrze psychicznie, tak, że coś złego dzieje się z nami. Dużo łatwiej jest nam mówić, że mamy jakieś problemy dotyczące naszego zdrowia fizycznego. Można by powiedzieć nawet, że jest to czasami taki fragment small talku, tak, kiedy spotykamy sąsiadów, kiedy rozmawiamy ze znajomymi, no to opowiadamy o tym, co nam się wydarzyło z naszym zdrowiem fizycznym, natomiast rzadziej narzekamy na nasze zdrowie psychiczne. No i rzeczywiście wyniki tych badań, zarówno ilościowych, jak i jakościowych, pokazują, że no choć my tak fasadowo często powiemy, że czujemy się świetnie, że wszystko z nami jest w porządku od takiej strony psychicznej, no to okazuje się, że wtedy, kiedy zaczynamy pytać o przewlekłe poczucie zmęczenia, o samotność, o obniżony nastrój, po prostu o takie konkretne kwestie dotyczące zdrowia psychicznego, no to nagle się okazuje, że jednak nie jest z nami już tak dobrze.
0: Pani powiedziała już o tym przed kilkoma minutami, o tym, co składa się na to poczucie dobrostanu psychicznego. W tym podsumowaniu, o którym wspominałam, jest to też dosyć szczegółowo rozpisane. To, co mnie zaskoczyło, właściwie nie wiem, czy zaskoczyło, czy zasmuciło, czy jakoś tak poruszyło, to, że taki obszar, w którym nie czujemy się pewnie i czujemy, że coś jest zdecydowanie do poprawy, to są relacje.
2: To się zgadza, rzeczywiście te relacje społeczne okazały się takim najsłabszym elementem, tak, jeżeli chodzi właśnie o poczucie dobrostanu, czy właśnie naszą kondycję psychiczną. No może to wynikać z wielu różnych rzeczy, pewnie też z tego tempa, w jakim w tej chwili funkcjonujemy jako społeczeństwo, z różnych zagrożeń też, z którymi musimy na co dzień obcować. No mówi się tak, że to jest też troszeczkę pokłosie pandemii COVID, że my jeszcze nie wróciliśmy tak naprawdę, nie wiadomo, czy w ogóle kiedykolwiek wrócimy do tego stanu sprzed pandemii, jeżeli chodzi o nasze relacje społeczne, o sposób, w jaki je nawiązujemy, w jaki je podtrzymujemy i tak naprawdę też w jaki je w ogóle doceniamy. Te relacje społeczne też się zmieniają. W czasie COVID-u przeszły jeszcze silniej tę sferę internetu. Taka nasza codzienność związana z pracą zawodową też przeniosła się do sieci bardzo często. No i siłą rzeczy niestety teraz skutki możemy zaobserwować po prostu.
0: Znów odwołam się do badań. 64% osób, z którymi panie rozmawiały, które wypełniały testy, deklarowały,

0: że jest w nich nie tylko samotność, ale też tęsknota za bliskością. Rozumiem, że chodzi o ogół relacji, zarówno o na przykład przynależność do grupy, o to, żeby być wśród osób, ale też chodzi o taką relację głęboką, bliską, partnerską na przykład, albo też rodzinną.
1: Zarówno dobrostan interpersonalny, jak i sama samotność to nie jest kwestia tylko ilości relacji, tylko też ich głębokości, na ile te relacje są bliskie, na ile tym osobom ufamy, możemy uzyskać od nich jakieś wsparcie albo w to wsparcie dawać, więc to zdecydowanie jest też kwestia tych bliskich, głębszych relacji, w których czujemy się bezpiecznie.
2: Tak, ja myślę, że tutaj warto dodać, że my chyba przesuwamy się gdzieś w tym kierunku od jakiegoś czasu, właśnie od czasu rozwoju mediów społecznościowych, że ta ilość czasami wydaje nam się ważniejsza niż jakość tych relacji i wydaje się, że to zaczyna być coraz bardziej widoczne wtedy, kiedy zaczynamy mierzyć dobrostan psychologiczny, że niestety no, ta ilość jednak nie jest tak ważna jak jakość.
0: To jest wspomnienie sprzed dobrych kilkunastu lat, kiedy media społecznościowe dopiero zyskiwały popularność. To był właśnie ten moment, kiedy my wszyscy, myślę o sobie, swoich rówieśnikach, osobach z klasy, bo to był wiek szkolny, porównywaliśmy ile kto ma znajomych na różnych portalach. I wtedy było dużo, dużo mniej, miałam mniej funkcjonalności. Miałam wrażenie, że to trochę minęło, ale może to jest też kwestia wieku. Nie wiem, jak to wygląda chociażby u przedstawicieli tego sławetnego pokolenia Z. To jest pytanie trochę poza konkursem. Nie planowałam go zadawać, ale w reakcji na to, co panie mówią, to się po prostu ciśnie na usta. To znaczy, czy na problem tej, powiedziałabym, globalnej samotności, czy samotności, która nas społecznie dotyka, istnieje jakieś remedium, bo tak jak później będziemy mówiły, są różne problemy, które nas dotykają, gdzie możemy szukać pomocy u specjalistów. Są różne sposoby, żeby pomóc sobie, te problemy są nazwane, sklasyfikowane, no ale jaki jest lek, jaki jest sposób na samotność?
2: Ja myślę, że tutaj czasami można usłyszeć o różnych takich ruchach, które mają na celu zatrzymać ten mechanizm. W tej chwili osoby z młodszych pokoleń bardzo często rezygnują z posiadania właśnie mediów społecznościowych, czy robią sobie tak zwany detoks od social media. To jest pytanie, czy my jesteśmy w stanie osiągnąć taki poziom, już bym powiedziała, takich nieadaptacyjnych zachowań w tym obszarze. Czy kolejnym poziomem jest przejście z relacji z mediów społecznościowych na relacje z chatbotami AI na przykład, czy musimy dojść do tego momentu, żeby rzeczywiście zdać sobie sprawę z tego, że człowiek jest jednak istotą społeczną i potrzebuje tych ludzi, potrzebuje tych głębokich relacji, żeby po prostu dobrze funkcjonować.
0: Tak, sztuczna inteligencja AI to jest temat, który oczywiście w naszej rozmowie się jeszcze dzisiaj pojawi, natomiast nie ukrywam, nie spodziewałam się, że tak szybko się to wydarzy. Myślę, że to jest taka moja jakaś ogólna obserwacja dotycząca świata, jak w wielu momentach również niespodziewanych temat sztucznej inteligencji już funkcjonuje. Odchodząc na moment od relacji, co to jest astenia?
2: Astenia jest przewlekłym zmęczeniem. Jest takim stanem, w którym odczuwamy ogromne problemy dotyczące na przykład snu, koncentracji. Przede wszystkim to polega też na tym, że różne takie działania dotyczące odpoczynku, czy próby związane właśnie z odzyskaniem energii, powiedzmy dojściem do takiej normy w naszej w tym zakresie, nic nie dają. Czyli my rzeczywiście pomimo tego, że na przykład idziemy na urlop, staramy się odpocząć, czy śpimy dłużej, budzimy się i znów czujemy się bardzo zmęczone, bardzo zmęczeni. Więc jakby to jest taki stan przewlekłego zmęczenia, który, no tak jak mówię, pomimo odpoczynku nie chce minąć.
0: Przepraszam, że to powiem, ale wydaje mi się, że opisała pani stan, który dla wielu z nas jest czymś normalnym. Robię trochę cudzysłów mówiąc normalny, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że można mieć dziecko, które ząbkuje, można mieć bardzo wymagający moment w pracy, który wymaga od nas akurat teraz bardzo dużego zaangażowania, można się bardzo pokłócić z partnerem albo partnerką, można stać w ogromnym korku, w dodatku mieć pustą lodówkę, bo przez ten korek nie zdążyło się do sklepu, wypisz, wymaluj.
2: Aha, tak, na pewno jest tak, że są takie momenty, kiedy nam stan zmęczenia towarzyszy i jest to uzasadnione, to znaczy właśnie na przykład mamy bardzo dużo problematycznych sytuacji w pracy i dochodzimy do takiego momentu, że rzeczywiście pomimo tego, że staramy się odpocząć, staramy się odciąć, staramy się złapać ten oddech, to nam się nie udaje i nie czujemy się dobrze wtedy nadal. Natomiast no powiedzmy jest to sytuacja, która powinna jednak jakoś minąć. No i jeżeli my już nie mamy jakby tych bodźców, które rzeczywiście mogą nas wpędzać w te problemy, na przykład związane ze czy właśnie z taką niemożnością odpoczynku de facto, one mijają, a my nadal czujemy ten problem, on nadal jest dla nas relewantny, no to już oznacza, że powinniśmy jednak coś z tym zrobić.
0: Wydaje mi się, że to pytanie i ten wątek może być dobrym wstępem do drugiej części naszej rozmowy, w której, jak mam nadzieję, zajmiemy się

rozważaniem na temat tego, jak chętnie i czy w ogóle sięgamy po pomoc w obszarze dobrostanu psychologicznego. Kiedy mówimy o astenii, to pierwszym krokiem do tego, żeby sobie pomóc, jest zidentyfikowanie problemu, zauważenie, że coś jest nie tak. Natomiast mam takie wrażenie, kiedy pani słuchałam, że te wszystkie objawy nie są do końca specyficzne,

po pomoc w obszarze dobrostanu psychologicznego. Kiedy mówimy o astenii, to pierwszym krokiem do tego, żeby sobie pomóc, jest zidentyfikowanie problemu, zauważenie, że coś jest nie tak. Natomiast mam takie wrażenie, kiedy pani słuchałam, że te wszystkie objawy nie są do końca specyficzne,

0: jest to trudność, żeby rozpoznać objawy, które nam towarzyszą jako problematyczne i wymagające jakiejś interwencji, szczególnie, że najczęściej to nie pojawia się od tak, tylko powoli wkrada się do naszego życia. I powoli narasta do momentu, kiedy uznajemy, że no, czułam się tak od zawsze, więc to jest moja norma, a potem okazuje się, że jednak wcale nie musi tak być. Często też dlatego pacjenci czekają do naprawdę bardziej widocznych objawów i bardziej utrudniających codzienne funkcjonowanie, bo te objawy wcześniejsze, które rzeczywiście utrudniają życie, są trochę bagatelizowane i uznawane jako część normalności.
1: Myślę, że to jest bolączka specjalistów z różnych dziedzin. To, że pacjenci, klienci czekają, aż coś się stanie, aż organizm da już jednoznaczny sygnał, że problem jest poważny. No, niestety są takie części naszego ciała, w przypadku których oznacza to, że po prostu jest już trochę za późno. Tak się mówi, że lepiej zapobiegać niż leczyć, a może warto dodać, że warto zacząć leczyć na wczesnym etapie. Zrobiło się poważnie, ale też wydaje mi się, że wątki, które poruszamy, są bardzo istotne i jak mam nadzieję, rozmowa o nich może trochę pomóc nam zmienić optykę i postrzeganie. A ta rozmowa jest możliwa, dlatego że zaproszenie przyjęły ekspertki z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, czyli profesor Marta Marchlewska i doktor Zuzanna Molenda. Będziemy rozmawiać i w drugiej, i w trzeciej części naszej rozmowy, zatem zachęcam Was do tego, żeby zostać z nami i zostać z drogowskazami. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają na naszą antenę. Witam się z wami już po raz drugi. Właściwie to mam taką przyjemność. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a w naszym radiowym studiu siedzą ekspertki z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, profesor Marta Marchlewska oraz dr Zuzanna Molenda, które opowiadają o projekcie badawczo-interwencyjnym Psychologia dla Społeczeństwa, którego elementem jest kampania społeczna Daj sobie spokój. Czekał psychologa. Oczywiście badania są pewnym fundamentem do tego, żeby wyciągnąć z niego wnioski. I o tym dzisiaj rozmawiamy. Przed momentem koncentrowałyśmy się na tym, jak wygląda, jak kształtuje się ten nasz dobrostan psychologiczny, mówię nas jako społeczeństwie, ale czasami przychodzi moment, kiedy warto sięgnąć po pomoc, jak w przypadku wielu innych schorzeń, problemów, trudności. Mówiłam o tym na początku spotkania. Tymczasem z badań wynika, że 84% Polek i Polaków nawet nie brało uwagę skonsultowania się z psychologiem. Mówię psycholog, mając też na myśli terapeutę, psychoterapeutę. Sądzę, że dla wielu osób są to dosyć wymienne specjalności. Nie zawsze jest to uzasadnione, jednak myślimy o osobie, która może nam udzielić wsparcia, pomocy w zakresie naszego stanu psychologicznego. Tak mi się wydaje, że to jest warunek brzegowy. To znaczy, jeżeli my nie bierzemy pod uwagę możliwości skorzystania z jakiegoś rozwiązania, no to trudno analizować to, czy, w jaki sposób, dlaczego, w jakich okolicznościach my o tym w ogóle myślimy.
2: To się zgadza i ja myślę też, że w przestrzeni publicznej i my też troszeczkę nawet byliśmy atakowani, czasami jesteśmy atakowani, kiedy mówimy o wynikach tych badań, pojawia się coś takiego, że no przecież ta dostępność jest taka po prostu ograniczona, że państwo nie umożliwia łatwego skorzystania z tego typu pomocy ludziom. My tutaj nie chcemy walczyć z tym, to znaczy nie chcemy mówić, że jest inaczej. Chciałbyśmy może z tym powalczyć, ale nie mamy pewnie narzędzi. To jest raczej kwestia decydentów, żeby rzeczywiście to wsparcie bardziej ludziom zapewnić. To, z czym my możemy rzeczywiście już walczyć i tutaj próbujemy, to jest ta percepcja psychologii jako nauki, to jest percepcja pomocy psychologicznej. No i okazuje się, że tak naprawdę bardzo dużo osób nawet nie wie o tym, jaka jest ta dostępność, czy jest rzeczywiście dobra, czy jest zła, no bo nawet nie chce tego sprawdzić ze względu na to, że ma poczucie, że wtedy, kiedy towarzyszą im trudności, no to pomoc psychologiczna nie jest najlepszym rozwiązaniem właśnie dla nich.
1: Nie chciałabym, żeby wcielała się pani w adwokata diabła i tłumaczyła mi swoje przekonania, natomiast no, to jest, wydaje mi się, zupełnie naturalne pytanie. Dlaczego? Jedną kwestią jest to, że można w ogóle nie brać pod uwagę takiej możliwości, jaką jest wizyta u psychologa. To znaczy, w jakimś moim spektrum postrzegania specjalistów psychologa nie ma, ale sytuacja, w której ja wiem, że taka pomoc jest dostępna, ale w ogóle uważam, że ona jest nie dla mnie, dlaczego tak się dzieje?
2: Tutaj jest bardzo dużo przyczyn. To znaczy, z jednej strony my lubimy mówić o sobie, że jesteśmy silni, czy myśleć też tak o sobie, że jesteśmy silne, że jesteśmy w stanie poradzić sobie absolutnie ze wszystkim i tutaj te problemy psychiczne wtedy, kiedy pojawia się psycholog, to on się pojawia dopiero wtedy, kiedy absolutnie trzeba jako ostatnia deska ratunku, ale też my mamy taką percepcję, że my sobie sami z tym nie poradziliśmy. My nie patrzymy na psychologa w kontekście jakiegoś specjalisty, który da nam na narzędzie, żebyśmy były silne, żebyśmy rzeczywiście sobie czy silni z czymś poradzili lepiej sami, tylko mamy poczucie, że ta osoba nam odbiera autonomię. Podczas gdy wcale tak nie jest, bo to jest właśnie tak, że ta osoba ma nam pomóc pokierować naszym życiem tak we właściwy sposób. Zatem to jest jedna z barier, ale były tam różne bariery, też takie, które nam się wydały dosyć osobliwe, na przykład bariery dotyczące w ogóle samej percepcji psychologów czy ekspertów od zdrowia psychicznego, włącznie na przykład z przypisywaniem tym osobom złowrogich intencji, czy w ogóle jakieś takie ogromne zniekształcenia dotyczące na przykład tego, czego się ludzie uczą na studiach psychologicznych, tak? Tak, że na przykład uczą się czytania w myślach drugiej osobie, więc no to jest po prostu ogromny brak edukacji, czy też brak wiedzy wśród ludzi na temat tego, czym jest psychologia, czym zajmują się psychologowie, no i z drugiej strony mamy bardzo wielu różnych influencerów, którzy próbują nam opowiadać rzeczy, które nie są w żaden sposób eksperckie i też bardzo często na te psychologie się powołują, bo jednak ta psychologia jest czymś takim, co się dosyć dobrze sprzedaje tak naprawdę współcześnie.
1: Nie chcę otwierać puszki Pandory, ale wydaje mi się, że to jest całkiem dobry moment, że to jest a propos, żeby zapytać. Opisała pani przed momentem różne sposoby postrzegania psychologów i psychologii, że to są trochę ci, którzy czytają w myślach i tak dalej, a na drugim biegunie wydaje mi się, że lokuje się, przynajmniej ja lokuję, tak zwaną pop-psychologię i tutaj proszę mnie trochę hamować, bo to jest taki temat, który bardzo mnie porusza i który budzi we mnie bardzo niedobre emocje, bo wydaje mi się, że dużo krzywdy w ten sposób

0: wiedzę psychologiczną, czy bardziej no, psychoedukują, rzeczywiście. Ale tak, zdecydowanie tej psychologii jest sporo. Również pseudospecjalistów, którzy oferują różne rozwiązania, które właśnie są ubrane w ten język psychologiczny, właśnie gabinetowy, jak pani powiedziała, a tak naprawdę nie mają zbyt wiele wspólnego z metodami pomocy opartymi na nauce, tak jak to na przykład dzieje się w psychoterapii.
1: Tak, i myślę też, że ta psychologia jest niestety dość często teraz używana nawet w kontekście jakichś sporów interpersonalnych, właśnie na przykład posługiwanie się jakimiś zapożyczonymi z psychologii pojęciami, typu na przykład narcyzm, gdzie...
2: Borderline.
1: Tak.
2: Gdzie, toxic.
1: No, no właśnie. My się zastanawiamy i robimy bardzo dużo badań i w tej chwili nawet samych form narcyzmu można wyróżnić kilka i naprawdę to jest dosyć skomplikowany temat. Myślę, że można by osobną audycję jemu tak naprawdę poświęcić. Coraz częściej możemy spotkać się właśnie z jakimiś poradnikami, tak jak sobie poradzić z narcyzem, albo słyszymy gdzieś, prawda, wśród naszych znajomych, niekoniecznie psychologów, że jakaś tam osoba jest narcyzem i właśnie tutaj lepiej się z nim nie zadawać.
2: Zanim wrócimy do rozmowy na temat wizyt czy decyzji o rozpoczęciu pracy z psychologiem czy psychoterapeutą, mogę zapytać o to, jak w takim razie weryfikować źródła, to znaczy zanim przejdziemy do jednego tematu, skorzystam z okazji, żeby trochę rozjaśnić drugi. Tak jak pani powiedziała, mnóstwo kont, profili osób, które mają mnóstwo dobrych rad, które oferują dosyć proste rozwiązania, no bo jeżeli rzeczywiście od szczęścia dzieliłoby mnie 5 prostych kroków, no to ten świat wyglądałby trochę inaczej. W jaki sposób te osoby weryfikować?
1: Ja myślę, że to jest bardzo trudne pytanie. Ja bym trochę chyba spojrzała na to tak, że co na przykład osoby, które są ekspertami czy ekspertkami mogą zrobić, żeby nie trzeba było sięgać po te źródła alternatywne, tylko co my możemy zrobić na przykład jako naukowcy czy naukowczynie, żeby lepiej trafiać z naszymi badaniami, z naszym przekazem do społeczeństwa, tak żeby rzeczywiście troszeczkę z tymi influencerami pokonkurować. Myślę, że to jest coś takiego, o czym my dużo ostatnio rozmawiamy u nas na przykład w zespole. Tak, i widzimy, że rzeczywiście samo posiadanie racji i samo posiadanie wiedzy już współcześnie nie wystarcza.
2: To jest trochę odwrotny kierunek, bo zazwyczaj kusi nas, żeby przerzucić odpowiedzialność na kogoś. Tymczasem tutaj pani tę odpowiedzialność wzięła na siebie reprezentującą grupę zawodową. Ja przyznam, że nigdy w ten sposób o tym nie myślałam, a to jest bardzo ciekawy wątek. Wróćmy do badań, tych, które powstały w ramach projektu Psychologia dla Społeczeństwa. Powiedziałam na początku, że 84% Polek i Polaków nawet nie bierze pod uwagę, czy nawet nie brało pod uwagę możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej. Nie zdziwię też nikogo, mówiąc, że w takim razie 16% takie myśli miało, ale tylko w przypadku 9% te myśli stały się czynem, to znaczy 9% badanych osób potwierdziło, że rzeczywiście z takiej pomocy korzysta. Czy mają panie jakieś wnioski, jakieś podejrzenia, co dzieje się, że tak wiele osób nie myśli o pomocy? Jest grupa, która myśli, ale jeszcze mniej w ogóle na taką pomoc się decyduje.
0: Kolejną taką grupą trudności stojących przed tym, czy w ogóle zdecydujemy się na pomoc psychologiczną, to są normy społeczne. To jest to, jak ta pomoc jest postrzegana i jak my

0: Centra Danych Osób potwierdziło, że rzeczywiście z takiej pomocy korzysta. Czy mają Panie jakieś wnioski, jakieś podejrzenia? Co dzieje się, że tak wiele osób nie myśli o pomocy? Jest grupa, która myśli, ale jeszcze mniej w ogóle na taką pomoc się decyduje.
1: Kolejną taką grupą trudności stojących przed tym, czy w ogóle zdecydujemy się na pomoc psychologiczną, to są normy społeczne. To jest to, jak ta pomoc jest postrzegana, jak

0: chyba, nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale wydaje mi się, że to około 1/3 osób badanych, to dla nich była istotna bariera przed skorzystaniem. Więc właśnie to, jak my jako społeczeństwo postrzegamy korzystanie z pomocy, również to się wiąże z tą normą samodzielności i jakiejś porażki wtedy, kiedy jednak muszę się udać po pomoc, to ma też znaczenie, więc to tak naprawdę się też napędza.
1: Zrobiłam duże oczy, również dlatego, że ja już w trakcie tej rozmowy powoływałam się na zjawisko baniek informacyjnych, ale też myślę takich doświadczeniowych i poglądowych. No i ja byłam przekonana, że takiego myślenia, wiązania korzystania z pomocy psychologicznej, z byciem wariatem, znów robię cudzysłów, że to już minęło.
2: To nie minęło, to jest rzeczywiście kwestia baniek, tak jak tutaj pani słusznie zauważyła. Tutaj też temu były poświęcone nasze badania, bo my gdzieś tam jako taki wyznacznik podejścia do psychologii analizowaliśmy klasę społeczną. No i okazało się właśnie, że to osoby, które są powiedzmy lepiej sytuowane, mają wyższe wykształcenie, tutaj ich charakteryzuje, czy też mają większą styczność na przykład z kulturą, bo ta klasowość była tak definiowana w taki sposób dosyć różnorodny przez nas. To są takie osoby, które no chodzą do psychologa, mają mniej barier z tym związanych i też traktują na przykład psychologa w kontekście rozwoju, tak? Czyli to nie musi tak być, że my idziemy do psychologa tylko wtedy, kiedy są problemy, ale na przykład idziemy tam po to, żeby jeszcze popracować nad sobą, żeby być jeszcze lepsi, żeby na przykład mieć jeszcze to poczucie dobrostanu jeszcze lepsze niż mamy, ale też tak jakby nie diagnozując jakichś bardzo konkretnych problemów związanych z naszym psychicznym funkcjonowaniem. Natomiast osoby z klas tych niższych, one postrzegają psychologię i jakby korzystanie z psychologii jako coś, co albo nie jest dla nich, bo jest zarezerwowane raczej dla celebrytów, czy no właśnie takich osób, które mają takie prawdziwe problemy, że z nimi można iść do psychologa, a takie zwykłe problemy, które dotyczą ich grup, no raczej wydaje mi się, że to nie jest powód, żeby iść do specjalisty, żeby skorzystać z tego typu pomocy. No i też tak jak tutaj doktor Molenda słusznie zauważyła, dosyć ważnym elementem w tym wszystkim jest kwestia samych uprzedzeń wobec osób, które korzystają z pomocy psychologicznej, czy też które chorują psychicznie. No, o tych uprzedzeniach już psychologia społeczna dosyć dużo wie i jakby te badania są też międzynarodowo prowadzone. Natomiast no rzeczywiście one, te uprzedzenia są i nie należy się dziwić, że my gdzieś tam boimy się w pewnym sensie, że trafimy do grupy, która jest stygmatyzowana i przez to też czasami możemy mieć niską gotowość do tego, żeby po prostu sobie pomóc.
1: Bolesne, tak mi się wydaje, wnioski, które nadal sporo mówią o nas jako o społeczeństwie i tym, jak głęboko zakorzenione są przekonania, które przecież idą z nami pokolenie za pokoleniem, pokolenie za pokoleniem. Mam nadzieję, że to się zmieni, a może nie jest to kwestia nadziei, a konkretnych działań, które mogą i są podejmowane. Sądzę, że jednym z takich działań było rozpoczęcie, stworzenie i przeprowadzenie projektu badawczo-interwencyjnego Psychologia dla Społeczeństwa. Rozmawiam dzisiaj z profesor Martą Marchlewską oraz dr Zuzanną Molendą z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, które za ten projekt odpowiadały. W trzeciej części naszej rozmowy w dalszym ciągu będziemy zajmowały się wnioskami, które płyną z tegoż dokumentu. Natomiast wydaje mi się, że trochę zmienimy medium, nie wiem, czy jest to odpowiednie słowo, dlatego, że do naszej rozmowy wkroczy ta osławiona sztuczna inteligencja, bo znów pojawiła się dyscyplina, czy też sposób wykorzystania sztucznej inteligencji, o którym ja nie myślałam, którego nie brałam pod uwagę, a jak pokazują badania, jest on dosyć często stosowany. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, no i słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
3: SK Rock Warszawa.

0: Ty jesteś kropla, kropla drąży skałę.
1: Eska Rock. Drogowskazy.
2: Finałowa odsłona Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Ja się nazywam Aleksandra Galant i niezmiennie mam przyjemność gościć w studiu ekspertki z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, czyli profesor Martę Marchlewską oraz doktor Zuzannę Molendę. Kanwą tego spotkania jest projekt badawczo-interwencyjny Psychologia dla Społeczeństwa. W ramach tego projektu powstało kilka raportów, badań. One są opisane też w sposób przystępny, graficznie opracowane i dostępne na stronie projektu, tamże ja miałam możliwość się z nimi zapoznać w ten sposób. Rozmawiałyśmy już o tym, jak my, podkreślam celowo my, jako ludzie, podchodzimy do swojego zdrowia psychicznego, co nas w związku z nim niepokoi, jakie działania jesteśmy gotowi podjąć, a z jakimi mamy trochę większy problem. No ale teraz na scenę wkracza sztuczna inteligencja, dlatego że ona również w kontekście zdrowia psychicznego jest wykorzystywana, czy w sposób dobry, czy nie, no to już jest kwestia interpretacji i na pewno nie mojej oceny w tym programie. Zacznijmy w ten sposób. Zanim powołam się na dane, zanim powołam się na raport, jestem ciekawa, czy w sztucznej inteligencji właśnie w tym kontekście stanu psychologicznego widzą pani bardziej szanse czy zagrożenia?
3: Ja myślę, że raczej to drugie chyba jednak. To znaczy, oczywiście pewnie można by w jakiś sposób znaleźć jakieś atuty tego rozwiązania, gdyby ono mogło prowadzić na przykład do znalezienia jednak pomocy w człowieku docelowo. Wtedy myślę, że tak. Natomiast na ten moment sposób, w jaki to funkcjonuje, czyli że my rzeczywiście no możemy zacząć w pewnym momencie traktować tego chatbota w kontekście no właśnie jakiegoś naszego pseudoterapeuty, czy przyjaciela, czy kogoś takiego, gdzie wiemy, że jednak te chatboty mają tendencję konfirmacyjną, czyli tak potwierdzają nasze wypowiedzi. Tak naprawdę nie są w stanie empatyzować z człowiekiem. No, to są po prostu bardzo zaawansowane modele językowe, ale to nie jest drugi człowiek i to nie jest psychoterapeuta. Myślę, że tutaj się zgodzimy pewnie z dr Molendą, że nie chciałbyśmy, żeby ludzie traktowali chatboty AI w ten sposób.
2: Nie wiem, czy w ten sposób nie robimy trochę pętli do początku naszej rozmowy, kiedy zastanawiałyśmy się nad tematem relacji, tego jak one w naszym życiu wyglądają, czy jesteśmy z nimi zadowoleni, czy nie, bo jeden wątek to jest traktowanie chatbota jako eksperta, który może nam doradzić, który być może podjąć za nas decyzję, ale drugi, co mnie jakoś tak wewnętrznie bardzo porusza, to jest to, że my traktujemy sztuczną inteligencję jako osobę, której możemy się poradzić, której możemy się zwierzyć. Dla mnie świadczy to o jakimś takim upadku tych naszych relacji. Rozumiem, że może pojawić się wstyd, że bardzo nie chcemy podzielić się z bliskimi tym, co się dzieje, tym, co nam się przydarzyło. Z drugiej strony, z jakiegoś powodu te osoby są nazywane bliskimi. I

One chyba mogą być przez nas traktowane jako to ramię do wypłakania, jako osoba, której możemy się zwierzyć. Tymczasem ta chłodna, bezosobowa sztuczna inteligencja budzi w nas

się dzieje, tym, co nam się przydarzyło. Z drugiej strony, z jakiegoś powodu te osoby są nazywane bliskimi i one chyba mogą być przez nas traktowane jako to ramię do wypłakania, jako osoba, której możemy się zwierzyć. Tymczasem ta chłodna, bezosobowa sztuczna inteligencja budzi w nas

0: zaufanie, czy być może niektóre osoby nie widzą innego wyjścia, więc ten problem pojawił się wcześniej i to być może jest jakieś rozwiązanie typu łatka, ale nierealne rozwiązanie. I trudno powiedzieć na tym etapie, wydaje się, że bardziej takie podłużne badania, które jakoś długofalowo będą w stanie sprawdzić skutki korzystania z chatbotów AI właśnie w taki sposób, będą mogły nam dostarczyć takich informacji, ale spodziewałabym się, że oprócz jakichś niektórych przypadków, kiedy faktycznie można zasięgnąć pewnej rady, jak można się zachować, jakie są różne opcje, ale to spodziewam się, że wymagałoby bardzo dużo samoświadomości i takiej konieczności korekcji chatbota, żeby powiedział jakąś inną perspektywę, to raczej spodziewałabym się pogorszenia tych relacji dalszego przy takim korzystaniu. Bo jednak chatbot, właśnie tak jak powiedziała profesor Marchlewska, ma tę tendencję, żeby nam potwierdzać to, co mówimy, więc nie konfrontujemy się, co jest dalekie od rzeczywistych doświadczeń z innymi, kiedy te konfrontacje z innymi, te inne poglądy są ważne. Są też ważne dla nas, żeby poszerzyć nasze perspektywy, zastanowić się nad różnymi kwestiami. No i też chatboty są zawsze. Kiedy chcemy uzyskać jakąś informację, wsparcie, cokolwiek, czy o północy, czy o 8 rano, kiedykolwiek, zawsze będą dostępne na wyciągnięcie ręki. Relacje tak nie działają i nie powinny tak działać.
1: To może być chyba pułapka i ja tutaj nie będę udawała, że to jest problem jakiś odrębny ode mnie, bo sama o pierwszej w nocy googlowałam, jakie są objawy kolki albo w jaki sposób pomóc dziecko na ząbkowanie. I to nawet powiedziałam googlowałam, dlatego że mój język jeszcze się nie dostroił do tej zmiany. Wpisywałam w ChatGPT, co zrobić, bo ta dostępność jest niezwykle kusząca. Pewnie też zwodnicza, bo również łapałam się na tym, że zamiast kogoś zapytać jakąś prostą odpowiedź dotyczącą, no nazwijmy to, sytuacji na świecie, albo sprawdzić coś w książce, albo zastanowić się, to po prostu sobie to wpisywałam, bo ta odpowiedź w ciągu kilku sekund poparta kilkoma źródłami wyskakiwała. Natomiast no chyba podzielam pani słowa, że w kontekście relacji to budzi we mnie jakąś obawę.
2: Proszę zwrócić uwagę na to, że my w ogóle byliśmy, raczej jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wtedy, kiedy mamy jakiś problem, to często idziemy do naszych znajomych i pytamy się właśnie na przykład o tę kolkę, czy pytamy naszą mamę na przykład, tak, co możemy zrobić, jeżeli nasze dziecko ma kolkę, albo na przykład pytamy się naszych znajomych w pracy, w jaki sposób przeprowadzić jakąś analizę statystyczną. No teraz już nie musimy tego robić, bo mamy chatbota i bardzo często to jest rzeczywiście takie rozwiązanie szybkie, łatwo dostępne, też takie, które, haha, no o ironię losu stwarza takie wrażenie miejsca, gdzie jest ta poufność, ta intymność jest nam zapewniona. I to może niestety skutkować tym, że te nasze relacje społeczne znów będą w coraz gorszym stanie. No bo tak jak mówię, jednak to proszenie o porady, to proszenie o wsparcie jest nieodłączną częścią tych relacji. No okazuje się, że teraz być może mamy jakąś maszynę, jakieś narzędzie, które no jest dla nas bardziej dostępne. I tak jak mówię, no to wszystko raczej nie prowadzi do niczego dobrego.
1: Bardzo się cieszę, że kilka minut temu pani mnie trochę wyhamowała, kiedy zadałam pytanie, że my bardziej ufamy sztucznej inteligencji, bo oczywiście nie mam podstaw, żeby tak twierdzić. Natomiast z badań wynika, że uważamy sztuczną inteligencję za bardziej przyjazną niż ludzie, bo to chyba 47%. Tak, 47% badanych tak odpowiedziało, że jest bardziej przyjazna, miła, ciepła, budzi zaufanie. I no,
0: to jest bardzo ciekawy wynik.
1: Różne rzeczy myślałam o sztucznej inteligencji, również w bardzo pozytywny sposób, natomiast nie, że jest miła i ciepła.
0: Tak, być może to z jednej strony wynika właśnie z tego, że te modele najczęściej się z nami zgadzają i mogą tak bardzo taki płaski, płytki sposób nas wspierać w takim sensie, że powiedzą: super, pani Aleksandro, świetnie, świetnie sobie pani poradziła. Gdzie w taki płytki sposób może to chwilowo sprawiać właśnie wrażenie pewnego ciepła czy wsparcia, ale jednak takie na pozór mniej wspierające reakcje, niezgody czy krytyki w dalszej perspektywie mogą być bardziej wspierające, bo czegoś się nauczymy. Trudno powiedzieć, jak to wygląda w przypadku takiej relacji z czatem i rzeczywiście no, odbiega to od realnych relacji z ludźmi, kiedy ludzie mają swoje sprawy, mają dany nastrój w dany dzień, nie zawsze będą mili i my też nie zawsze jesteśmy mili dla nich, więc trochę tutaj odbiegamy od rzeczywistych relacji i uwzględniania tego, że każdy ma swoją perspektywę i dany nastrój na dany dzień i też nie zawsze może musi się z nami zgadzać i powinniśmy bardziej przyjąć to jako coś bardziej budującego, prawdopodobnie, oczywiście nie zawsze, ale bardzo często, niż nabierać się na komplementy od modeli językowych.
2: Ale też myślę, że nawiązując właśnie do tego, co teraz powiedziałaś, pytanie, jak się zmienią nasze relacje przez to, że my zaczynamy być trenowani w taki sposób przez te modele język,

0: że możemy zacząć oczekiwać podobnego zachowania od naszych przyjaciół, znajomych, bliskich. No właśnie, no i to też myślę, że może mieć bardzo duży, istotny wpływ na nasze po prostu relacje interpersonalne, na to, jak budujemy więzi, jak często być może je czasami zrywamy, tak, jeżeli ktoś nie będzie wystarczająco konfirmujący nasze różne pomysły. My będziemy przede wszystkim w przyszłym roku, ale teraz już też troszeczkę startujemy z takim projektem Psyche AI, gdzie będziemy właśnie robić podłużny pomiar na osobach, które intensywnie korzystają z chatbotów AI, którym towarzyszy taka imersja, czyli wręcz podczas rozmowy z tym chatbotem one się odłączają praktycznie od świata zewnętrznego. No i będziemy też informować na pewno Państwa o wynikach tych badań.
1: Będę na nie czekała, bo nie da się już doprowadzić do sytuacji, w której sztucznej inteligencji w naszym życiu nie będzie, więc chyba rzeczywiście to, co nam pozostało, to bardzo dobrze ją zbadać, zastanowić się nad tym, w jaki sposób z niej korzystamy i zacząć korzystać w sposób mądry, cokolwiek to mądry znaczy. Pewnie z perspektywy różnych dyscyplin to jest co innego. Nie chciałabym też nakręcać takiej spirali czarnowidzenia, natomiast kiedy pani profesor mówiła, czy zastanawiała się, do czego to może wykorzystanie chatbotów AI może doprowadzić nasze relacje, to sobie pomyślałam, a co jeżeli się okaże, że za chwilę młodzi ludzie, dzieci, którzy dorastają, dla nich takie konsultowanie się, czy dosyć osobiste rozmowy właśnie z chatbotem AI będą czymś naturalne. Może będą pierwszym wyborem, oby nie. Tak jak powiedziałam, nie chcę katastrofizować, ale przyszło mi do głowy, czy to za chwilę nie będzie tak, że tak jak powiedzmy dla mnie, mojego pokolenia, zupełnie normalnym jest googlowanie różnych informacji, chociaż ja chyba nigdy z Googlem nie próbowałam żadnych osobistych rozmów prowadzić. Może wyrosną ludzie, dla których to będzie jasne jak słońce, że tak się działa.
0: Tak, my bardzo często w zespole właśnie o tym rozmawiamy, że troszeczkę inny będzie prawdopodobnie wpływ tej sztucznej inteligencji na osoby, które powiedzmy zapoznały się z nią na etapie już swojej dorosłości, czy po prostu mając już pewne wyposażenie, pewne umiejętności takie psychologiczne, ale nie tylko, gdzieś tam w trakcie życia pozyskane. A inna sytuacja będzie dotyczyła osób, które tak naprawdę nie będą znały świata bez sztucznej inteligencji. I tutaj jak myślimy nawet o samej edukacji, o uczeniu się, ja myślę, że tutaj naprawdę no, czekają nas ogromne zmiany właściwie na każdym etapie funkcjonowania człowieka. Dlatego właśnie my mamy taki plan, też nawiązując zresztą do tego, co pani powiedziała. My się tutaj nie oszukujemy, że my nakłonimy ludzi do tego, żeby nie korzystali z chatbotów AI. To jest niewykonalne. I właśnie dlatego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowiło sfinansować nasz projekt dotyczący właśnie tych skutków sztucznej inteligencji, bo on ma na celu nie tylko jakby zbadać, jaki jest skutek korzystania z tych chatbotów i jak to gdzieś tam wpływa na naszą psychikę, ale my też będziemy próbowali namierzyć sposób komunikowania ludziom, jak z tych chatbotów należy korzystać, a czego nie powinniśmy na pewno robić, dlatego że to po prostu może bardzo negatywnie wpłynąć na naszą psychikę, na psychikę, na funkcjonowanie naszych dzieci, na przykład naszych bliskich.
1: Bardzo ciekawy wątek. Cieszę się, że to właśnie on puentuje naszą rozmowę i niejako ją podsumowuje, dlatego że tak jak wspomniałam, eksperci różnych dziedzin, którzy gościli w drogowskazach, mówili o sztucznej inteligencji, natomiast korzystanie z niej częściej dotyczyło higieny cyfrowej, dotyczyło bezpieczeństwa informacji, dotyczyło takiej sfery bardziej poznawczej, natomiast tutaj w tym ujęciu psychologicznym pojawia się to pierwszy raz i nie chciałabym, żeby te słowa były przestrogą, bo to nie o to chodzi, żeby kogoś straszyć, ale wydaje mi się, że warto je wziąć pod uwagę i trochę zastanowić się, do czego może doprowadzić właśnie to, że ta sztuczna inteligencja może się wydawać miła, ciepła i budzić tak wielkie zaufanie. Bardzo Paniom dziękuję za to spotkanie, że przyjęły Panie zaproszenie i o swojej pracy, z której, jak mam nadzieję, wielu i wiele może skorzystać, zgodziły się opowiedzieć.
2: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękujemy.
1: W naszym radiowym studiu gościły dzisiaj ekspertki Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, czyli profesor Marta Marchlewska oraz dr Zuzanna Molenda, które opowiadały o projekcie badawczo-interwencyjnym Psychologia dla Społeczeństwa, której elementem była kampania Daj sobie spokój, czekał psychologa. Wspaniała gra słów. Tej kampanii możecie poszukać w internecie, również ze spotem, który wydaje mi się, że nikogo nie zostawi obojętnym. Nasza rozmowa dobiegła już końca. Wydaje mi się, że sporo ważnych informacji się w niej pojawiło. Warto też spojrzeć do badań, na które się powoływałyśmy, które zostały przeprowadzone w ramach projektu. One na stronie Psychologia dla Społeczeństwa, a z kolei ten zapis drogowskazów jest już na Spotify, jest już na YouTubie. Tak dodaję trochę kątem, skoro jesteśmy już przy internecie. Gdybyście z kolei chcieli dowiedzieć się, kto wkrótce pojawi się w naszym radiowym studiu i z kim i o czym będziemy rozmawiać, no to zachęcam Was do tego, żeby zajrzeć na Facebooka Drogowskazów. No muszą się te

0: się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za tę wspólną godzinę. No i oczywiście niezmiennie. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
1: Drogowskaz.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Czwartek. Michał Poklękowski, zapraszam. Po tragedii na trasie kolarskiego wyścigu prokuratura rusza ze śledztwem. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci dwóch uczestników Poland Bike Marathon. Imprezę, mimo prawie 40-stopniowych upałów, zorganizowano w miniony weekend w podwarszawskich Markach. Na metę nie dotarło dwóch kolarzy. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
2: Ciało 30-letniego mężczyzny znaleziono niedługo po zakończeniu wyścigu rowerowego około 200 metrów od mety, a 71-letniego kolarza odnaleziono dzień później.
3: Sekcje zwłok wyznaczą dalsze kierunki tego postępowania.
2: Mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledztwo jest prowadzone w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.
3: Będą wyjaśniane przyczyny tych dwóch zgonów i czy do nich przyczyniło się jakieś działanie osób trzecich.
2: Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Organizatorzy wyścigu zapewniali, że zawody były dobrze przygotowane mimo rekordowo wysokiej i niebezpiecznej dla zdrowia i życia temperatury. Niebezpieczny kolejowy trend teraz. W Polsce odnotowano już pierwsze przypadki tak zwanego train surfingu, znanego choćby z Azji czy krajów Europy Zachodniej. To przejazd pociągiem na jego zewnętrznych elementach, a nawet na dachu. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak bardzo niebezpieczny jest ten trend.
4: Dość powiedzieć, że w maju w okolicach Warszawy odnotowano 2 próby train surfingu i obie zakończyły się tragicznie. Spadnięcie z pociągu niemal zawsze kończy się śmiercią, a to nie jedyne zagrożenie, mówi mi Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor do spraw bezpieczeństwa PKP PLK.
5: W sieci tej trakcyjnej płynie prąd o napięciu 3000 V. Wcale nie musimy dotknąć tego przewodu.
4: Tylko w tym roku na kolei doszło do 89 wypadków, w których zginęło 21 osób. Najczęściej do groźnych sytuacji dochodzi na przejazdach, mówi mi Marcin Kruszyński, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
6: Średnio dziennie w całej Polsce dochodzi do 10-11 takich przypadków.
4: W przypadku utknięcia na przejeździe kolejowym kluczowe jest wyłamanie rogatki lub telefon pod numer 112 i podanie numeru przejazdu z żółtej naklejki.
1: Dzięki temu dyspozytor będzie miał szansę szybko przekazać informacje i zatrzymać nadjeżdżający pociąg. Z powodu upałów i zwiększonego zużycia energii polskie sieci energetyczne uruchomiły specjalny mechanizm bezpieczeństwa i zapewniają, że prądu nie zabraknie w Polsce. Operator zapewnia, że system działa stabilnie i nie oznacza to żadnych utrudnień dla odbiorców indywidualnych. Na czym więc polega wprowadzony w systemie energetycznym alert? O tym Mateusz Głębiewski.
7: W praktyce chodzi o to, że w czasie upałów Polacy zużywają znacznie więcej prądu. Przede wszystkim przez klimatyzację i urządzenia chłodzące. Aby nie zabrakło energii, operator poleca dodatkowym elektrowniom czy innym podmiotom produkującym na przykład zieloną energię przygotować się do zwiększenia produkcji albo ograniczyć własne zużycie. Sięgamy po prostu po sprawdzony mechanizm zapasowy, by energii nie zabrakło. Polskie sieci elektroenergetyczne podkreślają, że nie oznacza to ryzyka wyłączeń prądu dla mieszkańców, a system elektroenergetyczny pozostaje bezpieczny i pracuje normalnie.
1: Niepokojące doniesienia z Afryki Centralnej. Ponad 360 osób nie żyje z powodu epidemii eboli. Potwierdzono też około 1300 zakażeń. Wirus szerzy się głównie w odległych rejonach Demokratycznej Republiki Konga i Ugandy. Zachorowań cały czas przybywa, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Jednocześnie uspokaja, na razie ebola Polsce nie grozi.
8: Jesteśmy w trakcie opracowywania planu, gdyby pojawiła się osoba z ebolą w Polsce. Z punktu widzenia ryzyka w Europie uważa się, że te kraje, które nie mają bezpośrednich połączeń lotniczych z regionem epidemii, to ryzyko uważane jest za niskie. W związku z tym Polska, nie mając takich połączeń, jest w grupie krajów o niskim ryzyku.
1: Sanepid, podobnie jak WHO, odradza wyjazdów do regionów zagrożonych tym śmiertelnie niebezpiecznym wirusem. W Europie dotychczas odnotowano jedno zakażenie. Jest to francuski lekarz, który wrócił z Demokratycznej Republiki Konga. Dyplom ukończenia studiów w telefonie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło nową funkcję w M-Obywatelu. Uczelnie mogą wydawać cyfrowe dokumenty, które absolwenci dodadzą do aplikacji.
9: Mówimy o dyplomach, które będą wydawane od teraz dobrowolnie, od 1 stycznia 2027 również obowiązkowo.
1: Mówi Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji. W aplikacji mogą znajdować się wszystkie rodzaje dyplomów z uczelni.
10: Dyplomy ukończenia studiów, suplementy do tych dyplomów, dyplomy doktorskie, dyplomy habilitacyjne i odpisy tych dokumentów.
1: Informuje minister.

0: minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek. Absolwenci będą mogli korzystać z cyfrowego dokumentu w aplikacji mObywatel oraz na stronie dyplomynauka.gov.pl. W razie potrzeby będą mogli również pobrać dyplom, suplement oraz ich odpisy.
1: Przegląd wydarzeń.
0: Piątek. Michał Poklękowski, zapraszam. Sąd utrzymał decyzję o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Zażalenie obrońców byłego ministra zostało odrzucone. Posiedzenie trwało kilkanaście godzin. Co w praktyce oznacza ta najnowsza decyzja? O tym Michał Skolimowski.
2: To otwiera drogę prokuraturze do kolejnych działań w sprawie Zbigniewa Ziobry, między innymi do złożenia wniosku o ekstradycję. Już w połowie maja słyszeliśmy, że dokument jest gotowy, ale śledczy czekali na prawomocną decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Sąd będzie mógł też teraz zająć się wnioskiem prokuratury o europejski nakaz aresztowania. Były minister przebywa w Stanach Zjednoczonych, więc ENA mógłby okazać się skuteczny tylko w przypadku jego ewentualnego powrotu na teren Unii Europejskiej. Obrońcy posła PiS podczas posiedzenia składali szereg wniosków. Dotyczyły one m.in. wyłączenia sędziów czy zawieszenia sprawy. Nie zostały one jednak uwzględnione.
0: Zbigniew Ziobro, przypomnę, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Do USA przeniósł się z Węgier, gdzie dostał azyl polityczny od poprzednich władz w Budapeszcie. Część wizyt w ramach NFZ-u tylko przez centralną e-rejestrację. Zmienia się sposób zapisywania na wybrane świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Na mammografię, test HPV, HR oraz wizytę u kardiologa nie można już zapisać się poza centralnym systemem e-rejestracji. Pacjenci mogą skorzystać z internetowego konta pacjenta, aplikacji Moje IKP albo poprosić o zapisanie bezpośrednio w placówce.
3: Wychodzę z poradni jednego specjalisty, będą mieć skierowanie na przykład do rzeczonego kardiologa czy do innej poradni, no to tego samego świadczeniodawcy już będąc w rejestracji, może rejestracja wpisać taką osobę do rejestracji.
0: Tłumaczy wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Pacjenci zapisujący się przez IKP lub aplikację Moje IKP będą dostawać przypomnienia SMS-em albo mailem. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że od sierpnia do centralnej rejestracji zostaną dołączone kolejne poradnie specjalistyczne. Prawie 39 milionów osób przebywało w Polsce w zeszłym roku. Wynika z eksperymentalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. GUS policzył mieszkańców Polski nową metodą przy użyciu tzw. śladów życia. O tym Kuba Krzyżak. Kuba, powiedz, na czym polega ta metoda? No i co wynika z tych najnowszych danych GUS-u?
4: Normalnie liczbę mieszkańców Polski liczy się na podstawie zgonów, urodzeń i migracji. W eksperymentalnej metodzie wzięto pod uwagę wszystkie osoby posiadające numer PESEL i oznaczono tylko te aktywne, na przykład płacące podatki, tłumaczy mi autorka badania Joanna Hausmann-Czerwińska z GUS.
5: To jest wykazanie faktycznego przebywania danej osoby na danym terenie.
4: Z tego wynika, że w Polsce w zeszłym roku przebywało niemal 39 milionów osób, z czego ponad 2 miliony to cudzoziemcy. Dane możemy aktualizować niemal na bieżąco. Co mówi mi prezes GUS Marek Cierpiał-Wolan.
6: Mam regularne spotkania z samorządowcami i oni się wręcz domagają nowych danych.
4: Bo dzięki dokładniejszym danym można na przykład sprawiedliwiej podzielić dotacje, czy po prostu lepiej zarządzać gminą.
0: Metoda jest na razie eksperymentalna, ale w 2028 roku ma być już dopracowana, a uzyskane w ten sposób dane GUS będzie podawał jako oficjalne. Załzawione oczy, przewlekły katar, ból głowy czy chore zatoki to najczęstsze negatywne skutki używania klimatyzacji. Lekarze nie odradzają korzystania z niej, ale ostrzegają przed jej nieprawidłowym używaniem.
7: Źle konserwowana klimatyzacja niesie skutki zdrowotne, bo zwiększa ilość pleśni, grzybów w powietrzu, roztoczy. Klimatyzacja to wysuszenie powietrza, zatem wszelkiego rodzaju zaostrzenie alergii, tak zwany zespół suchego oka, wysuszenie błon śluzowych.
0: Mówi nam dr Marta Frejowska-Reniecka ze Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętej Barbary w Sosnowcu. Wiele osób ustawia temperaturę w domu lub w samochodzie nawet kilkanaście stopni niższą niż na zewnątrz. Tymczasem tak duże różnice w tak krótkim czasie, różnice temperatur, mogą bardzo negatywnie wpływać na organizm człowieka. Największe gołębie świata do zobaczenia w stołecznym zoo. W hali wolnego lotu zamieszkała wyjątkowa para korońców siodłatych. Ptaki są wielkości sporej kury lub małego indyka.
8: To jest duży chodzący gołąb. One ważą 2,5 nawet do 3 kg. Mają na głowie charakterystyczną koronę z piór. Dosyć długi ogon, a ich upierzenie jest raczej takie sino-niebieskie i na plecach występuje czerwony rdzawy pas, no tak jakby siodło.
0: Opisuje Marcin Chrapowicki z warszawskiego zoo. To jedyny polski ogród zoologiczny, w którym można podziwiać ten gatunek.
8: Jeżeli chodzi o ogrody zoologiczne krajowe, to tylko u nas jest ten gatunek. Cała reszta skupia się jeszcze na korońcu plamoczubym. I jeżeli chodzi o europejskie ogrody zoologiczne, to też jest

0: ptaków bardzo niewiele, ta populacja dopiero jest tworzona.
1: Gatunek ten posiada status narażonego na wyginięcie i objęty jest europejskim programem hodowlanym. W naturze korońce siodłate występują wyłącznie na zachodzie Nowej Gwinei oraz okolicy.

0: Reklama. Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Domb Gerbil tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn

0: bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Reklama.
2: To jest Eskarok.

0: Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
1: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: Reklama. S.

0: Porachunki osobiste w ESC Rock.
1: Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy mierzą się z licznymi barierami, takimi jak stereotypy pracodawców, ograniczenia architektoniczne,

0: i nieprzystosowane środowisko pracy. O kluczowych formach wsparcia w przezwyciężaniu tych trudności porozmawiamy dzisiaj w porachunkach osobistych. Konrad Olszewski, zapraszam. Drodzy Państwo, a w dzisiejszych porachunkach osobistych porozmawiamy sobie o osobach z niepełnosprawnościami na rynku pracy. O polskim rynku rozmawiamy ze specjalistką Małgorzatą Czupik, nietuzinkową rekruterką. Ciekawe to jest bardzo. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Co to oznacza nietuzinkowa rekruterka?
1: Nietuzinkowa rekruterka w zasadzie nazwałam się tak, trochę i na potrzeby social mediów, ale nietuzinkowość moja polega na tym, że rekrutując pracowników w różne miejsca, do różnych organizacji, nie pracuję na żadnych szablonach, po

0: Nowa rekruterka w zasadzie nazwałam się tak, trochę i na potrzeby social mediów, ale nietuzinkowość moja polega na tym, że rekrutując pracowników w różne miejsca, do różnych organizacji, nie pracuję na żadnych szablonach, po czym się pasjonuje, w czym jest dobry, poznaję jego mocne strony, w czym chcę się realizować i myślę, że ta nietuzinkowość, ta w zasadzie normalność na tym polega.
1: Ale rekrutujesz osoby zdrowe czy osoby z niepełnosprawnościami, czy jedne i drugie?
0: Zazwyczaj jedne i drugie, ale głównie koncentruję się na osobach z niepełnosprawnościami, bo tu zdecydowanie trudniej jest przebić się przez ten mur świadomości pracodawców i na tym wolę się koncentrować.
1: O tym murze będziemy jeszcze opowiadać. Czy jak ja powiem dzisiaj osoba niepełnosprawna, to popełnię jakieś faux pas, czy powinienem mówić osoba z niepełnosprawnością?
0: Ja jestem, oczywiście dzisiaj się przyjmuję, że mówimy o osobach z niepełnosprawnościami, żeby nie stygmatyzować tą osobę niepełnosprawnością. Jednak wszystko kryje się za intencją słów. Nie w nazewnictwie, ale za tym, co wszystko idzie za tym.
1: To pełna prawda. Drodzy Państwo, z tym się absolutnie zgadzam i pod tym się absolutnie podpisuję. Poprosiłbym Panią, żeby wyjaśniła Pani kilka ważnych terminów, od których chyba musimy zacząć, bo za sekundę będę też opowiadał o tym i proszę wyprowadzać mnie z błędu, kiedy się będę mylił o tym, ile osób z niepełnosprawnościami w Polsce pozostaje bez pracy, jaka jest stopa bezrobocia i tak dalej. Na początku wyjaśnijmy te pojęcia w biznesie. Na przykład walczy Pani o inkluzję w biznesie. Czym jest ta inkluzja i tak naprawdę o co Pani walczy, żebyśmy zrozumieli?
0: W pierwszej kolejności na pewno nie wybieram drogi walki, tylko wybieram drogę edukacji. Nie chcę walczyć. Uważam, że pokazując dobre praktyki możemy więcej zdziałać. I wybieram drogę edukacyjną budowania świadomości i buduję tą świadomość inkluzywności, czyli przestrzeni takiej, gdzie jesteśmy, gdzie mamy wszyscy równe szanse i wszyscy jesteśmy akceptowani bez względu na wiek, na nasze pochodzenie, na nasze poglądy czy nasze różnosprawności.
1: Tak jest, no bo definicja brzmi w telegraficznym skrócie, to miejsce pracy, w którym każda osoba niezależnie od pochodzenia, wieku, płci, orientacji, stanu zdrowia czy przekonań czuje się szanowana, akceptowana i ma równe szanse na rozwój. Ja mam wrażenie, że z tym mają wielki problem nasi pracodawcy, że to tak niestety nie wygląda, że wszyscy czujemy się szanowani, że wszyscy czujemy się dobrze w danym miejscu, że nie jesteśmy dyskryminowani z różnych powodów.
0: Stało się wręcz modne, że przez inkluzywność pracodawcy odbierają już szybciej i łatwiej jest zatrudnić osobę o innej orientacji seksualnej, osobę o innym pochodzeniu, o innej narodowości, jednak nadal trudno jest przebić ten mur świadomości o możliwościach, potencjale, kompetencjach osób z niepełnosprawnościami. Mhm. Więc tu jest, mam całe pole do popisu, do pracy.
1: Dzisiaj też opowiadać będziemy o osobach neuroatypowych. Dobrze powiedziałem tym razem, bo parę chwil temu próbowałem użyć tego wyrazu, ale przekręcałem ten wyraz właśnie. Cóż to za osoby?
0: Neuroatypowe, po prostu takie, które przetwarzają informacje w inny sposób, aniżeli jest to przyjęte. Każdy z nas w inny sposób odbiera bodźce zewnętrzne i na osoby neuroatypowe wchodzą dzisiaj osoby w spektrum autyzmu, osoby z ADHD, cała grupa, kiedyś jeszcze był i Asperger, wszystkie te osoby dzisiaj są łączone w tym nazewnictwie osób neuroatypowych.
1: Ale jak czytam, drodzy Państwo, bo to nie jest moja wiedza, tylko wiedza nabyta, przeczytana, to nie jest choroba, nie wymaga ona leczenia.

0: Funkcja ludzkiego mózgu, która stanowi o wyjątkowości jednostki i jej potencjale. Czyli właściwie osoby te powinny być zadowolone ze swojej inności, użyję takiego brzydkiego słowa.
1: I
0: tak nie.
1: Zadowolone. Dzisiaj właśnie bardzo dużo w social mediach jest tej wyjątkowości i neuroatypowości. Jednak tyle, ile osób neuroatypowych, tyle jest jednostek różniących się od siebie. Tak jak każdej niepełnosprawności, mimo czy osoba z SMA, czy osoba, nie wiem, z cukrzycą, każdy jednak mimo wszystko ma te swoje schorzenia indywidualne i one się różnią, tak samo i u tych osób, ale jak każdej niepełnosprawności, każdego zaburzenia są blaski i cienie. Mhm.
0: Przyniosła pani do naszego studia małego takiego ogórka, resoraka, jakbym powiedział w moim pokoleniu i pewnie państwo zrozumieją. Mały taki samochodzik ogórek. To jest trzecia edycja akcji. Proszę mi o niej opowiedzieć więcej naszym słuchaczom.
1: Mhm. Trzecia edycja projektu Ogórkiem OZN, ogórkiem z osobami z niepełnosprawnościami. Ogórkiem, bo przemierzamy Polskę z moim partnerem Pawłem Chimkowskim, przemierzamy Polskę Volkswagenem. Pierwszą trasę zrobiliśmy Volkswagenem T3, takim kanciakiem z Kubidu. Drugą edycję robiliśmy Volkswagenem nowoczesnym Eidbazem, elektrykiem. I trzecią edycję, tą, która właśnie dobiegła końca, robiliśmy już naszym własnym autem, Volkswagenem T2, który i przykuwa uwagę, ale i daje taką w środku bezpieczną przestrzeń, której potrzebują pracownicy w miejscu pracy.
0: No właśnie, ale co się dzieje podczas tej akcji, podczas tej podróży ogórkiem? Spotykacie się państwo z innymi osobami, namawiacie państwo do podjęcia pracy, bo o tym też jeszcze mówić będziemy, że nie wszystkie osoby z niepełnosprawnościami chcą w ogóle pracę podjąć, czy rejestrują się w urzędach pracy. Co się dzieje podczas tej akcji?
1: Plan i zamierzenie tej trasy jest taki, że przemierzamy wyznaczone miasta, obieramy najpierw trasę, planujemy wcześniej wywiady z osobami, z którymi się spotykamy. Są to wywiady z osobami, z pracodawcami zatrudniającymi osoby z niepełnosprawnościami. Są to wywiady z samorządowcami. Są to wywiady z przedstawicielami instytucji pozarządowych, organizacji, jak i z osobami inspirującymi z niepełnosprawnościami, które codziennym trudnościom mówią nie. Mhm. Więc mamy swój przekaz, zauważ, zaakceptuj, zatrudnij do pracodawców, ale i taki przekaz aktywizujący osoby z niepełnosprawnościami, aby nie bały się wychodzić z domu, rozwijały swoje pasje, dawały możliwość upust swojemu potencjału, odkrywały swoje talenty w sobie.
0: Z jakim odbiorem, zapytam, tej akcji? Bardzo mi się podoba, zauważ, zaakceptuj, zatrudnij. Z jakim odbiorem państwo tej akcji się w ogóle spotykacie? Czy jesteście zauważeni, czy akceptują pracodawcy osoby z niepełnosprawnościami, czy zatrudniają? To jeszcze rozłożymy na czynniki pierwsze, ale tak bardzo ogólnie jeszcze na dzień dobry.
1: Cały projekt jest mocno przemyślany. Mocno przemyślany, bo wszędzie, gdzie jeszcze pracując w różnych firmach i pozyskując partnerów biznesowych, w różnych przestrzeniach biznesowych, mówiąc o niepełnosprawności, niknęło zainteresowanie. Mhm. Więc potrzebowałam ubrać ten temat, może nie ubrać temat, tylko przekaz w sposób, który będzie bardziej przyciągający. Nasz kultowy ogórek nie ma możliwości przejazdu przez jakiekolwiek miejsce, gdzie nie wzbudzałoby zainteresowanie. Więc tak jak sam temat niepełnosprawności może nie przyciągać uwagi, ale nasz ogórek już chociażby przyciąga i fanów motoryzacji. Mhm. Więc poszerzamy sobie obszar naszych odbiorców. Bo nie sposób jest rozmawiać o niepełnosprawności w bańce, tylko wychodzić dalej do wszelkich zakątków Polski, do biznesu, do przedsiębiorców i budować tą świadomość możliwości i sprawczości osób z niepełnosprawnością.
0: A jak samorządy, bo też o nich pani wspomniała, one pomagają w tej akcji, chętnie was przyjmują z otwartymi ramionami? Czy to jest troszkę tak, że na forum publicznym dobrze jest mówić o pomocy osobom z niepełnosprawnościami, a tak naprawdę nie widujemy ich, nie widzimy, zamykamy oczy, odwracamy się i nie zdajemy sobie sprawy z ich problemów? Jak wygląda współpraca z samorządami? Jesteście wszędzie przyjmowani z otwartymi ramionami, byliście w Poznaniu, w Warszawie, w Krakowie i rynek był do waszej dyspozycji.
1: Potrzebujemy dać się też poznać innym ludziom. Poznać się pracodawcom, samorządom, muszą sprawdzić, jak my działamy. Ja też trochę mam szczęście do ludzi. W zeszłym roku Ogórkiem otwieraliśmy dwudniowe wydarzenie Radomskich Dni Godności, gdzie byliśmy wzajemnie zachwyceni sobie i władzami samorządowymi miasta, które były bardzo włączające, świadomie było to widać na

0: widać i czuć w wydarzeniu, gdzie tak naprawdę w trakcie tego wydarzenia w mieście było chyba 80% osób z niepełnosprawnościami. Ja tylko szturchałam swojego partnera Pawła i mówię: Paweł, jeżeli faktycznie jest tyle osób z niepełnosprawnościami w Polsce, to ile ich nadal siedzi zamkniętych w swoich domach, a wystarczy dać im zaakceptowanie społeczeństwa i one wychodzą, chcą być częścią tego społeczeństwa, pokazywać się i tworzyć jedną całość. Takim miastem, które się i otwiera na temat włączania, było w tym roku Opole, które nas zaprosiło do współpracy i razem tworzyliśmy drugie Opolskie Forum Koordynatorów Dostępności, gdzie wziął w wywiadzie udział i wiceprezydent miasta i naczelnik biura dostępności, więc ta świadomość się buduje i coraz więcej samorządów miast może chcieć dołączać do tego projektu. Mhm.
1: A czy po tej trzeciej edycji widać już jakieś zmiany? Czy jesteście w stanie zrobić jakieś takie pierwsze podsumowania, że przez te 3 lata naprawdę wiele się zmieniło, czy jeszcze to za szybko?
0: W pierwszej kolejności to jeszcze kurz i emocje nie opadły, z tego względu, że już nawet nie wiem, jaki jest w zasadzie dzień, czy dwa dni po zakończeniu 11-dniowej
1: eskapady.
0: Edycji. I te pierwsze widzę największe zmiany u samej siebie. Z tego względu, że podejmowałam się tematyk, rozmów i wywiadów, których sama się boję. Bałam i o tym mówię otwarcie, żebyśmy przełamywali swoje lęki, swoje jakieś przekonania. Potem można poczuć tylko wielką satysfakcję i otwierać sobie głowę na więcej. Informacji z zewnątrz otrzymuję dużo, że kawał dobrej roboty, że to, co robimy, jest potrzebne. Dostaję feedback z Nowego Jorku, dostaję feedback z Irlandii, Francji i słuchajcie, robimy projekt w Polsce, a jednak on dociera coraz dalej i informacje i zgłoszenia, które dostaję nie tylko od firm, ale i od osób, które poszukują pracy. Ja już w trakcie edycji mam 3 zapytania o współpracę z firm, które chcą się otwierać na zatrudnienie. O ileś zapytań z prośbą o wsparcie w rekomendacji do pracy. Więc Potrzebne są takie akcje, które pokazują możliwości zatrudniania pracowników i to nikogo nie oceniając, tylko budując świadomość i pracodawców, i osób z niepełnosprawnościami ze wspólnych możliwości tylko edukować i uzupełniać tą wiedzę.
1: To będzie ostatnie, drodzy Państwo, pytanie w tej części naszej dzisiejszej rozmowy, w tej pierwszej części. Ono będzie bardzo rozbudowane, wielokrotnie złożone, ale chcę opowiedzieć o pewnej historii, która mnie osobiście dotknęła, a później zadam to pytanie konkretne. Dworzec Zachodni w Warszawie, świeżo wyremontowany i oddany z nowymi peronami. Tam są wszędzie udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Są schody ruchome, a także są wszystkie oznaczenia, poziomy oznaczenia. Są te kropki na końcu peronu, żeby osoba, która niedowidzi, na przykład z tego peronu nie spadła i tak dalej. Są te takie ciągi piesze wyznaczone takimi podłużnymi liniami. Odbierałem niedalej, jak kilka dni temu, moją mamę z Dworca Zachodniego. Właśnie moją mamę, osobę poruszającą się z tak zwanym balkonikiem na kółkach. I co usłyszałem, co mnie zaskoczyło nie od mamy, a od osób przebywających na tym dworcu? Że gdyby nie te kropki i gdyby nie te poziome linie wyżłobione w peronie, można byłoby spokojnie ciągnąć walizkę na kółkach, a tak są z tym problemy. I teraz moje pytanie. Powiedziała Pani parę chwil temu, że osoby z niepełnosprawnościami chciałyby wyjść, tylko nie zawsze mogą. Nie zawsze też są akceptowane albo nie widzą tej akceptacji. Nie akceptujemy takich osób cały czas? Mamy XXI wiek, mówimy o tym od kilkudziesięciu lat, a ciągle przymykamy oczy na ich problemy? Moje problemy są ważniejsze, bo nie mogę walizki przeciągnąć?
0: Mamy XXI wiek, świadomość jest taka, że w stolicy Polski, w jednej ze szkół, boi się stanąć do zdjęcia szkolnego obok dziecka na wózku, bo jest przekonanie, że można się tym zarazić. Więc
1: edukacja? Czego brakuje?
0: Edukacja. Edukacja od podstaw. I to nie ma przestrzeni, w której nie ma ich braków. Czy w sądownictwie, czy w medycynie, czy w biznesie. Na każdej jednej płaszczyźnie odkrywam i do mnie po prostu spływają informacje, skrzynka mailowa. Na każdym kanale moich social mediów otrzymuję informacje z całej Polski o tym, o braku, jakie są przekonania, jakie są deficyty i uważam, że to, co możemy i powinniśmy robić, to co robi Agata

0: roczniak z Fundacją Diversum, to jest coś niesamowitego, edukować dzieciaki w szkole, bo to chwila, moment będą przyszli przedsiębiorcy i pracodawcy, którzy już dzisiaj mogą wyjść z tą wiedzą dalej i mieć świadomość, że osoby z niepełnosprawnościami są zdolne do pracy, tylko mogą wykonać pracę inaczej, a inaczej nie znaczy gorzej.
1: I o tej pracy porozmawiamy, drodzy Państwo, w drugiej części naszej rozmowy. Dzisiaj moim gościem i Państwa gościem pani Małgorzata Czupik. Wracamy dosłownie za kilka chwil.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Kiedy czytam sobie te dane, no to one zatrważają troszkę. W Polsce, drodzy Państwo, osób z niepełnosprawnościami, które mają prawne potwierdzenie niepełnosprawności, jest około 3 milionów, ale tak naprawdę jest ich według różnych szacunków nawet 7 milionów osób. Nawet 7 milionów osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Najprostsze pytanie, jakie ciśnie mi się na usta, to mało czy dużo? No oczywiście, że dużo.
1: Oczywiście, że dużo i jeszcze w tym, ile z nich jest właśnie aktywnych zawodowo, jest ogrom pracy do wykonania i to z dwóch stron: budowania świadomości pracodawców o możliwościach zatrudniania, ale jest też i ogrom pracy z osobami z niepełnosprawnościami, które czasami nawet nie mają świadomości, że mogą podjąć zatrudnienie, bo mamy przestarzałe nazewnictwo orzecznictwa w ZUS-ie, gdzie nazewnictwo chyba funkcjonuje od 30 lat, gdzie jest całkowita niezdolność do pracy, gdzie jest całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. I do dzisiaj nie mają świadomości, nawet pracownicy administracyjni, którzy nie mają świadomości, że z takim orzeczeniem mogą osoby z niepełnosprawnościami pracować, jak i do dzisiaj trafiam na osoby, które mówią do mnie: nie, Gośka, ja to nie mogę pracować, bo ja to mam takie i takie orzeczenie. I ja cały czas każdemu tłumaczę: proszę Państwa, to orzeczenie jest tylko określeniem stopnia niepełnosprawności, tylko i wyłącznie, a pracować może każda osoba z nich, to po pierwsze, a tak naprawdę tym decydentem, który decyduje, czy dana osoba może podjąć pracę, to jest lekarz medycyny pracy. Mhm. I to on wydaje decyzję, czy możemy podjąć pracę na danym stanowisku pracy.
0: Drodzy Państwo, to o tej pracy i stopie bezrobocia wśród osób z niepełnosprawnościami, to są takie dane, najświeższe dane, jeżeli tak mogę powiedzieć. Może zacznę inaczej. Może zacznę od tego rejestrowanego bezrobocia w Polsce w ogóle. To jest około 6%. Różne sposoby liczenia, około 6%. Jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, to jest 12%, ale według specjalistów to są bardzo, ale to bardzo zaniżone wyniki, ponieważ część osób niepełnosprawnych czy z niepełnosprawnościami nie rejestruje się w ogóle w urzędach pracy. I teraz dochodzimy do tego, o czym też pani powiedziała parę chwil temu. Nie rejestrują się. Dlaczego? Bo wiedzą, że to jest bez sensu, bo i tak tej pracy nie dostaną. Czy nie rejestrują się dlatego, o czym rozmawialiśmy parę chwil temu, że boją się utraty na przykład zasiłków chorobowych?
1: Osoby z niepełnosprawnościami nie rejestrują się na przykład w urzędzie pracy, bo samo to, że już nie mogą zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, bo jeżeli pobiera zasiłek, pobiera świadczenie rentowe, to już nie może się zarejestrować jako osoba bezrobotna, tylko jest już jaką osobą poszukującą pracy. Poza tym brak zaufania do wsparcia, że urząd potrafi wesprzeć ich w znalezieniu tej pracy. Osoby z niepełnosprawnościami mogłyby też zgłaszać się do różnych fundacji, ale fundacje też gdzieś tam straciły zaufanie w oczach osób z niepełnosprawnościami i te osoby, które gdzieś tam raz na przestrzeni swojego życia i doświadczeń zraziły się, nie chcą ponownego kontaktu i unikają i wolą, nie wiem, albo przejąć takie stanowisko narzekające, że nie ma tej pracy dla nich, albo też bardzo często szarpią się sami, próbując znaleźć tą pracę. Niektórym, jakimś małej tej skali jednostkom udaje się, ale dalej jest ogrom osób takich sfrustrowanych, które chcą podjąć zatrudnienie, ale blokadą jest świadomość pracodawców.
0: To też dopytam tylko, no bo przez niepełnosprawność czy przez osoby niepełnosprawne rozumiemy

0: Zleceniu, którym jakimś małej tej skali jednostkom udaje się, ale dalej jest ogrom osób takich sfrustrowanych, które chcą podjąć zatrudnienie, ale blokadą jest świadomość pracodawców.
1: To też dopytam tylko, no bo przez niepełnosprawność, czy przez osoby niepełnosprawne rozumiemy dwa rodzaje niepełnosprawności. Intelektualną i niepełnosprawność ruchową. Czy te dwie grupy mają takie same problemy na rynku pracy, czy jedna z tych grup ma zdecydowanie większe niż ta druga grupa? A być może jeszcze ten podział powinien wyglądać inaczej.
0: Tych niepełnosprawności jest bardzo dużo. Jest określenie 12 grup niepełnosprawności. Niepełnosprawności niewidocznych na pierwszy rzut oka, w które wchodzą schorzenia układu pokarmowego, zaburzenia wzroku, problemy ze słuchem. Więc ogrom tych niepełnosprawności niewidocznych to nie są tylko niepełnosprawności związane z dysfunkcją ruchową czy z niepełnosprawnością intelektualną. Tu należy budować tą świadomość, że aż 80% niepełnosprawności niewidocznych na pierwszy rzut oka wchodzi na całą resztę.
1: Ale my jako społeczeństwo też tak naprawdę w ogóle sobie z tego nie zdajemy sprawy. Wielokrotnie spotkałem się z sytuacją taką, gdzie osoba parkująca na miejscu dla niepełnosprawnych, nie mówię o osobie pełnosprawnej, która zajęła to miejsce wbrew wszelkim przepisom czy w ogóle zasadom, ale mówię o osobach z niepełnosprawnościami, które tam stanęły na tym miejscu, zostawiły niebieską kartkę, wysiadły z samochodu i żwawym krokiem poszły do sklepu. Widząc taką osobę na pierwszy rzut oka, myślimy sobie od razu, aha, wyłudził to miejsce i tą kartkę. To, że tej niepełnosprawności nie widać, to nie oznacza, że ta osoba nie jest nią dotknięta.
0: Tak, oczywiście tak jest i wiele jest też i w takich filmików nagrywanych w social mediach i pokazywanych, że mi, osobie, która ma dysfunkcję wzroku, jak najbardziej też należy się karta parkingowa dla osoby z niepełnosprawnością, tylko po prostu jej nie wyrabiam z braku czasu. Ale jak najbardziej i wiem, że gdybym parkowała na miejscu dla osób z niepełnosprawnością, na pewno byłabym osądzana i zwracano by mi uwagę. Budowanie świadomości o osobach z niepełnosprawnościami, że dotyczą dysfunkcje wielu osób i nie muszą być one widoczne na pierwszy rzut oka.
1: A jeszcze dopytam właśnie, bo to jest też bardzo interesujący mnie wątek. Zastanawiam się, jak osoby z ułomnościami pewnymi, czyli na przykład z wadami wzroku, z zaburzeniami tego wzroku, jak podchodzą też do swojego problemu, bo też mówię o sobie bardzo mi bliskiej, która od dawna powinna mieć kartę, o której pani powiedziała, pani nie wyrabia, bo pani nie ma czasu, a ona nie wyrabia dlatego, że mówi, wtedy gdybym ją sobie wyrobiła, to dopiero tak naprawdę miałbym ochotę usiąść i umrzeć. Nie dopuszczam do siebie myśli, że jestem osobą z niepełnosprawnością. Z czego to może wynikać? No właśnie z tego, że jak już sobie uzmysłowię, że to jest to, to właściwie już nie mam po co żyć?
0: To jest ten wątek, który też wchodzi w skład edukacyjny tego wszystkiego, co robimy w Ogórku. To jest kolejny wątek budowania i niezbędny przy osobach z niepełnosprawnościami. To jest samoakceptacja i akceptacja z zewnątrz. Brak samoakceptacji powoduje wiele powikłań, wiele trudności w nas samych. Kiedy ja nie akceptowałam swojej cukrzycy przez dziesiątki, naście lat, powodowałam coraz większe powikłania u siebie cukrzycowe. I wiele osób, które z różnymi niepełnosprawnościami powiedzą to samo. Dopóki nie damy my sobie tej samoakceptacji, nie otrzymamy też jej z zewnątrz, potrzebujemy jednego i drugiego w takim samym stopniu. I dopiero kiedy zaakceptujemy różne dysfunkcje i wiemy, że one nas nie określają, to jest jakiś jeden element, jedna cecha nas, a cała reszta to są nasze możliwości. Zaakceptowanie pana znajomej z dysfunkcją wzroku daje lepszą możliwość dotarcia do sklepu, doniesienia jakichś rzeczy, których przy niepełnosprawności wzroku nie możemy dźwigać. Nie możemy przejść całego ogromnego parkingu. Potrzebujemy tej bliskości do środka transportu, więc ona ułatwia zadbać o siebie, ale nie określa jej jako osoby, co i jakie możliwości sobie sobą reprezentuje.
1: Ale to jest absolutnie system naczyń połączonych, tak sobie myślę, bo ciężko o samoakceptację, tak mi się wydaje, w sytuacji, kiedy nie jestem akceptowany na zewnątrz i pewnie odwrotnie również. ciężko być zaakceptowanym na zewnątrz, kiedy ja sam nie akceptuję sytuacji, w której się znalazłem.
0: Jedno i drugie ma wpływ na siebie, ale też często my swoją postawą mamy wpływ na to, jak jesteśmy postrzegani. Mhm. Myślę, że to wiele dzieje, wiele różnych takich i szkoleń mówi, pokazuje to, jak my zbudujemy siebie, jak my się reprezentujemy, tak nas odbiera otoczenie. Mhm. Więc kiedy z nas będzie emanowała siła, przekonanie o swojej sprawczości, że nie określa mnie cukrzyca, nie określa mnie wada wzroku,

0: tylko mam możliwość taką i taką. Mogę dzisiaj być w radio i rozmawiać z panem. Mogę realizować 11-dniową trasę przejazdu przez Polskę, tak? Czy ta niepełnosprawność mnie określa? Absolutnie nie. Ona jest ze mną, ale to inne talenty, cechy i umiejętności określają mnie, a nie dysfunkcja chorobowa.
1: To absolutnie prawda. Drodzy Państwo, padło słowo możliwości, to o tych możliwościach sobie porozmawiamy, bowiem osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy mierzą się z licznymi barierami, o czym przecież cały czas dyskutujemy i o czym Pani wie najlepiej. Stereotypy pracodawców, ograniczenia architektoniczne, nieprzystosowanie środowiska pracy. To może zacznijmy od tych barier, które ograniczają. Niech będzie. Najpierw pracodawców. Bariery ze strony pracodawców, uprzedzenia. Od tego się bardzo często zaczyna, to bez sensu.
0: To są przede wszystkim głównie cały czas krążące powszechnie mity. Lęk zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością, albo będzie pewnie, bo będą z nim problemy. Mhm. Bo będą z nim problemy. Bo trudno taką osobę zwolnić. Bo będzie często chodziła na zwolnienie lekarskie. Mhm. Bo to jest osoba, która potrzebuje wsparcia, bo to osoba, za którąś ktoś inny musi wykonać zadania. I to są tak już przestarzałe mity, które nie są aktualne, bo nawet jeżeli cokolwiek z tego się zadzieje, z tych wymienionych mitów, to nie tyczy niepełnosprawności, tylko dotyczy człowieka.
1: Człowieka.
0: To nie ta niepełnosprawność określa, bo czy nie trafimy na człowieka pełnosprawnego, który będzie migał się od pracy i będzie lubił chodzić na zwolnienia lekarskie? Czy nie trafimy na człowieka leniwego, który będzie czekał, aż ktoś za niego wykona zadanie? To już są bardziej cechy osobowościowe, a nie cechy dotyczące niepełnosprawności. Gdy już ten pracodawca pozna sposób pracy jednej osoby, drugiej i trzeciej, która będzie zatrudniona na to stanowisko pracy dopasowane i do ich potrzeb, do jej umiejętności i kompetencji, to absolutnie odmieni to obraz z tego względu, że każda osoba z niepełnosprawnością potrzebuje sprawczości, tej samodzielności. My jesteśmy głodni tej możliwości. Chcemy pokazać, że jesteśmy potrzebni i pokazanie, nie poddajemy się przy pierwszej trudności, tylko szukamy innej możliwości wykonania tej pracy. Mhm.
1: A ponieważ jesteście głodni tej pracy, to mogę założyć, że jesteście osoby z niepełnosprawnościami, bardzo sumiennymi pracownikami, bo doceniacie, że macie szansę taką, jaką wielu innych osób jej nie ma. Nie dostaniemy pracy, bo uprzedzenia, bo pracodawca, bo coś. Więc kiedy już tą pracę dostanę, to jestem rzetelnym, sumiennym, dobrym pracownikiem. Oczywiście, ja wiem, trochę to zależy od tego, kto jakim jest człowiekiem. Niepełnosprawność nie ma tutaj nic do gadania. Ale jest tak, czy nie?
0: To też ma swoje dwie strony. Dobre i złe. Głód pracy może być też wykorzystywany przez pracodawcę, tak? No bo chcemy więcej dać od siebie, jest mu dokładana ta ilość pracy i on bardzo często przyjmuje, co może też doprowadzić do wypalania zawodowego. Mhm. Więc świadomość musi być też potrzebna jest od strony pracodawcy, żeby tego pracownika też nie przytłoczyć ilością pracy, bo on chce się wykazać. I przede wszystkim, jeżeli jest taka możliwość, docenianie. Bo tu wchodzi jeszcze druga rzecz, być może i wyprzedzę pytanie, ale często jest tak, że przez to, że pracownicy z niepełnosprawnościami bardzo często pobierają świadczenie rentowe, ograniczone są możliwością zarobkowania. I jest przyjęta też, jest takie założenie, że można wziąć sobie właśnie pracownika z niepełnosprawnością, eksperta, specjalistę za połowę ceny, bo i tak jemu nie można więcej zapłacić, bo on się boi, sam mówi, że nie może przekroczyć tego progu, bo jest ograniczone, jak zarobi więcej, to będzie musiał oddać to z powrotem do ZUS-u. Więc pracodawcy też sobie wykształcili takie przyzwyczajenie, że osoby z niepełnosprawnościami nie trzeba doceniać finansowo.
1: A jaka jest sytuacja? Jak można wybrnąć z tej sytuacji, o której pani powiedziała, czyli właśnie tego doceniania ewentualnego finansowo? Skoro nie mogę zarobić więcej niż, bo wtedy stracę coś, no to ta gratyfikacja, jaką gratyfikacją być powinna? Finansową, czy jakiś inny sposób doceniania pracownika?
0: To jest trudne pytanie, bo to jest tak naprawdę temat do przepracowania, do obalenia całego systemu, do zniesienia pułapki rentowej, nad czym pracuje Fundacja Aktywizacja, nad czym pracuje organizacja Incluvision, czyli zrzeszenie ponad 50 firm, do której i ja sama należę. Zniesienie pułapki rentowej i zniesienie tego ograniczenia możliwości zarobkowania, którą dałoby osobom z niepełnosprawnościami wolność taką zawodową i brak ograniczeń do realizowania zawodowego, a pracodawcom zniosłoby te złe przyzwyczajenie do niedoceniania finansowego. Mhm. Bo nieraz bardzo często jest też tak, że pracodawcy chcą docenić finansowo, a jeżeli mają u siebie

0: czy ponownie, jeżeli odejdzie z tej pracy, to czy będzie mógł ją na nowo odzyskać, bo to wiąże się z ponownym stanięciem na komisję lekarską, a wiadomo jest, że dzisiejsze orzecznictwo uzdrawia, więc to jest bardzo trudny temat, trudne decyzje do podjęcia, które ja sama przede mną stały przez wiele lat i ograniczałam przez pobieranie świadczenia rentowego, blokowało mnie przed rozwojem i strachem przed zarabianiem.
1: To prawda, to może, drodzy Państwo, jako kropkę na koniec tej drugiej części naszej dzisiejszej rozmowy przytoczę badanie, czy czujesz się doceniany. To jest edycja 2026 i to bez względu na to, czy jesteś osobą z niepełnosprawnością, czy jesteś osobą pełnosprawną, więc 57% respondentów odpowiedziało, że nie czuję się docenianym, więc w miejscu pracy, czy jesteśmy w tej grupie, czy w innej, generalnie jesteśmy niedoceniani.
0: Tak jest. Myślę, że najlepiej zacząć się wyrobić w sobie to i doceniać siebie samemu. I to już jest pierwszy krok do tego, że jeżeli my wiemy, że mamy swoje umiejętności i możliwości, jeżeli nie jesteśmy doceniani w danym miejscu, to zmienić tą pracę.
1: Pani Małgorzata Czupik jest dzisiaj naszym gościem, rekruterka nietuzinkowa. Do trzeciej części naszej rozmowy zapraszamy Państwa dosłownie za kilka chwil.
2: Eskarok. Eskarok. Porachunki osobiste. Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Lords of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
5: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części trzeciej naszej dzisiejszej rozmowy z Małgorzatą Czupik, rekruterką nietuzinkową. Dzień dobry Pani Małgorzato raz jeszcze.
2: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
1: Skończyliśmy drugą część naszej rozmowy, mówiąc o barierach ze strony pracodawców. Nie wszystkie te bariery jeszcze przedyskutowaliśmy, to wspomnę jeszcze o kilku. Czego boją się pracodawcy, jeżeli chodzi o zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami? Boją się kosztów dostosowania stanowiska do potrzeb takiej osoby, bo to duże koszty przynajmniej. No właśnie, czy to jest mit? Czy faktycznie są takie koszty, że pracodawcy mogą się ich bać?
2: Boją się kosztów, boją się tego kosztów przystosowania i boją się problemów związanych z częstszymi kontrolami z Państwowej Inspekcji Pracy. Mhm. I to też ja bardzo często w swoim przekazie rozmasowuję, bo koszty przystosowania miejsca pracy tak naprawdę nie muszą być wielkie. Wszystko zależy od osoby, którą zatrudniamy i jakie ma potrzeby. Wystarczy, kiedy prowadzimy rozmowę o pracę z kandydatem, wystarczy pytać o jego, o jakie ma potrzeby dostosowania miejsca pracy. Mhm. Biorąc taką osobę do pracy jak ja, mi wystarczy większy monitor i dodatkowe oświetlenie, dodatkowa lampka na biurku. Czy to jest dodatkowy koszt? Myślę, że to jest koszt podstawowy dla każdego pracownika, który świadczy pracę przy biurku. Dla niektórych osób poruszających się na wózkach czasami wystarczy to wyższe biurko. No wiadomo, musi być winda, musi być podjazd i dostępna toaleta. Ale o tym wszystkim rozmawia się, dopytuje. Jest tak wiele osób z różnymi niepełnosprawnościami, że ten koszt bywa minimalny. A jeżeli jest już, to możemy skorzystać. Kiedy bierze się pracownika z Urzędu Pracy, można skorzystać z dofinansowania do przystosowania stanowiska pracy i tylko wystarczy ta jedna świadomość.
1: Bo tak naprawdę też w takiej przestrzeni mam takie wrażenie też, jak myślimy sobie o osobach z niepełnosprawnością, to często funkcjonuje, kiedy przymykam oczy, obraz osoby poruszającej się na wózku na przykład. I kiedy wypisałem sobie takie różne stereotypy pewnie, z którymi pracodawcy muszą się mierzyć, albo inaczej mierzą się i czego się najbardziej boją, to wyszło mi tak. Boją się, a propos przystosowania miejsca pracy, boją się potrzeby zbudowania odpowiednich podjazdów, odpowiednich wind, poszerzonych drzwi, przystosowanych toalet w budynkach biurowych, no i ewentualnie w zakładach produkcyjnych, czyli jakby przez niepełnosprawność bardzo często rozumiemy osobę z niepełnosprawnością ruchową, poruszającą się na wózku i dla niej będzie trzeba właściwie miejsce pracy przebudować totalnie. To są takie koszty, że ja tego nie udźwignę.
2: To powiem tak. Z badań z GUS-u z 2024 roku było już osób z orzeczeniem co 10,5 osoby. Mhm. Z takich realnych wiemy, że co ósma osoba jest osobą z niepełnosprawnością. Pracodawca często nie ma świadomości, że na jego pokładzie, kiedy ma zatrudnienie 100, 200, 300 pracowników, ogrom osób z niepełnosprawnościami jest już na pokładzie.
1: Prawda.
2: I czy nadal po prostu wystarczy ta świadomość tego, ile osób i ile osób z różnymi niepełnosprawnościami jest już na naszym pokładzie. I myślę, że największymi tymi blokadami, które należy i trudnościami dostępnościowymi jest ta dostępność mentalna. I z nią, jeżeli je przełamiemy, to można już naprawdę czynić cuda.
1: W góry przenosić. To prawda, drodzy Państwo, kolejne problemy. Problemy, biorę je w cudzysłów, żeby też nie było żadnych wątpliwości. W zależności od orzeczenia obowiązuje czas pracy osoby z orzeczeniem właśnie od 35 do 40 godzin tygodniowo. Pracodawcy plus do tego jeszcze 15 minut przerwy wliczanej im do czasu pracy. Pracodawcy boją się tego, że nie będą mieli pracownika ciągle i na stałe, plus to, o czym powiedziała Pani w pierwszej części, częściej będą chodzić na L4, zwolnienia, tacy pracownicy, oj, niepotrzebny mi ten problem, myśli sobie pracodawca.
2: Stereotypowe myślenie. Oczywiście dla osoby z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną przysługuje prawo do skróconego czasu pracy, 7-godzinnego dnia, 35-godzinnego dnia pracy,

0: Oczywiście jest też możliwość wydłużenia czasu pracy na jego prośbę u lekarza medycyny pracy. Po roku przepracowaniu na orzeczeniu pracownik ma prawo do dodatkowych 10 dni urlopu, jak i ma prawo dodatkowo 15-minutowej przerwy. Te profity wszystkie są po coś, bo posiada, jakby nie było, niepełnosprawność, ma swoje różne schorzenia. Ale pamiętajmy o tym, że pracodawca ma również profity z zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnościami. Pomniejsza wpłaty na PFRON. Dodatkowo, jeżeli spełnia 6% zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnościami od ogółu, może starać się o dofinansowanie do jego wynagrodzenia. Więc jedno wchodzi w drugie. Wystarczy mieć tą świadomość, jakie ten pracownik daje profity, jak wywiązuje się ze swoich obowiązków, i to wystarczy. Spróbujmy raz, drugi i przekonajmy się, jak to wygląda u nas w praktyce.
1: Jak najbardziej. To zachęćmy teraz może pracodawców, tak sobie myślę, bo wspomniała Pani o profitach dla pracowników, także o profitach dla pracodawców. Ja je też sobie tutaj wypisałem. Po kolei, jeżeli możemy, ja wiem, że powtórzę także to, co powiedziała Pani przed paroma chwilami, dofinansowanie do wynagrodzeń pracownika z niepełnosprawnością. To jest takie dofinansowanie, że warto się pochylić po prostu po nie?
0: W pierwszej kolejności, jeżeli jest pracodawca, który zatrudnia do 25 etatów, on od razu może starać się o dofinansowanie do wynagrodzenia pod warunkiem, że tam spełnia kilka czynników, że płaci podatek, ZUS na czas, nie ma żadnych zadłużeń i wypłaca wynagrodzenie pracownikowi na konto. Wówczas jak najbardziej od około 600 zł do 4100 z kawałkiem może pobierać dofinansowanie do comiesięcznego wynagrodzenia w zależności od stopnia niepełnosprawności i jego schorzenia. A pracodawca, który zatrudnia od 25 etatów wzwyż, w pierwszej kolejności potrzebuje pomniejszać wpłaty na PFRON, zatrudniać 6% pracowników od ogółu, i jeżeli ma takie zatrudnienie, dopiero wówczas może starać się o dofinansowanie. Jednak zatrudniając te osoby z niepełnosprawnościami, już zmniejsza te wpłaty na PFRON, i tu zachęcam bardzo pracodawców, bo często pracodawcy płacą milionowe kwoty na co miesiąc do PFRON i traktuje te wpłaty jako taką comiesięczną daninę, jak obowiązek wpłaty na ZUS, jak obowiązek płacenia podatku, a wcale tego nie musi robić. I wystarczy zaprosić sobie do siebie, na swój pokład, eksperta, specjalistę, który krok po kroku pomoże prowadzić pracownika z niepełnosprawnością. Przygotuje na to zespół, do którego ten pracownik dołączy, i naprawdę można dzięki temu zyskać bardzo wiele. Często to są rzeczy nienamacalne, ale jak pokazuje dla zespołu, jak nie poddawać się przy pierwszych trudnościach.
1: Zachęt ciąg dalszy. Pracodawcy boją się dostosowania miejsca pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością, a tymczasem mogą ubiegać się i dostać zwrot kosztów wyposażenia lub przystosowania stanowiska pracy. To jest możliwe. Czyli robię to nie za swoje pieniądze, tylko z PFRON-u na przykład.
0: Zdecydowanie tak. W momencie, kiedy korzystamy ze wsparcia Urzędu Pracy, można skorzystać z dofinansowania do stworzenia miejsca pracy dla pracownika z niepełnosprawnością.
1: Kolejna zachęta. Zwrot kosztów zatrudnienia asystenta, który pomaga w codziennym wykonywaniu obowiązków osobie z niepełnosprawnością.
0: To już są takie aspekty, kiedy zatrudniamy osoby wymagające asystentury, zatrudnienia wspieranego. Wówczas też jest taka możliwość dofinansowania i również i dla niego.
1: Drodzy Państwo, zatrudniajmy osoby z niepełnosprawnościami, bo jak czytam też kolejne dane, to są dane za rok 2024-2025. Według GUS współczynnik aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami wynosi w Polsce około 30%. W porównaniu do populacji ogółem to jest 70%, czyli ciągle, jeżeli chodzi o aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, nie jest tak, jakby być mogło albo jakby być powinno.
0: Jest cały czas na rynku pracy ogrom specjalistów z umiejętnościami, z wykształceniem. W projekcie Ogórka jednym z partnerów była Fundacja Celując w Przyszłość, której prezesem jest Jakub Giedka, który jest osobą z niepełnosprawnością, jest po studiach, jest finansistą, jest ekonomistą, zna 5 języków, jest

0: częściej doceniane, zapraszane na prelekcje za granicę, aniżeli w Polsce.
1: To ciekawe, to bardzo ciekawe. To jeszcze prawie na sam koniec, drodzy Państwo, tej naszej dzisiejszej dyskusji. Czytam między innymi takie dobre rady, że kluczem do zmian w Polsce, kluczem do zmian jest współpraca pomiędzy administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi i sektorem prywatnym. No i w czym problem tak naprawdę? Co te trzy sektory, jeżeli tak mogę powiedzieć, nie do końca potrafią się dogadać, czy tak jak to bywa w Polsce? Czasami te rzeczy prowizoryczne mają najdłuższy okres przydatności do spożycia po prostu. Tutaj nie umiemy znaleźć jakiegoś rozwiązania systemowego.

0: człowiekiem, pokazuje łączenie sił, z urzędami pracy, z władzami samorządowymi, z instytucjami, z organizacjami pozarządowymi, jak możemy wspólnie łączyć siły i lepiej prosperować. Rozmawiając z biznesem, informuję, że jeżeli dzisiaj boją się wziąć kandydata z otwartego rynku pracy, niech skorzystają ze stażu, z kandydata z Urzędu Pracy albo z fundacji i przekonają się, biorąc stażystę na 3 miesiące, który będzie bezpłatnie świadczył tą pracę, mogą już dzisiaj się przekonać, jak tą pracę wykonuje. Jeżeli jeszcze tego się boją, mogą skorzystać z firm, które świadcząc usługi, na przykład sprzątania. Kupując usługę sprzątania, która firma jej nie potrzebuje, już korzystają z pomniejszenia wpłat na PFRON, ale dzięki temu mogą już sprawdzić, jak ci pracownicy wykonują swoje zadania i tego doświadczyć. Mhm. Więc łączmy siły, nie patrzmy na siebie jako przez pryzmat konkurencji, a dzięki temu naprawdę możemy wiele zdziałać i więcej osób aktywizować, a biznes przez to może optymalizować te koszty zatrudnienia.
1: Pięknie pani dziękuję. Pani Małgorzata Czupik, rekruterka nietuzinkowa, była dzisiaj moim państwa gościem.
0: Dziękuję państwu, dziękuję panu.
1: Dziękuję za bardzo jasne wytłumaczenie wszystkich zawiłości tego trudnego, skomplikowanego tematu.
2: SK Rock. Porachunki osobiste. SK Rock Warszawa.

0: Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Los of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
1: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Profesor Grzegorz Motyka.
2: W tym momencie prezydent Zełenski w sposób spektakularny swoim dekretem ogłoszonym czy podpisanym 26 maja wywrócił stolik. Przynajmniej ten efekt tego dialogu no, zniweczył, podpisując decyzję, która no, w sposób oczywisty musiała wywołać w Polsce ogromne oburzenie, emocje, poczucie takiego no, zlekceważenia państwa, zlekceważenia wrażliwości historycznej.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
4: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors Owostrawa, Rok na Bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimiernication, Męskie Granie, Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja, reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
0: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
2: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Republika i Biała Flaga w ESC Rock. Tym numerem witam się dzisiaj z Państwem i zapraszam do spędzenia ze mną czasu na antenie ESC Rock do 12. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko w niedzielę 5 dnia lipca 2026 roku. Zaglądamy do kalendarza, a tam w zakładce Święta Nietypowe znajdziemy dzisiaj Dzień Bikini. No i pogoda raczej nie zachęca do tego, żeby w bikini dzisiaj poradować, no chyba, że po domu. No i jeszcze jedno ciekawe święto dzisiaj znajdziemy, nietypowe, Dzień Łapania za Biust. Ale proszę teraz tutaj się nie rozpędzać i nie cieszyć za bardzo. Proszę być bardzo, bardzo ostrożnym, jeżeli będziecie Państwo mieli zamiar celebrować to święto w ogóle, bo można sobie napytać biedy, a tego byśmy nie chcieli. Paul McCartney i Come Inside to jego propozycja z najnowszej płyty Boys of Dungeon Lane.
1: Ten kawałek. Dobrze. Dobrze.

0: Sum 41 i In Too Deep w Ester Rock, a już za chwileczkę, proszę Państwa, piosenka, która była kamieniem milowym dla zespołu Bon Jovi, bo tym numerem panowie odcięli się z takiego mocno osadzonego w latach 80. glam rocka, no i weszli w świat prawdziwego rock'n'rolla. To był piąty studyjny album grupy Bon Jovi, który nosił tytuł dokładnie taki sam jak piosenka, którą już za moment dla Państwa zagram. A piosenka, o której mówię, to oczywiście Keep the Faith.
1: Autopromocja. Drogowskazy w SC Rock.
2: To opcja nie do końca zarobkowa, ale pełna innych korzyści. Przyjaźnie na całe życie, poznawanie drugiej rodziny i zgłębianie nowej kultury. Dla kogo są wyjazdy au pair?
3: To nie jest wyjazd stricte zarobkowy. Owszem, au pairki dostają wynagrodzenie za swoją pracę, jaką jest opieka nad dziećmi. Natomiast dostają również zakwaterowanie, wyżywienie. No i stawiamy głównie na wymianę międzykulturową, na naukę języka w naturalnym środowisku, na to zanurzenie w kulturze amerykańskiej.
2: Mówi Weronika Mądra, była au pair.
1: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: Oh.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Reklama.
7: We are Måneskin.
8: I'm Jon Vaughan.
9: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
10: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to SK

Ostatki nie widzisz stawki. To Strachy na Lachę w Esterok. Gdybyście Państwo weszli na stronę internetową Strachów do zakładki koncerty, to okazałoby się, że dzieje się tam naprawdę niewiele. Trzy daty są wypisane, z czego jedna miała miejsce już wczoraj. Wczoraj panowie zagrali na Antoniów Rock Festival w Radoszycach. Najbliższy koncert Strachów zaplanowany jest na 21 sierpnia w Olsztynie, a potem kolejny zaplanowany koncert to dopiero 13 marca 2027. W dodatku to będzie koncert akustyczny. Ja podejrzewam, jak i większość fanów Strachów, mamy nadzieję, że jeszcze ten kalendarz zostanie uzupełniony o kolejne daty. No bo tak jakoś biednie w tym roku z tymi koncertami Strachów. INXS w Esterok teraz i Disappear.

0: The Show Must Go On to Queen w Esterok na koniec pierwszej godziny naszego niedzielnego spotkania. Zbliża się 10:00, po 10:00 mam już przygotowaną piosenkę dla Państwa. To będzie Song 2 grupy Blur, a potem pojawi się też Survivor.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
7: Reklama.

tego spotkania. Niedziela, 5 dzień lipca 2026 roku. Łukasz Szeciłowski, kłaniam się nisko. Przed godziną zaglądaliśmy do działu świąt nietypowych w kalendarzu. No to teraz zajrzyjmy na stronę z imieninami. Bo dziś imieniny obchodzą Karolina, Atanazy, Marta, Jakub, Antoni, Maria, Michał, Bartłomiej, Wilhelm, Eliasz, Zoe, Filomena, Cyryla i Telimena. Wszystkim, którzy posiadają te bardziej popularne, ale również te mniej popularne imiona, składamy rzecz jasna najlepsze życzenia. No i jeśli ktoś z Państwa na przykład urodziny dzisiaj obchodzi, to Państwu również wszystkiego dobrego. Czy rocznicę na przykład, czy ślubu, czy czegokolwiek. Najlepsze życzenia płyną wiadrami, proszę Państwa, z głośników Eski Rock, a żeby

0: 26 lipca za zupełną darmochę zobaczyć i usłyszeć na żywo. Zespół to grupa Jet z Antypodów, a już 26 lipca panowie wystąpią na Łódź Summer Festival 2026 w moim kochanym rodzinnym mieście. Ten festiwal jest darmowy dla wszystkich uczestników, także gdybyście państwo mieli ochotę zobaczyć na żywo i usłyszeć grupę Jet, proszę planować sobie wyjazd na 26 lipca. No to Jet i Cold Heart Bitch już za momencik Westerok.
1: Reklama.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
4: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.
6: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
7: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
8: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

Deep Purple i Smoke on the Water w Esterok za nami. Niewiele osób wie, że to jest piosenka inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. A było to tak. W 1971 roku, w grudniu, na początku, Frank Zappa grał koncert w Montreux w Szwajcarii. No i w tym samym budynku, w tej samej sali koncertowej, panowie z Deep Purple mieli następnego dnia rozpocząć nagrywanie płyty Machine Head. Mało tego, byli na tym koncercie jako widownia. No ale ktoś nieopatrznie wystrzelił flary, które trafiły w sufit, no i skończyło się przeogromnym pożarem, który panowie z Deep Purple obserwowali z restauracji po przeciwnej stronie ulicy. No i kiedy ogień już przygasł, to bardzo dużo dymu zebrało się nad taflą Jeziora Genewskiego, no i stąd pomysł na piosenkę Smoke on the Water. To już teraz państwo wiedzą. Blink-182, Esterok teraz i All the Small Things.

0: Purple Rain i Prince w Esterok na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Taka klasyka rocka tylko u nas. Zbliża się, proszę Państwa, 11. Po 11 zagram dla Państwa nieco mocniej, bo będzie Metallica i Enter Sandman.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski. Co powinniśmy uratować i ratować?
2: No obiecałeś, że przyjdziesz jutro w kąpielówkach, więc uważam, że przede wszystkim należy ratować honor, jak już człowiek coś powie.
3: Ale przychodzi taki wiek, człowiek jak go osiąga, to dochodzi do wniosku, że to nie jest najlepszy strój na miasto.
2: No
3: wiesz.
2: Nie, nie, dłuższe to spoko. Jak masz slipy, to nie chodź w ten sposób do sklepu, dobrze?
3: Dobrze, ale ten wiek też jeszcze nie nadszedł, jeżeli chodzi o moją skromną osobę. Kubicka i Zaorski ruszyli w romantyczny rejs. Sandra przejęła stery łodzi. W żeglarstwie ster trzyma się, przypomnę, za rumpel, a zatem chwyciła go za rumpel.
2: Czekaj, muszę sobie to zapamiętać. A? Tak jak chwycić człowieka za rumpel.
3: Człowieka, ster za rumpel.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Grywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Reklama.

0: Długość dźwięku samotności to Myslowicz w Esterok na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Niedziela, 5 dzień lipca 2026 roku. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko i bardzo się cieszę, że jesteście Państwo ze mną i ze Skorok. No to teraz zespół, który już 23 lipca zawita do warszawskiej progresji i zagra na pewno świetny koncert, bo każdy koncert Brytyjczyków z grupy Suede to jest coś niesamowitego. Zespół jeździ teraz po świecie, promując reedycję rozszerzoną swojej płyty z ubiegłego roku Antidepressants, która po prostu ma dopisek Expanded. No i właśnie z tej Antidepressants Expanded płyty mam dla Państwa numer, który pojawił się właśnie dopiero na tej rozszerzonej wersji, a nosi on tytuł Emotionally Unavailable.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: nie wiem, czy państwo też tak mają, czy to tylko ja mam tak nie po kolei w głowie, ale za każdym razem, kiedy leci Motorhead, u mnie wszystkie potencjometry idą na maksa w prawo. Wszystkie potencjometry od głośności, bo tej muzyki należy słuchać głośno. Jak powiedział kiedyś Lemmy, jeśli jest za głośno, to jesteś za stary. Mam nadzieję, że u państwa też głośniki były rozkręcone na full i że sąsiedzi się za bardzo nie obrazili, no bo w sumie nie ma to jak trochę Motorheada w niedzielne przedpołudnie. Za chwileczkę natomiast zagram dla państwa ciut spokojniej, także można radio ściszyć. Będzie Travis i numer Sing.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
1: Reklama.
4: Hi, you're listening to Serge Tankian.
5: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Eska Rock.

Don't Stop Me Now to grupa Queen w Esterok. Naukowcy, proszę Państwa, udowodnili to ostatnimi czasy, że ten kawałek jest najbardziej podnoszącym na duchu kawałkiem na świecie. Nie znam wzorów, nie wiem na jakiej podstawie to było udowadniane, ale jest udowodnione naukowo, że za każdym razem, kiedy mają Państwo doła, trzeba włączyć sobie Don't Stop Me Now i od razu robi się lepiej. Sprawdzone info, nie muszę być naukowcem, żeby to wiedzieć, bo mnie ten kawałek nastrój podnosił niezliczone ilości razy. Queen i Don't Stop Me Now za nami, przed nami natomiast Nirvana i Drain You.

0: To Hej i Muka w ESC Rock. Nieubłaganie, proszę Państwa, zbliża się godzina 12, co oznacza, że mój czas dzisiaj antenowy się kończy. Za chwileczkę po 12 Marcin Meller i Melina w ESC Rock. Ja Państwu bardzo za dziś dziękuję. Życzę pięknej reszty niedzieli i spokojnego niedzielnego wieczoru. No i żeby dużo energii było na nadchodzący tydzień. Łukasz Szczeciłowski, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina w ESC Rock.
2: Profesor Grzegorz Motyka.
3: Jeżeli na przykład ktoś mówi, że UPA jest jak jaka, przepraszam bardzo, jesteśmy w Warszawie, no niedaleko stąd, w drugiej stronie Wisły, krew powstańców spływała strumieniami, że nie ma różnicy między tym pomnikiem powstania warszawskiego, który stoi w centrum Warszawy i pomnikiem Szuchewicza czy Bandery? Naprawdę to nie ma żadnej różnicy.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Melina, Eski Rock.
1: A ze mną z wami profesor Grzegorz Motyka, specjalista od relacji i historii stosunków polsko-ukraińskich.
2: W tym momencie prezydent Zełenski w sposób spektakularny swoim dekretem ogłoszonym czy podpisanym 26 maja wywrócił stolik. Przynajmniej ten efekt tego dialogu zniweczył, podpisując decyzję, która w sposób oczywisty musiała wywołać w Polsce ogromne oburzenie, emocje, poczucie takiego zlekceważenia państwa, zlekceważenia wrażliwości historycznej.
0: Melina, Eski Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Zaprasza Marcin Meller.
1: Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. To jest Melina w SC-ROK, a ze mną z Wami profesor Grzegorz Motyka, specjalista od relacji i historii stosunków polsko-ukraińskich. Dzień dobry Panie Profesorze.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Spotykamy się od lat w mediach i tak właśnie zauważyłem przed wejściem do studia, że niestety skoro się spotykamy, to zazwyczaj nie jest dobrze, bo kiedy coś niestety się dzieje w tych relacjach polsko-ukraińskich niedobrego. I chciałem się zapytać, czy to, co się stało i dzieje w ostatnich dniach, czy nawet już paru tygodniach, inaczej, czy do tej katastrofy musiało dojść? I pytanie, czy to jest katastrofa? O, od tego zacznijmy.
2: To jest katastrofa. Moim zdaniem nie było tak źle od bardzo dawna. I oczywiście, że nie musiało dojść. I dla mnie jest to tym bardziej przykre, że stało się to w momencie, kiedy te gruzy po PiSie zaczęliśmy odgruzowywać, można powiedzieć, i oczyszczać. I udało się te zaniedbania pisowskie na polu ekshumacji unieważnić. Udało się zdjąć zakaz ekshumacji. Tutaj zespół profesora Kowala wynegocjował ze stroną ukraińską porozumienie. Te ekshumacje się rozpoczęły, a z drugiej strony również po raz pierwszy od 2017 roku rozpoczął się dialog polskich i ukraińskich historyków, w tym także na tematy te bardzo, bardzo trudne. I po tym kongresie, który się odbył na początku maja, tak jak powtórzę, po raz pierwszy od 2017 roku rozmawiano o problemie, a nie o tym, jak co zrobić z Wołyniem, żeby nam nie przeszkadzał, bo to tak, tego typu dyskusji było całkiem sporo, ale po raz pierwszy na kongresie, gdzie mówiono o 1000 lat historii, zajmowano się tym, co się rzeczywiście wydarzyło i jakie mamy różne... około setki w ogóle, z polskiej i ukraińskiej strony licząc razem.
1: A to byli historycy?
2: Historycy, głównie w znakomitej większości historycy. Też była grupa dziennikarzy, która mogła obserwować. To wszystko szło online. I nie przypadkiem obrady szły online. Chodziło o to, żeby po prostu radykałowie z obydwu stron nie zarzucili, że doszło do jakiegoś porozumienia pod stołem. I w moim głębokim przekonaniu, będę bronił tej tezy, te dwie rzeczy sprawiły, że problem historyczny został zdjęty ze stołu politycznego do końca wojny. I

porozumienia pod stołem. I w moim głębokim przekonaniu, będę bronił tej tezy, te dwie rzeczy sprawiły, że problem historyczny został zdjęty ze stołu politycznego do końca wojny. I

0: z lekceważenia państwa, z lekceważenia wrażliwości historycznej, bo decyzja o nadaniu tej brygadzie, tej jednostce elitarnej nazwy bohaterów UPA nie jest taką decyzją przypadkową. Jest oczywiste, przynajmniej dla Polaków, że UPA przeprowadziła gigantyczną antypolską akcję, to jest nazwa wzięta z dokumentów, pomiędzy lutym 43, majem 45, około 100 tysięcy Polaków zostało zamordowanych w czasie tej akcji. W dodatku gros tych ofiar padło na Wołyniu, gdzie działało zgrupowanie UPA Piwnicz, a ta jednostka nazywa się też Piwnicz, czyli Północ, w związku z tym mimowolnie, czy niemimowolnie powstają tego typu skojarzenia. Opowieści o tym, że to jest na cześć tych, którzy tylko walczyli z Sowietami i następnie a nie dotyczy w żaden sposób Polaków, no jest też, no można by było przyjąć taką formułę, gdyby strona ukraińska zdecydowała się pójść za tymi propozycjami kompromisowymi, które mówiły, żeby zmienić tą nazwę na bohaterów UPA, którzy walczyli z władzą sowiecką.
1: Ale długo.
0: Długo, ale zawsze to byłyby przynajmniej jakiś taki gest, tak, że chodziło nam o to, tak podkreślam. Melina, Eski Rock.

0: Melina, Eski Rock.
1: A ze mną, z wami, profesor Grzegorz Motyka, specjalista od relacji i historii stosunków polsko-ukraińskich.
2: Aczkolwiek z drugiej strony też warto sobie uświadomić, że tego typu opowieści, które spotykamy w polskich mediach, że były różne UPA, że można odpowiedzialność za te zbrodnie zrzucić na pojedyncze oddziały, pojedynczych dowódców, a nie na całą formację, są po prostu pobożnymi bajkami. I no przejdźmy do struktury dowódczej bardzo krótko, bez obawy. Zgrupowania UPA Północ. Dowódca Dmytro Klaczkiewski, Kłym Sawur, i trzej jego najważniejsi podwładni: Iwan Łytwyńczuk, Dubowy, Petrolinik Enej i jeszcze Jurij Stelmaszczuk, pseudonim Rudy, trzej dowódcy okręgów. Wszyscy zginęli w walce z Sowietami albo zostali przez Sowietów rozstrzelani.

ani po schwytani i wszyscy walczyli z Sowietami, a jednocześnie wszyscy od samego początku prowadzili tą gigantyczną antypolską operację. W związku z tym można dzielić to na karty takie i czarne, białe, czarne czy bardziej jasne, ale no nie można powiedzieć, że UPA jako formacja nie odpowiada za zbrodnie na Polakach. Stąd ta polska reakcja jest zrozumiała, oczywista i no na tyle przewidywalna, że ja nie wierzę również w tego typu wersję, którą wiele osób w Polsce zdaje się w tym momencie zwłaszcza przyjmować jako taką koniecznie prawdziwą, czyli że prezydent Zełenski nie wiedział, o co chodzi, że to on tylko spełnił życzenie żołnierzy. No, doskonale zdawał sobie z tego sprawę i te jego wypowiedzi już po odebraniu orderu Orła Białego wskazują, że no wiedział, no bo chociażby jak się żalił, że dostał te książki o Wołyniu, no to trudno, żeby nie zdawał sobie sprawy, jakie emocje wywoła to w Polsce. Dużo bardziej prawdopodobnie wygląda ta teoria, która mówi, że postanowił to wykorzystać dla walki wewnętrznej, żeby scementować wokół siebie cały

teoria, która mówi, że postanowił to wykorzystać dla walki wewnętrznej, żeby scementować wokół siebie cały

0: kadencję prezydencką. Być może nie wzięto pod uwagę, że tego rodzaju wybitą piłkę prezydent Nawrocki zbije w taki sposób, jak zbił, ponieważ dla niego też jest to politycznie, jest to polityczne złoto, ponieważ dzięki temu po jego stronie stanęła większość polskiej opinii publicznej, uznając, że to jest po raz pierwszy pojawił się polityk, który potrafi powiedzieć twardo i zdecydowanie stronie ukraińskiej nie. A fakt, że przy okazji prezydent Nawrocki, który dla którego wydaje się być największym zagrożeniem dla Polski rząd Donalda Tuska i jego zniszczenie jest jednym z głównych celów. Fakt, że ustawia się w bardzo niezręcznej sytuacji rząd koalicji 15 października, no, może tylko mu sprawić dodatkowo satysfakcję. I w ten sposób dwaj prezydenci, walcząc ze sobą, jednocześnie obydwaj zyskują na rynku wewnętrznym.
1: Tylko jest chyba ta różnica, że o ile w przypadku prezydenta Zełenskiego ten efekt flagi zagrał niemalże w 100%, bo tam głosów, przynajmniej próbowałem dostrzec, to w zasadzie jest pełna zgoda ponad podziałami we wsparciu prezydenta Zełenskiego przeciwko Polakom, natomiast w Polsce, jak to w Polsce, oczywiście jasne, że większość popiera decyzję Nawrockiego, natomiast niemniej jest bardzo silny też opór i jest bardzo wiele głosów w Polsce de facto biorące bardziej stronę ukraińską niż, znaczy,
0: w dłuższej...
1: Dalece rozumiejącą postępowanie Zełenskiego, tak bym powiedział.
0: No tak, tyle tylko co to mówi o nas i co to mówi o opinii ukraińskiej w sytuacji, kiedy... Bo zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Po stronie ukraińskiej zapadła taka natychmiastowa decyzja, stajemy po stronie Zełenskiego i mówimy, że to my sobie sami wybieramy bohaterów. No i że prezydent Zełenski ma prawo podejmować takie decyzje, jakie sam sobie uzna za stosowne. No dobrze, ale prezydent Polski ma prawo dawać i odbierać ordery komu chce. I to jest tak, że pełne, samoistne prawo państwa polskiego do tego, żeby podejmować tego typu

0: Gdańsku wyraźnie pokazał, że uderza nie tylko w Zełenskiego, ale również w działania rządu, a konkretnie premiera Tuska. To w sposób oczywisty budzi głębokie emocje po stronie rządowej. Trudno, żeby nie było inaczej. Ale powiedzmy sobie po pierwsze tak, że Nawrocki zjednoczył wokół siebie obóz pisowski i konfederacki, który daje mu 50% plus jeden. Wprost zapowiedział jako pierwszy w ogóle polityk, że jego interesuje te 50% plus kilka procent, które dają mu zwycięstwo i o ten elektorat będzie głównie zabiegał. Sądzę, że ten elektorat się mu właśnie powiększył, a przy całym szacunku do Ukraino-optymistów, którzy stają po stronie Zełenskiego, no to ja bym chciał zwrócić uwagę, że bardzo wiele ich wypowiedzi jest po prostu pogardliwych do własnej historii.
1: Melina w Esce Rock.

0: Do kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
0: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc... Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: Oh.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
1: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
1: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
7: Reklama.
8: Eskaro.

0: Rock.
1: A ze mną z wami profesor Grzegorz Motyka, specjalista od relacji i historii stosunków polsko-ukraińskich.
2: Jeżeli na przykład ktoś mówi, że UPA jest jak AK, no to, przepraszam bardzo, jesteśmy w Warszawie. No niedaleko stąd, po drugiej stronie Wisły, krew powstańców spływała strumieniami po prostu zwyczajnie. I naprawdę uważacie, że ci powstańcy, którzy walczyli tu w Warszawie z Armii Krajowej, są tacy sami jak Kłym Sawur, Rudy, Henej i Łytwińczuk Dubowy? Naprawdę? Uważacie, że można ich postawić w jednym szeregu? Że nie ma różnicy między tym pomnikiem powstania warszawskiego, który stoi w centrum Warszawy, i pomnikiem Szuchewicza czy Bandery? Naprawdę to nie ma żadnej różnicy, nie budzi to własnych smaku.
1: Panie profesorze, ja poświęciłem sporo czasu w ostatnich dniach na czytanie uzasadnień ukraińskich, tego co się stało.
2: Do Ukraińców ale nie mam pretensji.
1: Ale właśnie do tego zmierzam.
2: Do Ukraińców
1: ja widzę,
2: nie mam pretensji.
1: Ja widzę, jak argumentacja ukraińska rezonuje w części kręgów opiniotwórczych w Polsce.
2: Ale panie redaktorze, proszę mi pozwolić jedną rzecz dodać. Ja do Ukraińców o to nie mam pretensji, bo oni nie mają prawa znać, nie muszą znać historii Armii Krajowej. Oni mają prawo mieć takie skojarzenia, bo tak kojarzą UPA. Ja mówię o Polakach, którzy wydają takie opinie, którzy po prostu w ten sposób mówią o własnej historii i wykazują, że tą historię po prostu lekceważą i nie rozumieją prostej zasady, że jak ktoś nie szanuje historii własnego kraju, to w ten sposób obniża rangę tego kraju i to się przekłada nie na przeszłość, nie jest bobraniem w historii, tylko jest po prostu myśleniem o przyszłości, o randze tego kraju, o tym, czy on ma prawo pewne rzeczy robić, czy nie. Więc w gruncie rzeczy to nie jest już w żaden sposób historia w tej polsko-ukraińskiej awanturze ostatnich dni jest tylko punktem wyjścia. Tak naprawdę kłócimy się o przyszłość.
1: Wiem. I tutaj, żeby jasne, teraz jako adwokat diabła poddaję te tropy. Zaraz dojdę do argumentów ukraińskich. Argumenty polskie są takie, że skopiowane częściowo z argumentów ukraińskich, że oni walczą na wojnie, a my tutaj mamy jakieś obsesje i histerie historyczne z powodu tego, co tam było 80 lat temu.
2: Świetnie, to po co prezydent Zełenski w tym momencie wydaje tego typu dekret? No bo przecież mówię, zaczęliśmy od tego rozmowę. Tak. Zdjęliśmy historię ze stołu politycznego. Do końca wojny mogliśmy się tym nie zajmować. To prezydent Zełenski podejmuje taką decyzję. W jaki sposób ona mu pomoże wygrać wojnę? Ona mu pomaga tylko skonsolidować wokół siebie cały obóz ukraiński. W związku z tym tego typu argumenty w gruncie rzeczy zakładają, że strona ukraińska, grając w Polsce, z Polską, tak jak wszystkie państwa grają ze sobą różne interesy, bo mają ileś zbieżnych, ileś rozbieżnych, grając z Polską może stosować chwyty, których Polska stosować nie może. No, przepraszam, ale no, powinno być to, wydaje mi się, no, równe. Te oburzenie opinii publicznej w Polsce wynika z faktu, że Polacy po prostu domagają się po prostu podmiotowego traktowania. Nie? Ja bym powiedział tak, to znaczy w Polsce wiele osób, w tym również ja, znakomita większość polskiego społeczeństwa podziwia Ukraińców za to, jak bronią własnej niepodległości, bronią własnego państwa, jak bohatersko stawiają opór rosyjskiej inwazji. Ale gdyby nie Polska, gdyby nie reakcja polska, gdyby nie te kilkaset czołgów, gdyby nie te samoloty, gdyby nie te transporty amunicji, które idą cały czas przez polską ziemię, eskortowane przez polskich żołnierzy, za które przecież nie pobieramy żadnych środków, gdyby Polska zachowała się tak jak Węgry Orbana, Ukraina najpewniej by padła. I wydaje mi się, że Polska ma prawo

ziemię eskortowane przez polskich żołnierzy, za które przecież nie pobieramy żadnych środków. Gdyby Polska zachowała się tak jak Węgry Orbana, Ukraina najpewniej by padła. I wydaje mi się, że Polska ma prawo społeczeństwa, że jeżeli im się odmawia takiego szacunku, to obraża się ich i państwo. I przepraszam, sądzę, że odczucia tych zwykłych obywateli są dużo bardziej realistyczne, rozumiejące realizm aktualnej sytuacji, niż wielu elit, intelektualistów, które wpadają w tej chwili w wielkie uniesienie. Słuchacie Meliny w

0: Melina Eskirok.
1: A ze mną z wami profesor Grzegorz Motyka, specjalista od relacji i historii stosunków polsko-ukraińskich. To jest argument wobec intelektualistów, a są też argumenty bardziej pragmatyczne. Na przykład Jacek Bartosiak mówił o polskim głupizmie, nie operował argumentami moralnymi, tylko że to jest szkodzenie własnym interesom, bo po prostu w naszym interesie jest, żeby Ukraina się biła z Rosją i szkodzimy sobie teraz, pogarszając stosunki z Ukrainą.
2: No ale przecież nikt nie postuluje, żeby blokować Ukraińcom transporty amunicji, transporty uzbrojenia, czy chociażby nawet tą łączność, to akurat Konfederacja postuluje, ale ani ten rząd, ani PiS nie postuluje, żeby iść tą drogą. W związku z tym to, co służy Ukrainie do obrony niepodległości, wydaje mi się, że nie podlega dyskusji. I natomiast ta rzeczywistość jest dużo bardziej bogata. Jedna z możliwych hipotez mówi o tym, że w tej chwili są bardzo duże oczekiwania, że do zimy ta wojna się skończy, że Rosja po prostu nie będzie w stanie jej prowadzić po tych ostatnich atakach, zwłaszcza na Moskwę. A jeżeli się skończy, to się rozpocznie wielka gra o miejsce Ukrainy w Europie i o to, kto będzie w tej części Europy Środkowej najważniejszym państwem Europy Środkowo-Wschodniej. W związku z tym to też jest gra bardzo ważna, subtelna, dyplomatyczna i to jest gra również o to, kto w czasie II wojny światowej, jaką pełnił rolę, po czyjej stał stronie, czy po alianckiej, czy po tej przegranej nazistowskiej. I no to dużo elementów, jak wiadomo, będzie wchodziło, każde z państw, które wchodziło do Unii, wie, jak wiele warunków trzeba na tej drodze spełnić.
1: To już dochodzimy...

do samego meritum jakby sporu, ale jeszcze chciałem się zapytać, bo na samym początku pan powiedział, kiedy mówił pan o tym spotkaniu historyków, o zdjęciu tematu historycznego, mówił pan o sprzątaniu pisowskich, popisowskich gruzów.

0: Poczynając od różnego rodzaju uchwał sejmowych, poprzez przymknięcie oka na działalność inspirowanych zapewne przez Rosję nacjonalistycznych bojówek, które niszczyły upamiętnienia ukraińskie w Polsce. Zawieszono właściwie dialog historyków. Po kolei obumarły niemal wszystkie komisje historyczne. Owszem, jakieś niektóre źródłowe działały, ale to naprawdę z tej współpracy pozostały strzępy, jeśli można tak powiedzieć. No i w 17 roku pojawił się zakaz ekshumacji, który strona rządowa no de facto grała tym tematem. Znaczy, z jednej strony mówiła, że bez przerwy rozmawia z Ukraińcami, a z drugiej strony nigdy właściwie, czy prawie nigdy żadnych poważnych rozmów nie podjęto. Raz je podjął Zełenski z Dudą, wypracowali nawet porozumienie, które, jak się okazało, PiS nie zamierzał dotrzymywać, a Duda machnął na to ręką. Natomiast rzeczywiście, jak się zaczęła pełnoskalowa wojna na Ukrainie, to rzeczywiście rząd premiera Morawieckiego, i tutaj ogromny szacunek dla Morawieckiego, dla ministra Dworczyka również, także dla prezydenta Andrzeja Dudy, za to, że w takiej sytuacji podejmowali decyzje bardzo trudne, kontrowersyjne właśnie o skierowaniu całej masy sprzętu na Ukrainę. Ja też jestem dumny z polskiej reakcji, z naszej polskiej reakcji wtedy. Uważam, że Polacy mieli wtedy taki moment, który ja nazywam pierwszym w naszej historii powstaniem humanitarnym, i po raz pierwszy nie musieliśmy walczyć z bronią w ręku, robić powstanie, mogliśmy starać się pomóc tym, którzy znaleźli się w takiej, można powiedzieć, powstańczej
1: sytuacji,
0: w dodatku wobec wroga, którego szczególnie nie lubimy, czyli Rosji. Melina w SC Rock.

0: autopromocja. Drogowskazy, drogowskazy w SC Rock.
1: To opcja nie do końca zarobkowa, ale pełna innych korzyści. Przyjaźnie na całe życie, poznawanie drugiej rodziny i zgłębianie nowej kultury. Dla kogo są wyjazdy au pair?
2: To nie jest wyjazd stricte zarobkowy. Owszem, au pairki dostają wynagrodzenie za swoją pracę, jaką jest opieka nad dziećmi. Natomiast dostają również zakwaterowanie, wyżywienie. No i stawiamy głównie na wymianę międzykulturową, na naukę języka w naturalnym środowisku, na to zanurzenie w kulturze amerykańskiej.
1: Mówi Weronika Mądra, była au pair.
0: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
3: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
10: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: No kto, no wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Galina w SC Rock.
1: A ze mną z wami profesor Grzegorz Motyka, specjalista od relacji i historii stosunków polsko-ukraińskich.
2: Jeżeli na przykład ktoś mówi, że UPA jest jak AK, przepraszam bardzo, jesteśmy w Warszawie, no niedaleko stąd, po drugiej stronie Wisły, krew powstańców spływała strumieniami. Że nie ma różnicy między tym pomnikiem powstania warszawskiego, który stoi w centrum Warszawy i pomnikiem Szuchewicza czy Bandery? Naprawdę to nie ma żadnej różnicy?
0: Melina w

0: RMFS Rock.
1: A ze mną z wami profesor Grzegorz Motyka, specjalista od relacji i historii stosunków polsko-ukraińskich. Jeździłem wtedy na granicę i było niesamowite to, że były dni, że było więcej oferujących Polaków po polskiej stronie pomoc przechodzącym granicę niż potrzebujących Ukraińców. No, oni też mieli swoje rodziny, mieli załatwiony transport, ale po prostu były kolejki ustawiające się, nie mówię o tym, co się działo w Polsce, jakby w miastach, ale mówię o tym na granicy, to było niesamowite.
2: I to jest świetny moment, żeby przypadkiem nie rozdzierać szat, jak oni nas potrafili pójść w stronę odzwierciedloną hasłem, jak oni nas teraz potraktowali, żeby zaznaczyć, zwykli Ukraińcy naprawdę to doceniają. I ci Ukraińcy, którzy tu ciężko pracują, którzy są często przesympatycznymi ludźmi, naprawdę ciężko harującymi na to, na taki codzienny chleb, w żaden sposób nie odpowiadają za działania władzy ukraińskiej i prezydenta Zełenskiego. I ten konflikt, który jest, to trzeba bardzo mocno podkreślić, dotyczy elit ukraińskich, władz ukraińskich, władz polskich, a nie powinien być przenoszony na dół, bo ci ludzie, zwłaszcza ci pracujący tutaj u nas, w żaden, ale to w żaden sposób za to nie odpowiadają.
1: A wie pan jako historyk, że niestety to się bardzo często przenosi po prostu z góry?
2: Wiem i dlatego tym bardziej podkreślam to i bardzo bym prosił, żeby także tutaj wybrzmiało to, że w żaden sposób nie powinno się to przenosić, że każde działanie, no wyrażenie jakiegoś niezadowolenia tego typu osobie spotkanej na ulicy jest po prostu niewłaściwe, niegrzeczne, a jeśli jest chamskie, to jest po prostu chamskie, a nie w żaden sposób usprawiedliwione. Usprawiedliwiona jest reakcja żalu, pretensji do prezydenta Zełenskiego, do władz ukraińskich, bo one w moim przekonaniu zachowały się nie fair.

0: Na co z kolei nastąpiła ponadwymiarowa reakcja prezydenta Nawrockiego. Sądzę, że mógł lepiej inaczej zadziałać niż...
1: Jak?
0: Poprzez wsparcie różnego rodzaju działań dyplomatycznych i tego typu nacisków, które często niekoniecznie są widoczne dla opinii publicznej.
1: Ale to, przepraszam, widzę, to opieram się na lekturach, tak? Bo nie jestem, że generalnie rzecz biorąc, to na Ukraińców nie działa. No. Oni uznają siłę. Znaczy, no, mają prawo, tak?
0: Gdyby, że Zbigniew Parafianowicz...
1: No był to niedawno gościem, nie czytałem. Tak. Nie kryję, że lektura jego dwóch książek tak wpłynęła na...
0: Ja bym aż tak nie powiedział. Natomiast rzeczywiście uprawiają taką realpolitik transakcyjną i jest cała masa różnego rodzaju instrumentów, z których można skorzystać, które nie dotyczą transportów broni, amunicji, i które pokazały, mogły dać wyraz polskiemu niezadowoleniu. Problem polega wszakże na tym, że no tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę, prezydentowi Nawrockiemu również się opłaci iść bardziej w gesty symboliczne po to, żeby zyskać tym większe poparcie społeczeństwa polskiego i jednocześnie no spychać właściwie koalicję rządową w stronę na taką ścieżkę, która prowadzi prosto do losu Unii Wolności, czyli takiej partii, która będzie miała jakieś racje moralne, ale wszyscy, coraz więcej ludzi będzie uważało ich w najlepszym wypadku za szlachetnie myślących naiwniaków, nie mających pojęcia o polityce. Stąd on stara się działać w taki sposób, żeby uderzyć w jedną i w drugą stronę. Ja jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz, to znaczy, jeżeli już prezydent Nawrocki podjął taką decyzję, za którą no, jestem wobec niej krytyczny, ale uważam, że ona się już stała, należy raczej powiedzieć stronie ukraińskiej: halo, jeżeli jesteście oburzeni, jeżeli was to dotknęło, a sądząc po tym, jak reaguje ukraiński internet, to dotknęło, to co ja mogę tylko powiedzieć: witajcie w domu, właśnie się poczuliście tak, jak my się poczuliśmy w chwili, kiedy prezydent Zełenski podjął taką, a nie inną decyzję. I powtórzę, jeżeli uważacie, że Ukraina ma prawo wybierać swoich bohaterów sama, a ma takie prawo, to prezydent Polski ma prawo nadawać i odbierać ordery temu.
1: Zresztą swoją drogą, co było przypominane, że prezydent Nawrocki jeszcze jak był przewodniczącym, szefem IPN-u, mówił bodaj w telewizji Republika, że oczywiście Szuchewy czy inni to mordercy, natomiast Ukraina ma prawo do wyboru swoich.
0: Jest to oczywiście pewna ewolucja poglądów, ale powiedzmy znowu szczerze, że Zełenski dał paliwo do takiej ewolucji, bo ja zwracam uwagę, że na pogrzeb Melnyka mało kto zwrócił uwagę, mimo że to było bardzo...
1: To tam się bardziej burzyli Izraelczycy, ale dzisiaj Izraelczyków nikt nie słucha z wiadomych powodów.
0: No tak, tak, tak. Wiadomo, że za chwilę będzie pochowany Konowalec i wiadomo, że będzie też pochowany koniec końców Stepan Bandera. Wszystkich tych, a też czytałem parę takich głosów, którzy dzisiaj mówią: premier Tusk nie powinien dawać swojej kontrasygnaty pod decyzją prezydenta. Proponowałbym, żeby od razu napisali uzasadnienie, jak należy tłumaczyć, że brak kontrasygnaty premiera Tuska nie jest zgodą na uroczysty pochówek Stepana Bandery w Kijowie. Bo to nie jest statyczne starcie. To nie to jest, że to się wydarzyło i jest stop klatka. To jest rzeczywistość, która się dzieje. Będą podejmowane następne decyzje, które no, opinia publiczna w Polsce będzie przyjmowała krytycznie.
2: Słuchacie Meliny w

0: Melina, Eski Rock.
1: A ze mną z wami profesor Grzegorz Motyka, specjalista od relacji i historii stosunków polsko-ukraińskich. Chciałem teraz poprosić o rekapitulację stanu wiedzy pana profesora na temat tego, co się zdarzyło w latach 43-45.
2: Zaraz, bo zacznijmy od tego, dlaczego UPA to nie, dlaczego AK to nie UPA.
1: Proszę bardzo, dobra, bo, to zaczynamy tak, proszę bardzo. Tak.
2: Bo Armia Krajowa była armią, a nie bojówką partyjną. Była armią, w której cała Polska, wszyscy jej obywatele mogli służyć bez względu na poglądy polityczne. I tam byli i narodowcy, i liberałowie, i socjaliści, i PSL-owcy. A to jest ważne, ponieważ UPA ta banderowska była bojówką partyjną. Jeśli już od strony takiej formalno-ideowej szukać porównania, to UPA to jest co najwyżej Narodowe Siły Zbrojne, którym się udało i które przejęły zresztą za pomocą w dużej mierze terroru wobec innych konkurencyjnych ugrupowań politycznych, w tym tak zwanej pierwszej ukraińskiej powstańczej armii Tarasa Bulby-Borowcza, która nie odpowiadała za mordy na Polakach i w 1943 roku została częściowo wchłonięta, częściowo zlikwidowana właśnie dlatego, że teraz Bulba-Borowicz, mający poglądy petlurowskie, odmówił włączenia się do antypolskich czystek. Armia Krajowa to armia uznana przez aliantów jako formacja kombatancka. Powstańcy warszawscy szli do niemieckiej niewoli jako normalni żołnierze. UPA nigdy nie była uznana przez strony alianckie za formację walczącą po stronie aliantów. Jeśli ktokolwiek ją uznał, to tylko i wyłącznie późnym latem 1944 roku Niemcy, podpisując porozumienie, wypuszcz,

Wydając banderę z więzienia na mocy tego porozumienia i rozpoczynając przerzucać transporty broni, amunicji, już później coraz częściej raczej drogą lotniczą. Więc przez kilka miesięcy UPA, która przez półtora roku walczyła z Niemcami, następnie wchodzi z nim w sojusz i się staje formacją taktycznie współpracującą z Rzeszą Niemiecką. I najważniejsza różnica, ta podstawowa, przepraszam, ale mordowaniu nie jest równe. Gdyby było równe, to należałoby uznać, że Wielka Brytania, prowadząc terrorystyczne naloty na Niemcy, dopuściła się takich samych zbrodni,

Gdyby było równe, to należałoby uznać, że Wielka Brytania, prowadząc terrorystyczne naloty na Niemcy, dopuściła się takich samych zbrodni,

Pa, robią wstrząsające wrażenia swoją no, brutalnością, bezwzględnością. I nie można porównywać tych pojedynczych zbrodni, których dopuściła się polska partyzantka czy polskie podziemie na stronie ukraińskiej, bo po pierwsze było to takiej relacji 1 do 10,

0: To znaczy, że nie było żadnej decyzji.
1: Nie kwestionuję, co udaje, że nie ma w ogóle tego typu argumentów.
0: Tak.
1: Podjęto decyzję o depolonizacji.
0: Kto podjął?
1: Centralne kierownictwo Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Bandery i dowództwo Ukraińskiej Powstańczej Armii. Wszyscy Polacy mieszkający na Wołyniu, w Galicji Wschodniej, ale także na tych terenach współczesnego pogranicza polsko-ukraińskiego, zostali skazani albo na śmierć, albo na wypędzenie. I prowadzono dokładnie od 9 lutego 1943 od wsi Parośle, gdzie Sotnia Dowbeszki Chorobki dopuściła się pierwszej zbrodni na polskiej wsi, aż do 18 maja 1945 roku w wieś Borodyca na Lubelszczyźnie, gdzie Sotnia Wilki z kolei ostatni rajd wykonała ściśle tajny. Trzy dni później doszło do porozumień między Płakowskim podziemiem a Łupowskim, które przerwało to antypolskie czystki ostatecznie, zamyka jak gdyby ten najbardziej haniebny i zbrodniczy fragment historii OUNB i UPA. Melina w SRO.

0: chyba stąd o tym decyduje, nie?
1: Dzień dobry, no już.
2: Właśnie, jak on jak taki skrzat w ogóle, taki chochlik w oczach.
3: A przed chwilą powiedział, że tuż przed pracą położył się spać, a tu proszę, jednak energia jest.
0: Jeżeli nie możecie już słuchać tych malkontentów, to dzisiaj z okazji Dnia Cioci i Wujka, wujek, dobra rada.
4: Udawajcie, że nie słyszycie, co do was mówi. Że nic nie słyszycie.
5: 6 na 9.
6: Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywiście

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Czasująca się na Helu Katarzyna Glinka chwali się formą w bikini. Dalibyście jej 49 lat?

0: mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
0: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywiście bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Los of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
2: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. W Bricomarsze zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca. Słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Reklama.

0: W S-Rock.
1: A ze mną z wami profesor Grzegorz Motyka, specjalista od relacji i historii stosunków polsko-ukraińskich. Czytałem wywiad, który zrobiła z panem i z Wołodymyrem Wiatrowiczem, byłym szefem ukraińskiego IPN-u, Magdalena Rigamonti, w lipcu 23 roku z okazji równej rocznicy rzezi wołyńskiej, a jednocześnie w dramatycznych okolicznościach, bo jak rozumiem, to było robione w Kijowie dzień po bombardowaniu. Ale z tej rozmowy, bardzo ciekawej, polecam, jest w internecie, wyłaniał się, nie wiem, czy to ona użyła tego terminu, czy pan, że to są światy równoległe, znaczy pana i Wiatrowicza, że w zasadzie no jakby nie sposób złożyć z tego wspólnej historii. Można się szanować po ludzku, można dyskutować jak to fachowiec z fachowcem, ale nijak te wizje nie pasują do siebie.
2: Tak, no jest oczywiście z zewnątrz taki odbiór, jest, wiele osób mówi wręcz, że strony się okopały na swoich...
1: A teraz jeszcze się pewnie zradykalizują.
2: Teraz się znowu zradykalizują. Tyle tylko, że żeby się zbliżyć, to trzeba od czegoś zacząć i trzeba opisać stan aktualny, stan własnych badań i zacząć taką rozmowę. Ta rozmowa w Kijowie była pierwszą od... też od bardzo dawna, a już pierwszą w ogóle w czasie wojny, to rzeczywiście Onet zaproponował, żeby taką rozmowę przeprowadzić. Ja o niektórych szczegółach opowiadam w rozmowie z Andrzejem Brzezieckim.
1: Teraz właśnie, proszę powiedzieć, się tak zasłuchałem w panu, ja nawet mam, bo jeszcze nie ma, proszę mówić, a ja mam nawet zdjęcie okładki.
2: Tak, więc jest właśnie szereg...
1: Proszę, jeśli mogę zaraz, tutaj możecie... To tak wygląda, bo jeszcze nie ma... Ja pokażę. O. Tu widać. Tak, widać. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze. O, zbliża się kamera. Dobrze. Jest, tak? Panie profesorze, proszę mówić.
2: Więc o paru szczegółach opowiadam. W ogóle o szczegółach tych debat polsko-ukraińskich opowiadam w tych rozmowach.
1: Kiedy
2: z Andrzejem Brzezieckim? No właściwie na dniach.
1: Na dniach.
2: No, to na początku lipca już powinna być w księgarniach. I 8 jest zaplanowana premiera, dokładnie 8 lipca. Ja uważałem rzeczywiście, że po pierwsze to spotkanie, jeśli Onet chce je zorganizować, to powinno mieć miejsce w Kijowie, że sytuacja, gdzie ja będę się wymądrzał na fotelu w

dokładnie, 8 lipca. Ja uważałem rzeczywiście, że po pierwsze to spotkanie, jeśli Onet chce je zorganizować, to powinno mieć miejsce w Kijowie, że sytuacja, gdzie ja będę się wymądrzał na fotelu w

0: I chodziło po prostu o pokazanie też stronie ukraińskiej, że jesteśmy otwarci na taką partnerską rozmowę o wszystkim, o źródłach, o problemach. Doceniam również to, że za czasów, kiedy Łukasz Kamiński i Wiatrowicz byli szefami Instytutów Pamięci Narodowej w swoich krajach, istniała komisja i ona rzeczywiście doprowadziła do powstania całego szeregu artykułów, referatów naukowych, niektórych no, dosyć cennych i bardzo żałuję, to jest ta ruina po PiS-ie, że zaraz po tym, jak Kamiński przestał być szefem IPN-u, to nagle się okazało, że jest niemożliwe wydanie tego, a taka była umowa, że wydamy to drukiem po polsku i po ukraińsku. I chodziło o to, żeby po prostu, kiedy dwie instytucje rozmawiają i mówią szczerze, prawda, bym powiedział nawet brutalnie szczerze pokazując rzeczywistość, to się ukazuje po polsku i po ukraińsku, to coraz więcej osób po obydwu stronach granicy może to czytać. Zaczyna się normalna debata, która oczywiście dla uczestników niekoniecznie jest przyjemna, ale będzie prowadziła do takiego ucierania kantów. I koniec końców, ja zresztą jak wybuchła już wojna, to często mówiłem, że powinniśmy ten spór o Wołyń traktować w taki sposób, że jak Kargus z Pawlakiem, nie? Że to jest nasz spór o płot czy o garki, ale to jest nasz polsko-ukraiński spór i nie pozwalajmy nikomu się wtrącać, bo ten ktoś tylko będzie chciał nas wykorzystać, poróżnić. Ale do tego oczywiście jest potrzebna taka szczera rozmowa. Wiem, że wiele osób ma po polskiej stronie pretensje, że rozmawiamy z osobami, które mają no, narodowe, radykalne narodowe poglądy. No ale uważam, że nie bardziej radykalne niż ma prezydent Nawrocki, tylko to są radykalizmy po obydwu stronach akceptujące, żeby nie było wątpliwości w wypadku prezydenta Nawrockiego i w wypadku posła do Rady Najwyższej Władimira Wiatrowicza, respektujące reguły parlamentarne, w tym parlamentarnej debaty.
1: Słuchacie Meliny w SC Rock.

0: Melina w SC Rock.
1: A ze mną z wami profesor Grzegorz Motyka, specjalista od relacji i historii stosunków polsko-ukraińskich. Ilu Ukraińców zamordowało UPA?
2: Tu znowu jest pytanie, jak liczyć, wiadomo o...
1: Jak definiować? Znaczy, no nie chodzi mi o

0: Ukraińców w mundurach sowieckich na przykład, tylko...
1: Wypadków, kiedy zabito za pomoc udzielana Polaków, zapewne było kilkaset. Ja w tej chwili nie pamiętam dokładnie szacunków. Jest taka kresowa Księga Sprawiedliwych, gdzie była mowa o bodajże 1500 Polaków, którzy zostali uratowani przez Ukraińców i o kilkuset Ukraińcach, którzy zginęli po prostu z ręki UPA właśnie za to, że uznano, że ich pomoc wobec polskiej ludności jest aktem zdrady. Tego typu wypadki są oczywiście bardzo często niepoliczone. One są też takie bardzo trudne do opisania. Natomiast czym innym są wypadki, gdzie od 1944 do początku lat 50. zginęło z ręki OUN i UPA według wyliczeń władzy sowieckiej ponad 30 tysięcy osób. I mniej więcej połowa to byli właśnie żołnierze, funkcjonariusze, milicjanci, członkowie partii, instrybicjalnych batalionów. Połowa to byli cywile zabici za tak czy inaczej rozumianą zdradę, z czego część to pewnie kilka tysięcy to jednak są Polacy z tych około 100 tysięcy zabici w tych ostatnich antypolskich akcjach. To są mniej więcej takie szacunki, którymi dysponujemy. I tutaj paradoksalnie Litwini i Ukraińcy, czy litewscy historycy i ukraińscy historycy, nie prowadząc bezpośredniej rozmowy, prowadzą w tych swoich szacunkach pewną debatę, kto był bardziej okrutny wobec własnej ludności. I ja mówię o tym etapie walki już z komunizmem. Nie? I tutaj litewska partyzantka wydaje się, że jednak ma duże powody, by uznać, że wiodła prym, że byli bezwzględni po prostu wobec tych, którzy decydowali się na współpracę z władzą sowiecką. Ale nie odważyłbym się powiedzieć, że to są takie pełne szacunki, które ostatecznie przesądzają o tym, kto prowadził bardziej brutalną operację, czy leśni bracia, czy upowcy. Dodajmy tu jeszcze jedną rzecz. Zawsze jest tak, że w każdym wypadku podziemia, IRA, Hamas, dzisiaj i tak dalej, że zawsze najwięcej ofiar stanowią ci z własnej społeczności podejrzewani o tak czy inaczej zdradę.
0: A czy, to już naprawdę ostatnie pytanie, czy z pana punktu widzenia historyka, czy niepodległa Ukraina mogła wybrać jakąś inną tradycję historyczną, inaczej to skalibrować, niż odwołując się do UPA, OUN i tych bohaterów, których czci dzisiaj?
1: Do pewnego stopnia nie. To znaczy ja uważam, że to, co się działo w latach 44-53, to nie jest bynajmniej zaprzeczenie tego, co mówiłem na początku. Bardzo proszę nie wysuwać takiego wniosku. Było nieuniknione, ponieważ w latach 44-53 w ramach zwalczania UPA 500 000 zachodnich Ukraińców zabito, deportowano, aresztowano władze sowieckie. No to jest taka, co tu dużo mówić, rzeźnia, takie zmielenie ludzkiej społeczności, że w efekcie cała zachodnioukraińska społeczność uznała absolutnie tą tradycję za własną, wypierając zbrodnie na Polakach. To jest zupełnie inne wyparcie niż te z ostatnich lat, bo ono już jest takie świadome, intelektualne, a tamte było takim wymuszonym terrorem i doświadczeniem terroru dnia codziennego doznawanego przez ukraińskich narodowców. I w tym sensie ja uważam, że ten kult, który się odrodził w latach 90., który zaczął emanować na całą Ukrainę, był nie do uniknięcia i trudno sobie wyobrazić nawet, żeby tą walkę z Sowietami faktycznie Ukraińcy mogli uznać za coś nieistotnego, za coś godnego potępienia i w tym rodzaju. To, co mnie niepokoi, uważam za bardzo niebezpieczne, to jest ostatnich kilka lat, gdzie zaczęto faktycznie w tą politykę gloryfikacji UPA wpisywać oficjalnie i urzędowo trochę amnezji o zbrodniach na Polakach, a trochę uznanie, że a może nie trochę, uznanie, że nie było żadnych zbrodni na Polakach, były wzajemne zbrodnie. Innymi słowy mówiąc, w Polsce wiele osób żywiło nadzieję, że wszyscy wiemy, że UPA mordowało Polaków i Ukraińcy też to wiedzą. Natomiast tam władze od co najmniej od 15 roku budowały społeczne przekonanie, że nie ma czegoś takiego jak antypolska akcja, która wymagałaby jakiegoś potępienia, były wzajemne mordy dwóch formacji i jeśli Polacy nie uznają, że to były wzajemne mordy, to w gruncie rzeczy dają dowód swojej ksenofobii i niechęci do nas Ukraińców. I to jest pewna świadomość historyczna, która moim zdaniem się pojawiła, wymagałaby zbadania, która nam gdzieś tam umknęła w pewnym momencie takim w takim procesie edukacyjnym, który się dokonywał na Ukrainie i z którą w tym momencie no, musimy się zmierzyć i którą no, de facto z którą trzeba będzie jakoś żyć i no, nie da się inaczej rozwiązać, tych relacji polsko-ukraińskich, jeżeli po stronie ukraińskiej nie powstanie jednak taka refleksja, że to, co zrobiła UPA wobec polskiej ludności, było po pierwsze miało miejsce, po drugie było zorganizowane, po trzecie wymaga potępienia, napiętnowania, nie tylko takiego delikatnego, ale takiego wprost, nie takiego na zasadzie, że a, coś się zdarzyło, komuś coś się tam, jakiś dowódca, jakiś oddział. Nie, no cała formacja dopuściła się koszmarnych zbrodni. Rozumiem, że Ukraińcy muszą zważyć, który odważnik, czy ta bohaterska karta, czy ta karta zbrodnicza jest ważniejsza, ale nie powinni udawać, że tej zbrodniczej karty nie ma. A decyzja prezydenta Zełenskiego dlatego, myślę, oburzyła tak wielu Polaków, w tym również mnie, że po prostu jest stwierdzeniem, żadnej zbrodniczej karty UPA tak naprawdę nie było.
0: Profesor Grzegorz Motyka był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję Wam. Dziękuję Panie Profesorze.
1: Dziękuję bardzo.
0: Za wizytę.
2: Melina. SK Rock Warszawa.

0: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rock na Bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimiernication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja, reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
11: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
0: Reklama.

0: niedziela, po 14 to czas na mnie. Jarosław Sybierajewicz mówi dzień dobry i zapraszam jak zwykle o tej porze i w ten dzień tygodnia na kultowe weekendowe historie. Co dziś w programie? Wspomnimy sobie m.in. zespół Blur i to już za moment, a resztę zdradza Państwu w odpowiednim momencie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Audi Placebo. Jesteśmy w trakcie letnich festiwali. Zakończył się choćby przed chwilą Open Air nad Polskim Morzem, a będziemy teraz jednak w Danii. Będziemy wspominać to, co wydarzyło się na innym wielkim europejskim festiwalu na Roskilde dokładnie 11 lat temu. Występował tam dokładnie 4 lipca 2015 roku Damon Albarn i ten występ zakończył się interwencją ochrony. Nie, że jakoś źle się zachowywał, nie był agresywny czy pijany, po prostu za długo grał. Muzyk znany zespołu Blur został wyproszony o 4 nad ranem, po tym jak odmawiał zakończenia koncertu, a dawał wtedy maratoński show na tej duńskiej imprezie w ramach projektu Africa Express. Na scenie towarzyszyli mu m.in. kolega zespołu Graham Coxon, Nick Zinner z AAS czy Jeff Wooten. Wykonywali m.in. cover The Clash, Randy'ego Numana, także piosenki Gorillaz. No i kiedy po 5 godzinach Anglik nadal chciał występować, na scenę musiała wkroczyć ochrona i dosłownie znieść z niej muzyka.

0: Alice Cooper i jego Poison. I ta trucizna w tytule tej piosenki i w tekście to nie jest żadna substancja, która ma kogoś zabić, tylko opowieść o miłości z nieco innym na nią spojrzeniem. Przyznam, uroczym nawet. Alice już skończyła, za moment zaczną Blink 182.
1: Autopromocja. Melina. Rock.
2: Sebastian Rejent. No, mając jedno dziecko, jak tak można spać do 10:00?
3: Mam żonę. Ale rzeczywiście powinieneś się urodzić w moich czasach.
2: Nie chciałbym.
3: Nie chciałbyś?
2: Wiesz, ja sobie...
3: Playboy już nie istnieje. No tak, to masz rację. Ja, kartka i myślimy.
2: No ja cały czas myślę i wiesz, jest problem.
3: No, ale z tego nic nie ma.
2: No właśnie.
3: Nie, no jestem zapraszany.
2: Jak może tak złośliwym hamem?
3: O, dziękuję za...
2: I jedziemy.
3: Otwarte. Nie wiem, nie mam pojęcia.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
6: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
1: Reklama.

Bloodline i Kaleo. Nie wiem, czy mają Państwo też tak samo jak ja, że gdy wspominam jakąś datę, to czasem człowiek chwyta się za głowę i mówi, ojej, to już tak dawno. Wiadomo, że gdy mówimy o czymś, co wydarzyło się w latach 60. czy 70., to mamy świadomość tego, że to było dawno. Ale gdy wspominamy coś, co było 30 lat temu, a my mamy wrażenie, że było przed chwilą, no to już się zaczyna robić pewnego rodzaju problem. Foo Fighters, proszę sobie wyobrazić, że dziś mija dokładnie, a właściwie wczoraj, minęło 31 lat od ukazania się debiutanckiego albumu, projektu, który zaczął sam Dave Grohl, napisząc i nagrywając cały album w samotności, jedynie z pomocą producenta Barretta Jonesa w Seattle w stanie Washington. Wspominał później, że nagrał album po

0: Ja się czasem tu Państwu chwalę swoją młodzieżą, którą mam w domu, która już nieco urosła. To młodsze ma 15 lat, no i z tym długowłosym obywatelem słuchamy sobie oczywiście muzyki bardzo mocno gitarowej, ale ostatnio słuchamy także hip-hopu, tego starego. Między innymi właśnie Run DMC, którzy pojawili się na antenie Eski Rock. 15, a więc pierwsza godzina kultowych niedzielnych historii za nami. Drugą rozpocznie The Verve i ich Bittersweet Symphony.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Lords of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Eska Rock.
1: Reklama.

0: John Lennon i Imagine. A teraz jeden z ciekawszych projektów ostatnich lat w muzyce polskiej. Projekt, który jest projektem młodym, choć akurat Dawid, który w zespole śpiewa i komponuje głównie, to już taki młody do końca nie jest. No ale powiedzmy sobie, że Dziwna Wiosna, wiosna pojawiła się na rynku całkiem niedawno. Stąd takie, a nie inne moje słowa. To jest ich nowy singiel.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

or Without You zespołu U2. Dziś rocznica ostatniego koncertu Ozzy'ego Osbourne'a, który odbył się dokładnie rok temu na stadionie Villa Park w jego rodzinnym Birmingham. Wielkie, trwające prawie 10 godzin muzyczne święto zatytułowane Back to the Beginning. I to wtedy Książę Ciemności po raz ostatni wystąpił na scenie u boku na przykład swoich kumpli z Black Sabbath i całej masy wielkich gwiazd, które na to pożegnanie zostały zaproszone. A wczoraj Ozzy miałby inną rocznicę. Świętował ślub, rocznicę ślubu z Sharon Arden, do którego doszło w maju na Hawajach, dokładnie 4 lipca roku 82. Mówił o niej, że to kobieta jego życia, choć sporo też złego zrobił w jej życiu, no to jednak koniec końców ta miłość się obroniła. I to o niej jest ta piosenka Mama, I'm Coming Home.

0: wspominałem już dzisiaj gościa, który tu w tym numerze grał na perkusji, czyli Dave'a Grohla, który krótko po śmierci Kurta Cobaina w ramach odtrutki nagrał płytę solową. Tak mu się na początku wydawało, nazywając swój projekt Foo Fighters, a potem okazało się, że ta historia będzie o wiele dłuższa od tego, co robił w Nirwanie. No, czasem tak życie nas prowadzi przez te różnego rodzaju zakamarki. Eszka Rock zaprasza teraz Państwa na krótkie oczekiwanie na spotkanie z kapelą z Manchesteru. Z kapelą o nazwie Oasis.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
9: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

Lubię się. Ja też się lubię w sumie. I Państwu także polecam. Zespół Lux Torpeda Westerog. A teraz będzie piosenka, która jest piosenką starą. Ma, a nawet miała wczoraj, dokładnie 60. urodziny. Piosenka, która kontrastuje z tym, jak to jest mieszkać w dużym mieście w dzień i w nocy. I zgodnie z tekstem tej piosenki, trudno jest spacerować po zatłoczonym i gorącym mieście w ciągu dnia, ale w nocy jest świetnie, ponieważ masz mnóstwo okazji do uganiania się za kobietami. Tak, o tym mówi ta piosenka. I tym konkretnym miastem jest Nowy Jork, gdzie powstał zespół o nazwie The Lovin' Spoonful. Zespół wyczulony na punkcie jakości, który, by nagrać ten kawałek, znalazł inżyniera radiowego ze starej szkoły, faceta, który tworzył pejzaże dźwiękowe do radiowych programów, no i przyszedł z ogromną biblioteką dźwięków licznych. Nie tak jak dzisiaj, że mamy coś na dysku, on to po prostu przyniósł wszystko, nad czym pracował godzinami. No i stąd tak czuć w tej piosence to tytułowe miasto. Numer został nagrany w ciągu 2 dni. Na pierwszej sesji rejestrowali instrumenty, gitarę, bas, perkusję, organy, pianino, no i jeszcze jakieś inne instrumenty perkusyjne, nie sensu stricte perkusja. A drugi dzień sesji został przeznaczony na wokale i te wspomniane efekty dźwiękowe. Efekt finalny trafił 4 lipca 1966 roku, a więc 60 lat i jeden dzień temu

rebas, perkusje, organy, pianino, no i jeszcze jakieś inne instrumenty perkusyjne, nie sensu stricte perkusja, a drugi dzień sesji został przeznaczony na wokale i te wspomniane efekty dźwiękowe. Efekt finalny trafił 4 lipca 1966 roku, a więc 60 lat i jeden dzień temu

0: Red Hot Chili Peppers w polskim radiu SK Rock. Mamy półmetek niedzielnych kultowych historii, bo to już za moment 16. Czego Państwo mogą spodziewać się jeszcze dzisiaj? Na przykład King Crimson i na przykład wyjątkowego mistrza muzyki country, czyli Johnny'ego Cash'a. I to wszystko obiecuję Państwu po 16.
1: Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
7: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
6: Oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Trudno wskazać faworyta.
6: Spróbuj, może tobie się uda.
7: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: Też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł.

0: aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: młodzi ludzie mogą tego nie pamiętać, ale w dawnych czasach do Ludowego wtedy Wojska Polskiego ganiali chłopaków, którzy nie szli na studia. A i nawet ci po studiach czasem musieli trafić na nieco krócej. No ale ci bez studiów, no to był temat rzeka. 2, a wcześniej nawet 3 lata służby wojskowej. No to była prawdziwa strata czasu. No i stąd czasem człowiek chciał trafić do takiego oddziału zamkniętego, który gwarantował to, że do woja się nie szło. Stąd nazwa kapeli. Paul McCartney takich rozkmin nie miał, bo on obowiązku służby wojskowej chyba w Wielkiej Brytanii w latach swojej młodości nie doświadczył. Chociaż nie do końca jestem pewien, ale zakładam, że miał łatwiej niż u nas w tej PRL-owskiej Polsce. Stąd może jest tak uśmiechnięty i stąd jest może pełen wigoru i stąd może ma w głowie tyle wspaniałych pomysłów na nowe piosenki. A jedna z nich już teraz.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Rock and Roll Train, AC/DC. Wspominałem Państwu w piątek o śmierci Briana Jonesa z zespołu The Rolling Stones, który miał się utopić we własnym basenie w dość niejasnych okolicznościach, a teraz będę wspominał to, co wydarzyło się dwa dni później, bo Stonesi dali koncert w Hyde Parku, pierwszy publiczny koncert od ponad 2 lat. To był największy w ówczesnej historii koncert pod gołym niebem, bo przecież Woodstocki Festiwal na wyspie White miał się dopiero objawić światu chwilę później. Fani Stonesów zaczęli ściągać do parku już 4 lipca wieczorem, no i do snu ponoć układało się już 500 osób, rano było ich 7 tysięcy, a o 11 wylegiwał się w słońcu, bo chłodziło się w stawie 20 tysięcy osób. A potem skończyło się, jak mówią niektórzy, nawet na 500 000 fanów pod sceną. Mick Jagger w trakcie koncertu miał odczytać fragment elegii Adonis, słynnego angielskiego poety Shelleya, pokój, pokój. On nie umarł, nie zasnął, jakoś tak to było. Obudził się jedno za życia. No i zostało ze sceny wypuszczonych ponad 3000 motyli. Wszystko ku czci Briana Jonesa, który, jak wspominam, zmarł 2 dni wcześniej. Ci, którzy pojawili się tego dnia w Hyde Parku, mieli też niezwykłe szczęście, bo poza tym naprawdę wyjątkowym koncertem Stonesów, mieli okazję oglądać wielki koncertowy debiut innej przyszłej legendy, King Crimson.

0: a to wspomniani chwilę temu stąsi, ale z piosenką z lat 90. Pozostańmy jeszcze w tej pięknej dekadzie i zagramy sobie za moment hit, który w latach 90. był jednym z najpopularniejszych i to nie tylko jeżeli chodzi o muzykę rockową, ale ogólnie o wszystkie stacje radiowe, bo ja pamiętam piosenkę Spin Doctors, Two Princess, graną przez wszystkie polskie stacje radiowe, a jak się zdarzyło wyjechać nawet za granicę, to tam też grali to wszyscy. No to my też zaraz zagramy.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Profesor Grzegorz Motyka.
3: W tym momencie prezydent Zełenski w sposób spektakularny swoim dekretem ogłoszonym czy podpisanym 26 maja wywrócił stolik. Przynajmniej ten efekt tego dialogu no, zniweczył, podpisując decyzję, która no, w sposób oczywisty musiała wywołać w Polsce ogromne oburzenie, emocje, poczucie takiego no, zlekceważenia państwa, zlekceważenia wrażliwości historycznej.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
5: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet...

0: o 30 zł. Santago. Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz męskie szorty bawełniane Pitbull, tylko 152 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Reklama.

Cryogen. Różnie śpiewają w tej piosence panowie zespołu Muse. Wspominałem o ostatnim w historii koncercie Ozziego Osborna, który miał miejsce rok temu. 5 lipca kończył też koncertową historię 70-letni Johnny Cash w roku 2003. Występował na scenie Carter Ranch w Hilton's w Virginii. Taka duża drewniana konstrukcja, na której grał często. Znana jako miejsce narodzin muzyki country. Chyba tak się o tym mówiło. Nie planował, że to będzie jego ostatni koncert, ale już było wiadomo, że jeden na pewno z ostatnich, bo był już wtedy bardzo słaby, jeździł głównie na wózku inwalidzkim. No ale ponoć tego dnia uparł się, by na scenę dostać się na własnych nogach. No, prawie własnych, bo pojawił się z pomocą dwóch asystentów. Przed zaśpiewaniem piosenki, którą zaraz Państwu zagram, czyli Ring of Fire, miał czytać oświadczenie o swojej zmarłej żonie, które napisał krótko przed występem. Duch Jane Carter przyćmywa mnie dziś wieczorem miłością, jaką dla mnie miała i miłością, jaką dla niej mam. Łączymy się gdzieś między tutaj a niebem. Przybyła na krótką wizytę, jak sądzę, z nieba, by odwiedzić mnie dziś wieczorem, aby dać mi odwagę i inspirację. Jak zawsze. A potem zagrał. A jeszcze chwilę później spotkał się z żoną 12 września jeszcze tego samego roku.

0: Mam nadzieję, że Państwu się łezka nie uroniła, chociaż oczywiście wspomnienie tych pięknych piosenek z lat 90. takie łezki mogą czasem wywołać. Aerosmith. 17. i ostatnia godzina kultowych historii. Co będzie w programie? Co się wydarzy? Na przykład sięgniemy po jedno z nagrań YouTube. To najbardziej polskie. Ale nie będzie to historia z lat 80., choć piosenka już trochę wiosen liczy. Historia będzie młodsza i historia będzie z naszego podwórka. Już się pewnie Państwo domyślają, o czym będzie mowa.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rock na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimiernication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja, reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
8: Citroen.

0: spróbowaliśmy wszystko?
1: Została nam już tylko apteczka.
0: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
1: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
0: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
0: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet, z pasji do rozwoju.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Reklama.

0: najtrudniej, zespół ONA. Zanim przejdziemy do obiecanej piosenki U2, zagramy sobie teraz nowego singla zespołu, który niebawem przyjedzie do Polski na koncert. Nazywają się Nothing But Thieves.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

America i Razor Light. A teraz cofniemy się do roku 2005. Pamiętają Państwo jeszcze? Niby blisko, prawda? 21 lat temu, ale świat był zupełnie inny. Na przykład internet. Nie hula tak jak dziś. Nie było Facebooka, Instagrama, Twittera, TikToka. A jednak mojemu koledze Zbyszkowi z Poznania udało się dotrzeć te 21 lat temu do odpowiedniej liczby fanów, by jego pomysł wypalił. I to jak wypalił. Jaki pomysł? Już opowiadam, choć pewnie część z Was, tak jak i ja, była częścią tej historii. 21 lat temu zespół U2 wystąpił przed tysiącami fanów, chyba 70, na stadionie śląskim w Chorzowie. No i podczas utworu, który teraz się pojawi, New Year's Day, widzowie zgromadzeni na trybunach wyjęli chusty i koszulki, były też skarpetki, widziałem majtki koloru białego, a zgromadzeni na płycie czerwonego, tworząc w ten sposób gigantyczną polską biało-czerwoną flagę.

0: Boulevard of Broken Dreams, zespół Green Day. Piosenka o marzeniach i o tym, jak te marzenia zderzają się z rzeczywistością. Tak to często w życiu bywa. Ale warto mieć marzenia i warto zmieniać świat, jak my zmienialiśmy w roku 2004, kiedy wpadliśmy na pomysł, by założyć stację, której, mam nadzieję, Państwo nadal słuchają. 22 lata pięknej historii Eski Rock i mniej więcej tyle też czasu od premiery piosenki, która była jedną z inspiracji do tego, by w radiu grać znów muzykę rockową. Zespół The Killers za chwilę.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Esce Rock.
2: To opcja nie do końca zarobkowa, ale pełna innych korzyści. Przyjaźnie na całe życie, poznawanie drugiej rodziny i zgłębianie nowej kultury. Dla kogo są wyjazdy au pair?
3: To nie jest wyjazd stricte zarobkowy. Owszem, au pairki dostają wynagrodzenie za swoją pracę, jaką jest opieka nad dziećmi. Natomiast dostają również zakwaterowanie, wyżywienie. No i stawiamy głównie na wymianę międzykulturową, na naukę języka w naturalnym środowisku, na to zanurzenie w kulturze amerykańskiej.
2: Mówi Weronika Mądra, była au pair.
1: Drogowskazy w Esce Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Esca Rock i na eskarock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
15: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
16: Co kupiłaś?
15: Suplement.

0: Diety Żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję Żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko Żurawit.
1: Aż 40 kapsułek Żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
6: Reklama.
7: Hi, this is Keith Richards.
8: My name is Gary Clark Jr.
9: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie Eski Rock.
10: Eska Rock.

Bones for the Crows, zespół Nickelback. Każda historia musi mieć swój początek. Każda piosenka musi gdzieś po raz pierwszy się pojawić. W przypadku tej legendarnej piosenki rzecz miała miejsce na festiwalu w Nebworth w roku 75, a więc wydarzyło się to 50 lat temu. Na festiwalu grupa wykonywała po raz pierwszy utwory ze swojej nowej płyty Wish You Were Here, a ten koncert obfitował w spektakularne pokazy pirotechniczne. Jedną z atrakcji był na przykład przelot myśliwca Spitfire nad sceną. Ale oczywiście do historii przeszło to pierwsze wykonanie tej piosenki.

0: Mustang i The Reason. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania, które nadeszło nadspodziewanie szybko. Nawet się nie obejrzałem. Ledwie co witam Państwa po 14, a już 18 za moment. Jarosław Rejewicz brzmi, dziękuję. Do usłyszenia, to była wielka przyjemność. Wrócę tu do Państwa jutro po 9, ale teraz muszę oddać stereski rok w ręce Oli Galant, która za moment pojawi się tutaj w drogowskazach ze swoim gościem.
1: Reklama.
2: You ready?
1: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
1: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
2: Restaurant is flooded.
1: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
1: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
1: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
8: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
7: Wspaniale się to ogląda.
8: A jak smakuje?
7: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzenia.

0: miesiące? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Eska Rock. Drogowskazy.
2: Rozpoczynamy drogowskazy na antenie Eski Rock. To jest nasze kolejne spotkanie. Bardzo cieszę się, że mogę się z wami przywitać, no i przedstawić. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Osoby, które zaprosiłam do dzisiejszej rozmowy, są już w studiu, siedzą naprzeciwko mnie. Ale zanim powiem wam, kto nas odwiedził i z kim będę rozmawiała, to kilka pytań retorycznych, jak sądzę. No bo któż z nas nie miałby ochoty mieć drugiej rodziny, na przykład na innym kontynencie? Czasami sobie wzdychamy, słysząc, że ktoś, o, moja ciocia w Nowym Jorku, moja ciocia w Toronto, moja ciocia w Australii czy w Nowej Zelandii. Więc taka rodzina, w dodatku bardzo gościnna, zaangażowana, to jest coś nie do przecenienia. Druga rzecz, któż z nas nie chciałby wspaniale mówić w innym języku? Mówi się, że język angielski jest już dosyć standardową umiejętnością, niemniej takie bardzo płynne porozumiewanie się językiem wyszkolonym czy nabytym w codziennym życiu, to nadal moim zdaniem jest ogromna wartość. No i któż nie miałby ochoty popodróżować, odkryć bardzo dogłębnie innej kultury? Nie wiem, czy są tu takie osoby, ale podejrzewam, że większość z nas jednak na te wszystkie trzy możliwości potaknęła ochoczo głową. No i okazuje się, że jest sposób, żeby to wszystko mieć. I to są tak zwane wyjazdy au pair. Wyjazdy, czy też programy, bo tak również się na to mówi. Au pair, wybaczcie mi, z kolei wszyscy wy francuskojęzyczni, którzy możecie nas słuchać, bo pewnie nie wymawiam tego zgodnie z protokołem, ale to właśnie z francuskiego wywodzi się to sformułowanie. Ono oznacza równy do. Ja mam swoje podejrzenie, dlaczego o osobie, która w takim programie bierze udział, mówi się, że jest równa do rodziny, do której wyjeżdża. No ale moje podejrzenia, myślę, że warto zweryfikować przez osoby, które w takich wyjazdach brały udział. A zaproszenie do dzisiejszego programu przyjęła Weronika Mądra. Była uczestniczka programu Au Pair w USA w Colorado, a także koordynatorka programu Au Pair w agencji Cultural Care. I Klaudia Matera, która także była au pair, uczestniczyła w tym programie też w Stanach Zjednoczonych, ale bliżej Nowego Jorku. Witajcie, dziewczyny, w drogowskazach.
3: Dzień dobry, dzień witamy dobry. Wszystkich.
2: Powiało trochę wielkim światem. Zdradzimy chyba naszym słuchaczkom i słuchaczom, że rozmawiamy w momencie, kiedy przez Polskę przytacza się fala ogromnych upałów. Mam wrażenie, że osoby, które wyjeżdżają w różne zakątki Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza na tę Florydę, to chyba temperaturowo jakoś jesteśmy ich blisko. Czy możecie wyjaśnić, czym jest au pair? Czy to są tak zwane saksy, jak to się kiedyś mówiło, czyli wakacyjny wyjazd do pracy, kiedy najczęściej studenci mają taką możliwość, bo tych wakacji mają bardzo dużo. O maturzystach nie wspomnę, bo oni to ile mają? Lipiec, sierpień, wrzesień, październik. Najdłuższe wakacje w życiu. Czy to są takie typowe wakacje, jadę do pracy, żeby sobie przywieźć worek pieniędzy i później na przykład opłacać sobie z tego studia?
3: Nie do końca. Zdecydowanie program au pair różni się od tego, co opisałaś. Wyjazd na program au pair przede wszystkim kim to jest wyjazd roczny. To nie jest wyjazd wakacyjny. Wyjeżdżamy na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia programu o kolejne 6, 9 lub 12 miesięcy, więc w sumie legalnie możemy zostać na programie w Stanach Zjednoczonych aż 2 lata, 24 miesiące. To jest bardzo długo, ale jednocześnie ten czas leci, więc często uczestnicy decydują się na to przedłużenie programu. No i to też nie jest wyjazd stricte zarobkowy. Owszem, au pairki dostają kieszonkowe, dostają wynagrodzenie za swoją pracę, jaką jest opieka nad dziećmi, natomiast dostają

0: również zakwaterowanie, wyżywienie. No i stawiamy głównie na wymianę międzykulturową, na naukę języka w naturalnym środowisku, na to zanurzenie w kulturze amerykańskiej, a nie stricte na zarabianie pieniędzy.
1: Będę pytała po kolei, bo różne wątki się pojawiły. Mhm. Powiedziałaś przed momentem, że to jest taki moment, że można poznać, zagłębić się w kulturze amerykańskiej, co oznacza, że program Au Pair to jest możliwość wyjazdowa wyłącznie do Stanów Zjednoczonych?
0: Program Au Pair akurat z naszą agencją Culture Care to są programy jedynie do Stanów Zjednoczonych. Jest możliwość wyjazdu do USA, jest możliwość zamieszkania w prawie wszystkich stanach, w 48 stanach, poza Hawajami i Alaską. Tam nie mamy rodzinek goszczących. Natomiast sama idea programu Au Pair jest obecna również w innych krajach, również europejskich. Natomiast my aktualnie stricte nie zajmujemy się tymi innymi krajami, a tutaj są wyjazdy do Stanów.
1: Powiedziałaś o rodzinach goszczących, więc to jest chyba dobry moment, żeby zapytać o to, jak Au Pairka, jak ładnie powiedziałaś, funkcjonuje. To nie jest tak, że jedziemy do pracy do jakichś osób, z którymi jesteśmy tylko w tej relacji zawodowej, tylko no właśnie, jesteśmy równi, bo jeżeli ja to dobrze rozumiem, a mam nadzieję, że w drugiej części zgodzicie się podzielić swoimi wrażeniami z tych wyjazdów, w pewien sposób, no przez 2 lata, to już chyba można stać się częścią rodziny.
2: Zamysł jest taki, że wylatujemy do wybranej przez siebie amerykańskiej host rodzinki i tutaj agencja absolutnie nie narzuca nam tego wyboru, tylko my podczas etapu rekrutacji poszukujemy tej wymarzonej host rodziny i kiedy na takową trafimy, no to sporządzamy dokumentację i rozpoczyna się ta nasza duża przygoda. Kiedy przelatujemy do Stanów Zjednoczonych, ta rodzinka nas odbiera, no i poznajemy się. Więc to oczywiście wszystko od nas zależy, jaką tą relację zbudujemy, ale zamysł jest taki, żeby być członkiem rodziny i dzięki temu poznawać amerykańską kulturę od kuchni.
1: Rozumiem, że to też nie jest praca 8-6-10-godzinna, bo pewnie z tą rodziną goszczącą w jakiś sposób określamy sobie obowiązki czy coś takiego, ale kiedy was słucham, to nabieram pewności, że my jesteśmy z nimi w jednym domu, razem jemy, nie wiem, razem bierzemy udział w różnych aktywnościach, może weekendowych wyjazdach. Po prostu z tą rodziną naprawdę można się zżyć.
2: Oczywiście, jak najbardziej.

0: rodziną goszczącą, w jaki sposób określamy sobie obowiązki czy coś takiego, ale kiedy was słucham, to nabieram pewności, że my jesteśmy z nimi w jednym domu, razem jemy, nie wiem, razem bierzemy udział w różnych aktywnościach, może weekendowych wyjazdach. Po prostu z tą rodziną naprawdę można się zżyć.
1: Oczywiście, jak najbardziej.

0: świetne, fantastyczne sukcesy na programie, mają super rodzinki, więc jak najbardziej. Natomiast no, nie będę ukrywała, program jest dużo bardziej popularny wśród dziewczyn. A wracając do obowiązków i do tego zakresu godzinowego, do czasu pracy, tutaj jeszcze też uzupełnię to, co powiedziała Klaudia. Program też jest regulowany przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych, więc to nie są jakieś nasze firmowe ustalenia, ile godzin, to są ustalenia rządowe, również spójne z tym, na jakiej wizie wyjeżdżamy do Stanów, więc to wszystko jest jak najbardziej legalne i jak najbardziej ustalone z góry, więc wszelkiego rodzaju łamanie tych zasad to są rzeczywiście naruszenia i to nie może mieć miejsca, dlatego tutaj też rozwiewam obawy, które bardzo często się pojawiają, że au pair jest tanią siłą roboczą, no nie powinno tak być i jeżeli coś takiego się pojawia, no to trzeba to zgłaszać i do agencji, i wręcz czasami nawet wyżej. A obowiązki au pair powinny wiązać się stricte z dziećmi. Au pair może zostać poproszona o zawiezienie dzieci do szkoły, odebranie ich ze szkoły, z zajęć dodatkowych, o zabawę po prostu z dziećmi, spędzanie z nimi czasu w momencie, kiedy ich rodzice pracują. Również przygotowanie posiłków, ale dla dzieci. No nie powinna zostać poproszona o gotowanie obiadu dla całej rodziny, nie powinna zostać poproszona o sprzątanie domu czy tej części dla rodziców, ale już uporządkowanie zabawek, zorganizowanie i uporządkowanie pokoju dziecięcego, to już jak najbardziej.
1: Czyli gdzieś na styku, widziałabym niani i starszej siostry. Gdzieś zresztą widziałam takie określenie, że au pair to tak naprawdę trochę starsza siostra.
2: Zgodzę się z tym jak najbardziej. Program Au Pair jest to swoista mieszanka zarówno pracy, edukacji, jak i przygody, bo nasze Au Pair, poza tym, że opiekują się dziećmi, chodzą też do koledżu na takie kursy, bądź jakieś szkolenia, a czyli też rozwijają się przy okazji podróżując po Stanach Zjednoczonych.
3: Mam nadzieję, że w kolejnych częściach rozmowy powiemy więcej o tym, jakie warunki również formalne należy spełnić, żeby w takim programie wziąć udział, ale już kiedy mówiłyście, miałam wrażenie, że to też są pewne cechy osobowościowe, które trzeba mieć. Powiedzmy sobie szczerze, być może nie każdy lubi spędzać czas z dziećmi, albo nie każdy ma cierpliwość, która jest potrzebna do tego, żeby z dziećmi spędzać czas. Czy to jest jakoś do zweryfikowania?
0: Poniekąd tak, ponieważ każda jednak

0: z jakąś taką nową możliwością. Właściwie to chyba najbardziej jestem ciekawa, jakie motywacje, bo pewnie to jest pytanie, które zadajesz. Dlaczego w ogóle ten wyjazd się komuś marzy? Dlaczego ktoś się na tej rozmowie pojawił?
1: Generalnie są to osoby odważne, ciekawe świata. Często takie osoby, które bardzo chciałyby podszlifować swoje umiejętności językowe. Ja też jako osoba, która skończyła filologię angielską, to dobrze wiem, że tak naprawdę nie ma żadnego kursu ani innego programu, dzięki któremu jesteśmy tak sprawnie i szybko gdzieś podszlifować te umiejętności i akcent anglojęzyczny. Jeżeli chodzi o osoby, które są zaciekawione programem Aubert, to są zazwyczaj osoby głodne nowych znajomości, osoby, które są ciekawe też innych narodów. No i tutaj tak się fajnie składa, że my jako międzynarodowa agencja posiadamy swoje biura nie tylko w Polsce, więc przylatując na taki program Aubert, należymy do tak zwanego klasteru Au Pair z całego świata. Czyli ja będąc w tam 2018 roku na programie, to wtedy poznawałam dziewczyny z takich krajów jak Australia, Meksyk, więc gdzieś ta sieć kontaktów międzynarodowych już wtedy rosła.
0: Od razu wiesz, że ta osoba się sprawdzi, ta osoba się nada, czy to rzeczywiście jest długi, żmudny proces, jak czasami w korporacjach, że tych etapów rozmów czy rekrutacji jest bardzo wiele?
1: Tak naprawdę różnie bywa. Czasami jesteśmy już na tej pierwszej fazie rekrutacji w stanie wyłapać pewne kwestie. Widzimy, jaką energię ma osoba, czy faktycznie jest zainteresowana przede wszystkim opieką nad dziećmi, bo to też jest bardzo istotne. Czasami jest tak, że a w trakcie tego programu okazuje się, że może niekoniecznie ta osoba spełnia te wymogi, ale w większości przypadków już podczas takiej pierwszej rozmowy jesteśmy takie ogólne cechy, powiedzmy, dobrego kandydata wyłapać.
0: Czy to też działa w drugą stronę? Bo mówiłaś, że macie rodziny praktycznie we wszystkich Stanach, ale czy te rodziny też są zweryfikowane, sprawdzone? Tu trochę jak bumerang wraca pytanie o bezpieczeństwo, bo przed momentem mówiłaś o tym, że niektórzy się obawiają, że o, tania siła robocza i tak dalej. Z drugiej strony mamy pod czyimś dachem, w czyjejś bliskości tak naprawdę spędzić rok albo nawet 2 lata. Czy osoby, które na taki program wyjeżdżają, mogą być spokojne, że trafiają no po prostu do dobrych ludzi?
2: Zdecydowanie tak. Rodzinki również są weryfikowane, nawet jeszcze bardziej dogłębnie niż auperki. Rodziny muszą również przejść proces rekrutacji, muszą przedstawić zaświadczenie o niekaralności każdego członka rodziny, dorosłego, pełnoletniego członka rodziny, który mieszka w domu. Muszą przedstawić swoje finansowe możliwości na utrzymanie kolejnego członka rodziny de facto. Ponadto muszą mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe. Każda au pair ma prawo i to jest również wyznaczone przez Departament Stanu. Każda au pair musi mieszkać w swoim własnym, prywatnym pokoju, sypialni, gdzie musi być okno. To też jest ważne, żeby nie zdarzyło się tak, że jest umieszczona gdzieś w jakimś dziwnym pomieszczeniu, którego nie można de facto nazwać sypialnią. I to również jest weryfikowane przez naszych pracowników. My jesteśmy firmą międzynarodową, globalną. I w momencie, kiedy uczestnik programu wyjeżdża, wylatuje z Warszawy do Stanów Zjednoczonych, tam jest już pod skrzydłami, pod opieką wciąż tej samej agencji, natomiast pod skrzydłami innych osób. Więc mamy 2 biura w Stanach Zjednoczonych i w każdym jednym stanie, mieście, w każdym sąsiedztwie jest koordynator programu, który musi mieszkać nieopodal z au pair, ze swojej grupy i w razie jakiejkolwiek emergency sytuacji jest w stanie dojechać w ciągu godziny do tego domu. I ta osoba, ten lokalny koordynator, zazwyczaj też lokalna koordynatorka, ma obowiązek przed zakwalifikowaniem takiej rodziny do programu również przyjechać do ich domu. Wszyscy domownicy muszą być na miejscu i zrobić wywiad środowiskowy, uzupełnić właśnie duży kwestionariusz na temat tego, jak wygląda dom, czy rzeczywiście jest ten pokój, jak domownicy się zachowują, więc poznajemy każdą rodzinę na żywo, osobiście.
0: No to rzeczywiście jest gwarancja bezpieczeństwa. To na koniec zapytam o drugie marzenie, na które ja się powołałam i które jest, wydaje mi się, że tak nierozerwalnie związane z au pair, czyli podróże. Będę przy tym, że to jest wyjazd, który trwa rok, bo opcja 2-letnia to jest już opcja z gwiazdką dla zainteresowanych. Gdzie w tym czasie można realizować to marzenie o podróżach, o odkrywaniu Stanów Zjednoczonych? Miałam znajomych, którzy na studiach wyjeżdżali, to był zupełnie inny program, oni wyjeżdżali na lato, pracowali przez 2 miesiące, a ten 3. miesiąc mieli właśnie na to, żeby sobie pojeździć. Tutaj taki miesiąc też jest?
2: Jest, tak, zdecydowanie jest.
1: Zdecydowanie nawet mamy nazwy, jest to tak zwany travel month, czyli na programie jesteśmy minimum 12 miesięcy. I jeżeli go ukończymy pozytywnie, to dostajemy w pakiecie taki 13 miesiąc, czyli pełne 4 tygodnie i wtedy możemy te 4 tygodnie wykorzystać.

0: właśnie na te podróże. Ale oprócz tego dochodzi oczywiście też dodatkowe wolne, urlop, który trwa minimum 2 tygodnie. Ja na przykład jako była au pair uzyskałam taki bonusowy 3. tydzień od mojej host rodzinki. Zostałam zaproszona wtedy do Buffalo nad Niagarę, bo z tamtych okolic pochodził mój host, więc razem z rodzinką wybraliśmy się po prostu na wakacje do ich rodziny. Do tego są oczywiście święta, weekendy, więc naprawdę tego czasu jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o podróże, no to w ciągu tego roku w Stanach Zjednoczonych możemy podróżować nie tylko po Stanach, ale też poza te Stany wylatywać. Ja na przykład odwiedziłam również Kubę, więc na swojej liście zdobyczy podróżniczych podczas programu, no to mamy 16 stanów i Kubę.
1: Myślę, że to jest ten najlepszy sposób, żeby zachęcić Was do tego, żeby w dalszym ciągu słuchać drogowskazów, wyjazd na Kubę, odkrywanie Stanów Zjednoczonych, no bo mam nadzieję, że w drugiej części spotkania dziewczyny zgodzą się podzielić swoimi własnymi doświadczeniami z uczestniczenia w programie Au Pair, a to dlatego, że goszczą nas dzisiaj Weronika Mądra i Klaudia Matera, które są byłymi au pairkami i które są związane z agencją Cultural Care. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, no i słyszymy się, jak mam nadzieję, za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Druga odsłona Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Skład w naszym radiowym studiu jest niezmienny. Ja się nazywam Aleksandra Galant i goszczę Weronikę Mądrą i Klaudię Materę. Były operki, jak bardzo mi się to podoba, w Stanach Zjednoczonych, związane z agencją Cultural Care, które opowiadają dzisiaj o programie Au Pair, który jest

0: dwa lata, zaraz się dowiem, wspominacie?
1: Był to czas pełen niesamowitych przygód, czas nauki, zdobywania doświadczeń. Ja byłam też bardzo młodą au pair, miałam tylko 19 lat. Wyobraźcie sobie, że wyleciałam do Stanów Zjednoczonych dzień po moich 19 urodzinach, żeby zdobywać świat, uczyć się i poznawać tak naprawdę siebie. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, co mnie tam czeka, jak to będzie mieszkać z obcą rodziną, w ogóle jak to będzie mieszkać poza domem, bo to była moja pierwsza wielka przeprowadzka i to na drugi kontynent. Powiedziałabym, że program au pair jest to wymagająca, ale niezwykle wspaniała przygoda, która zmienia nas jako człowieka. Ja do dzisiaj ten czas po programie, w ogóle swoje życie dzielę jako czas przed programem i po.
0: Aż to, tak?
1: Tak, ponieważ po roku spędzonym w Stanach Zjednoczonych ja wróciłam bogatsza nie tylko o doświadczenie, ale też no, zmieniłam się, stałam się bardziej dojrzała. No i też no, wróciłam z ciekawym bagażem wspomnień.
2: Ja się pod tym podpisuję, bo ja dzielę swoje życie dokładnie tak samo przed au pair, program au pair i to, co po programie i również takie słowa klucze dla mnie, które kojarzą się z moją przygodą, to jest właśnie wychodzenie poza strefę komfortu, rozwijanie skrzydeł, no i właśnie ogólnie pojęty rozwój. Rozwój językowy, zawodowy również, rozwój mojego charakteru, osobowości, bo rzeczywiście nabranie takiej pewności siebie, nabranie pewności i wiary we własne możliwości, że skoro dałam sobie radę na programie, to już na pewno ze wszystkim sobie poradzę, nie ma żadnych barier, trzeba sięgać wysoko. Chociaż ja wyjeżdżając byłam trochę starsza, ja miałam niecałe 24 lata, więc byłam już troszkę starszą au pair.
0: Mówiłyście obie o pewności siebie. Wydaje mi się, że ją mogło w czasie tych wyjazdów budować nie tylko to, że bierzecie udział w programie, ale też to, że no, byłyście wśród Amerykanów, którzy chyba na całym świecie słyną z tego, że są tacy bardzo do przodu, w przeciwieństwie do Europejczyków, którzy często się krygują, którzy się zasłaniają tym, że czegoś nie wiedzą, czegoś nie są pewni. Amerykanie wydają się być bardzo pewni siebie.
2: I też bardzo kibicujący, tacy wspierający w codziennych interakcjach i tutaj mam na myśli chociażby język angielski. Przyjeżdżamy tam, no słychać, że nie jesteśmy Amerykankami. Słychać, że też ten nasz język angielski jest trochę czasami skostniały, trochę ten akcent jest inny. Oczywiście nie trzeba się tego wstydzić, trzeba mówić mimo wszystko. Natomiast Amerykanie zawsze kibicują, zawsze z uśmiechem, tym amerykańskim uśmiechem na twarzy pytali, skąd jesteśmy. Mówili mi zawsze, że pięknie mówię po angielsku, mimo tego, że ten angielski nie był idealny, szczególnie na początku, bo też to była moja główna motywacja, żeby zostać uczestniczką programu. No to zawsze kibicowali, zawsze dodawali tej pewności siebie, zawsze chwalili za postępy. A tutaj niestety w Polsce często możemy spotkać się z jakąś krytyką i niestety Polacy mają taką przypadłość, jeżeli chodzi o mówienie po angielsku, że potrafią mówić dobrze, mamy ten język angielski jako naród na wysokim poziomie, ale mamy też dużą barierę językową, że boimy się mówić, bo popełnimy błąd, więc lepiej w ogóle się nie odezwać, a oczywiście to jest bardzo błędne założenia.
0: Ale rzeczywiście tak jest. Ja też niestety to mogę potwierdzić. Nawet niedawno byłam w takiej sytuacji. Myślę też o takim pierwszym momencie wejścia w życie rodziny, osób, których się nie zna, a nagle okazuje się, że korzystamy z tej samej kuchni, funkcjonujemy razem. Wydaje mi się, że wszyscy znamy ten rodzaj niezręczności, kiedy na przykład nocujemy u znajomych i rodzina też jest w domu i nagle tak człowiek chodzi obok, jest w salonie razem i tak nie wiadomo, czy się można poczuć swobodnie. Jak u was przebiegał ten proces aklimatyzacji?
1: Generalnie wszystko zależy od osoby, ale jeżeli chodzi o mnie, pamiętam, że kluczowy był miesiąc. Ja też jestem osobą dosyć otwartą, lubię zmianę, lubię poznawać nowych osób, ale gdzieś tam te pierwsze dni z tą nową rodzinką może niekoniecznie były takie komfortowe. No ja przylatująca do kraju, gdzie wszyscy mówią w innym języku, w ogóle w różnych językach, zacznijmy od tego, bo Stany są bardzo zróżnicowane kulturowo. Nagle mieszkam na drugim końcu świata, mając 19 lat, z obcymi ludźmi, których poznałam przez kamerkę. I teraz mamy tworzyć rodzinę. Więc ten pierwszy tydzień był bardzo ekscytujący, ale też skupiał się na przełamywaniu pewnych barier. Barier w życiu osobistym również. Dostosowywanie się takie do też życia rodzinnego to jest kolejna kwestia. Każda rodzina funkcjonuje trochę inaczej i też w każdej rodzinie są inne zasady, więc my wychowujemy się w jednej rodzinie, nagle przeprowadzamy się do drugiej, więc tutaj też ten proces aklimatyzacji będzie różny w zależności od osoby. U mnie powiedziałabym, że trwał miesiąc. No i dosyć sprawnie to przebiegło, bo do dzisiaj mamy kontakt z moją rodzinką i widujemy się, jak już widziałam się z moją rodziną po programie, jak odwiedziłam Stany, fajnie było ich zobaczyć, zobaczyć jak te dzieciaki dorosły.
0: No w przypadku dorosłych to jest jedno, ale drugie to jest dzieciaki, które zakładam, że można pracować, opiekować się dziećmi, które mają kilka lat, a za jakiś czas zobaczyć wyrośniętych nastolatków.
2: Ja

wróciłam z programu 2,5 roku temu i do tej pory również odwiedziłam moją rodzinkę goszczącą w Colorado ponownie, ale na bieżąco jestem z ich życiem, dostaję zdjęcia bardzo często, właśnie widzę, jak dziewczynki rosną, bo opiekowałam się 2 dziewczynkami i to jest bardzo ekscytujące. Wiadomo, że z biegiem czasu ten kontakt jest rzadszy, ale bym powiedziała, że jest stały, no bo dzwonimy do siebie na kamerkach, na urodziny, na święta, te zdjęcia dostaję. Ten kontakt cały czas jest, ale to, że jest rzadszy, no to myślę, że to też jest naturalne, ale może pozwolę sobie też opowiedzieć taką historię, którą ostatnio usłyszałam, bo jako koordynatorka programu również potwierdzam referencje au pair, które kandydują do programu. Każda osoba musi podać kontakty do bliskich lub osób niespokrewnionych, żeby ją polecili do programu. I ostatnio rozmawiałam z panią, która sama była au pair i powiedziała mi historię, że już ze swoimi nastoletnimi dziećmi poleciała do Stanów Zjednoczonych odwiedzić swoją rodzinkę goszczącą i te dzieciaki, którymi sama się zajmowała, również już mają po

lub osób niespokrewnionych, żeby ją polecili do programu. I ostatnio rozmawiałam z panią, która sama była au pair i powiedziała mi historię, że już ze swoimi nastoletnimi dziećmi poleciała do Stanów Zjednoczonych odwiedzić swoją rodzinkę goszczącą i te dzieciaki, którymi sama się zajmowała, również już mają po

0: I byłej au pair syn z tym dzieckiem, synem, którym się zajmowała 20 lat temu, zostali najlepszymi przyjaciółmi, kolegują się, odwiedzają się w Stanach i w Polsce. Właśnie ten host kid, jak my to nazywamy, host dziecko ze Stanów, również wyjechało na jakąś wymianę do Włoch. To dziecko tej byłej au pairki również się odwiedzają tutaj w obrębie Europy, więc naprawdę te relacje zostają. Zarówno tutaj nasz przykład jest tego potwierdzeniem, jak i właśnie takie historie, które się po prostu słyszy, będąc w tym środowisku.
1: Praca pracą, obowiązki obowiązkami, o tym też nie możemy zapominać, ale powiedzcie, jak czułyście się na przykład w święta? I raz, że to jest chyba też inny sposób obchodzenia święta, dwa, że no jednak jesteście z dala tysiące kilometrów od własnych rodzin.
2: Jeżeli chodzi o święta, to ja przyznam się, że wyleciałam na program Au Pair zaraz przed świętami. To był tydzień do świąt Bożego Narodzenia, więc po pierwsze byłam bardzo podekscytowana, że po raz pierwszy w życiu przeżyję takie prawdziwe amerykańskie święta, bo one poniekąd są inne. Ale dwa, w rzeczywistości no, spotkałam się naprawdę z niesamowitym ciepłem od tej rodziny, bo po pierwsze ja byłam podekscytowana, ale było mi też smutno, że nie spędzam jakże ważnego czasu z moją prawdziwą rodziną. Miałam szczęście, ponieważ moja host rodzina nie tyle mnie wspierała w tym czasie, ale też chciała jak najlepiej pokazać mi te tradycje, które oni właśnie praktykowali tak na miejscu. Tutaj już nie mówię tylko o tych świętach Bożego Narodzenia, ale też Thanksgiving, gdzie razem spędzaliśmy czas.
1: Był indyk
2: i były też inne potrawy. Mój host powiedział, że mogę zaprosić moją koleżankę, żeby mi jeszcze bardziej komfortowo tam się czuła, więc to też było fajnie. To było też fajne z jego strony i, no i tak dzięki temu, że spędzaliśmy ten czas razem, te ważne momenty, to nawiązaliśmy bardzo bliską relację z całą rodziną.
0: Dla mnie taką mieszanką uczuć takich przykrych, smutnych i tej tęsknoty za moją rodziną w Polsce, ale jednocześnie ekscytacji. Były właśnie święta takie jak Boże Narodzenie i Wielkanoc, które w Polsce są bardzo ważne i wtedy mieszały się te uczucia szczęścia, ale jednocześnie takiej wzmożonej tęsknoty. Tak samo jakieś ważne daty dla mojej rodziny, jakieś czyjeś urodziny, czyjeś imieniny. To było trudniejsze rzeczywiście. Odczuwało się wtedy to homesickness, tą tęsknotę za domem. Natomiast ja uwielbiałam świętowanie tego święta dziękczynienia Thanksgiving. Udało mi się przeżyć je dwa razy w Stanach, bo ja akurat przedłużałam program i na przykład 4th of July, czyli Święto Niepodległości, 4 lipca, które też się zbliża, mam świetne wspomnienia, bo czułam się częścią rodziny, zawsze byłam zaproszona do wspólnego świętowania z moją rodzinką i z przyjaciółmi, więc no niesamowite wspomnienia.
1: Mija rok, przychodzi czas na ten 13 miesiąc, o którym wspominałyście. Jak to wygląda, że tak powiem, pakujecie plecaczek i po prostu ruszacie na podbój Stanów, czy też każdego innego kraju, na jaki macie ochotę, czy to też jest w jakiś sposób, nie wiem, organizowane? Jak to wyglądało w waszych przypadkach?
2: W moim przypadku to było pakowanie paczek i cała organizacja, ponieważ razem z moją przyjaciółką, którą poznałam w samolocie, bo leciałyśmy razem na ten program. Organizacja też stara się zbierać taką grupę, która razem wylatuje, żeby też nie czuć się samotnej. Właśnie z taką Olą się poznałyśmy. I później gdzieś przez ten rok wspólnie planowałyśmy te podróże, więc od organizacji tych podróży już ostatnich, bo wylatywałyśmy na Florydę, po organizację z tymi paczkami, bo gdzieś przez ten rok, nie będę ukrywać, ale tam są bardzo fajne sklepy, więc różne gdzieś tam ciuszki sobie pokupiłam. No ale to też jest taki czas, gdzie czujemy tęsknotę za czymś, czego jeszcze nie opuściliśmy. Tak biłam się z myślami, czy na pewno dobrze robię, że już wracam, bo gdzieś tam miałam rozpocząć studia, więc dlatego nie przedłużyłam programu. Ale jest to też taki czas, gdzie czujemy, że ta wspaniała przygoda za szybko zleciała. Ja pamiętam, jak rekrutowałam się na program Au Pair, to ten rok wydawał się taki długi, a w rzeczywistości to tak nie jest. Mamy dużo planów, pracy, nauki i ten rok, gdzieś ten czas ucieka przez palce.
0: Ja też dodam, że ten 13 miesiąc na podróżowanie nie jest obowiązkowy. Nie trzeba zostać 13 miesięcy na programie. Można, jak najbardziej polecamy, świetna opcja na podróże, ale można na przykład zostać tydzień dłużej, dwa tygodnie dłużej. I ten miesiąc zależy od każdej osoby, od indywidualnych planów. Czasami jest to po prostu odpoczynek, ale urodzinki goszczące. I czasami kolejna au pair przyjeżdża, więc ta pierwsza au pair, która ma ten 13 miesiąc, po prostu ją wdraża w to życie. Czasami ktoś decyduje się się na podróż tygodniową czy dwutygodniową, więc bardzo różnie to wygląda. Ja na przykład też ze względu na osobistą sytuację po tym roku i 6 miesiącach akurat wróciłam do domu, więc nie robiłam tego 13 miesiąca, ale nic straconego, bo ja bardzo dużo podróżowałam właśnie podczas programu. Miałam też dużo wolnego, więc tutaj nasyciłam się tą

0: kulturą, tymi Stanami już podczas programu. Jeżeli chodzi o ten 13 miesiąc, jeszcze dodam, że można podróżować w obrębie Stanów Zjednoczonych, natomiast trzeba uważać na wyjazdy zagraniczne i tutaj są sprawy wizowe, żeby gdzieś tam nie utknąć, ale w obrębie Stanów jak najbardziej można podróżować.
1: To na zakończenie tej części rozmowy szybkie pytanie, ale myślę, że takie bardzo energetyzujące. Najfajniejsze wspomnienie.
2: Skok ze spadochronu na Hawajach, który wykonałam dwa razy, właściwie łącznie to trzy, bo po raz pierwszy skakałam w Nevadzie nad pustynią. To było tak niesamowite. Ja pamiętam, jak miałam 6 lat, bo mój tato w wojsku skakał, oglądałam jego zdjęcia i powiedziałam już wtedy sobie, że ja kiedyś to zrobię. Nie wiedziałam, że zrobię to mając 19 lat w Stanach Zjednoczonych nad pustynią, a kolejne dwa nad krystalicznymi wodami na Hawajach, na wyspie Oahu.
1: Na początku się zdziwiłam, że od razu miałaś takie jedno wspomnienie, ale jak powiedziałaś, o co chodzi, to w ogóle nie jestem zdziwiona. A u ciebie?
0: Nie mam jednego tak wyrazistego wspomnienia, ale mam bardzo wiele. Właśnie pierwsze, co mi przyszło do głowy, to świętowanie tego 4 lipca z moimi przyjaciółmi. Wspaniałe święto, wspaniała energia, też sztuczne ognie, zimne ognie, fajerwerki, no coś niesamowitego. A poza tym też przyszło mi do głowy, jak pierwszy raz zobaczyłam zachód słońca w Los Angeles na plaży. To było dla mnie bardzo, bardzo wzruszające, bo to słońce zaszło na samym środku oceanu, a do tej pory zawsze na Bałtyku przecież zachodzi po lewej stronie, tam gdzie jest zachód, więc dla mnie to było bardzo wzruszający moment.
1: Bardzo się cieszę, że w ten sposób kończymy drugą odsłonę naszej rozmowy. Można się rozmarzyć, można też pomyśleć sobie, też bym tak chciał, też bym tak chciała. Jeżeli tak jest, to mogę was tylko zachęcić do tego, żebyście w dalszym ciągu słuchali drogowskazów, bo Weronika Mądra i Klaudia Matera, które są byłymi operkami, w trzeciej części zgodziły się opowiedzieć o tym, jakie warunki, powiedziałabym techniczne, formalne należy spełnić, żeby w takim programie wziąć udział i żeby do Stanów Zjednoczonych wyjechać. Tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że słyszymy się za kilka minut w tym samym albo tylko w większym składzie. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
3: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
4: Poznań miał kupić 24 wagony tramwajowe, które wycofano z eksploatacji w niemieckim Bonn. I z 16, które jeżdżą po Poznaniu, jeżdżą teraz tylko już 2.
5: No i tam mechanicy próbują cały czas naprawiać, nawet negocjują z tymi tramwajami, ale tramwaje twardo...
6: Trochę mokro się zrobiło i na pewno gleba z tej okazji będzie się cieszyła.
4: Ja bardzo chciałabym zobaczyć taką szczęśliwą glebę. Ale będzie piękny dzień!
5: Gleba to był taki tancerz, czyli nie cieszyła się, tylko cieszył się.
3: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
10: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
11: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.

0: Dorszyc.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.

0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
2: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
2: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
5: Reklama.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: To jest finał Drogowskazów i trzecia część naszego spotkania na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant i w dalszym ciągu goszczę Weronikę Mądrą i Klaudię Materek, które brały udział w programie Oper, a dzisiaj współpracują z agencją Cultural Care i opowiadają o tym, na czym ten program polega, co mnie bardzo cieszy. Podzieliły się swoimi doświadczeniami, opowiedziały o tym, jak wspominają swoje wyjazdy i z czym się to wiązało. Mam takie wrażenie, że to są same pozytywne doświadczenia. No i oczywiście stajemy przed pytaniem, czy może ktoś z was, czy któraś z was, słuchając tej rozmowy, nie pomyślała sobie, też bym bardzo chętnie w takim programie wzięła udział. Co ważne, dziewczyny też podkreśliły, że to nie jest wyjazd wyłącznie rekreacyjny, bo jednak mamy jakieś obowiązki i do czegoś się zobowiązujemy. Pierwsza rzecz, kogo szukacie? Gdybyś miała stworzyć jakiś formularz dotyczący wieku, dotyczący wykształcenia, dotyczący na przykład posiadanych uprawnień, ty wspomniałaś w pewnym momencie, że chyba jednym z twoich obowiązków było odwożenie i zawożenie dzieci do szkoły, no więc domyślam się, że nie wiem, czy dobrze jest mieć prawo jazdy, czy trzeba mieć prawo jazdy.
2: Trzeba mieć prawo jazdy. To jest właśnie to jedno z głównych wymagań programowych. Trzeba mieć prawo jazdy i tutaj nie ma kompromisów. Trzeba to prawo jazdy mieć zdane tutaj u nas w Polsce, żeby w ogóle zakwalifikować się do programu, żeby zacząć rozmawiać z rodzinkami goszczącymi. I tutaj niestety bardzo często dla młodych osób, które chcą wyjechać, to jest bardzo duża przeszkoda. Taka przeszkoda, która im bardzo opóźnia ten wyjazd. No bo tak jak mówię, jeżeli ktoś jest na początku kursu, no jeszcze nie może się zakwalifikować. Trzeba

0: to poczekać. Posiadanie prawa jazdy, ukończona szkoła średnia, aby wyjechać, natomiast rekrutować się można już będąc w klasie maturalnej. Wiek. Jeżeli chodzi o wiek, ten program jest dla osób od 18 do 26 roku życia. Oczywiście obojga płci, jak to już ustaliłyśmy na samym początku. A poza tym też trzeba być ogólnie osobą zdrową, nie mieć żadnych przeciwwskazań medycznych. To się wiąże oczywiście z naszym ubezpieczeniem, które też oferujemy i z kosztami leczenia w Stanach Zjednoczonych, więc nasze ubezpieczenie pokrywa wszelkiego rodzaju sytuacje, które wydarzą się na programie, ale nie pokrywa kontynuacji leczenia chorób już istniejących. Natomiast to też nie jest takie zero-jedynkowe, ponieważ niektóre choroby, niektóre przypadłości nie dyskwalifikują osoby, ale potrzebujemy na przykład takiego specjalnego zaświadczenia od lekarza, właśnie potwierdzającego to, że nie ma przeciwwskazań do wzięcia udziału w programie.
1: Zanim zaczęłam z wami rozmawiać, to zanotowałam sobie takie pytanie, czy taką wątpliwość, czy da się być au pair na własną rękę, poza agencją? Czy to jest w ogóle możliwe i czy to by było sensowne?
2: Niestety nie. Au pair w Stanach Zjednoczonych można zostać jedynie za pośrednictwem agencji, ponieważ jest to program rejestrowany w Departamencie Stanów Zjednoczonych, a wiza, na której wylatujemy, jest to wiza J1, dzięki której legalnie możemy pracować jako au pairka i tylko jako au pair, a jak i również dzięki tej wizie możemy chodzić do koledżu i zdobywać tą edukację formalną.
0: Dokładnie, więc tutaj agencja jest sponsorem wizy, czyli w momencie, kiedy osoba znajduje rodzinkę goszczącą, agencja wystawia taki dokument wizowy, z którym można się ubiegać o wizę w ambasadzie Stanów Zjednoczonych, więc tutaj nie ma absolutnie takiej możliwości, żeby otrzymać taki dokument bez współpracy z agencją, więc jeżeli w legalny sposób chcemy zostać w Stanach Zjednoczonych rok lub dłużej, do 2 lat, no to tylko i wyłącznie z agencją.
1: Ile czasu mija od momentu, kiedy pomysł wykiełkuje w głowie, to też zależy od skuteczności naszego działania, ale ile czasu mija od momentu, w którym złożymy wymagane przez was dokumenty, czy wypełnimy jakiś formularz, do momentu, kiedy wyjedziemy?
0: Tutaj też, tak jak powiedziałaś, zależy od naszej motywacji i od tego, jak bardzo chcemy wyjechać w określonym miesiącu czy w określonym momencie, bo tak naprawdę od naszego pomysłu, od pierwszej rozmowy z konsultantką do momentu wylotu może minąć na przykład 2 miesiące, ale może też minąć rok, więc tutaj zależy, natomiast my jako agencja polecamy zarekrutować się i nawiązać kontakt właśnie ze swoją konsultantką około 0,5 roku przed planowanym wylotem.
1: Załóżmy, że wszystko się udaje, zdobyliśmy stosowne zaświadczenia, dokumenty, wywalczyliśmy to prawo jazdy. Mówię wywalczyliśmy, bo przypomniałam sobie, jaką gehenną było moje zdawanie prawa jazdy. Nie życzę nikomu i mam nadzieję, że nigdy więcej nie będę musiała zdać tego egzaminu. Sprawa się toczy, nabiera jakiegoś swojego tempa i nagle na horyzoncie pojawia się rozmowa z tobą.
2: To jeżeli jesteśmy na etapie rozmowy ze mną, czyli etapie tego interview, to w tym momencie taka aplikantka bądź aplikant wypełnia swój profil, czyli uzupełnia tam pewne informacje o sobie, a tworzy tak zwane portfolio, które później będzie widziała to host rodzina. Jeżeli taki aplikant jeszcze nie ukończył tego profilu, w dalszym ciągu może już przejść przez taką rozmowę kwalifikacyjną ze mną. Ja zadaję konkretne pytania, dzięki którym mogę poznać tą osobę od takiej strony nie tyle edukacyjnej, co formalnej, ale też od strony osobowości, czyli jaka konkretnie jest ta osoba i czy spełnia nasze wymogi, ale też czy będzie dobrze czuła się na tym programie. Rozmawiamy sobie też po angielsku i ja już po zakończeniu tej rozmowy wystawiam ocenę i stwierdzam, czy taka osoba ma wystarczające kompetencje językowe, żeby na taki program wylecieć. I tutaj spokojnie, my nie poszukujemy studentów filologii, tylko po prostu osoby, które są w stanie komunikatywnie porozumieć się w języku angielskim. My też rozumiemy, że lecąc na taki program, taka osoba chce podszlifować te kompetencje, więc one nie muszą być perfekcyjne, ale jakieś muszą być.
1: Powiedziałaś, kiedy pytałam cię o ten moment aklimatyzacji, poznania goszczącej rodziny, że to było takie dziwne, że to było trudne zamieszkać, tak wejść w tryby rodziny, którą wcześniej znałaś tylko przez rozmowę wideo. Kiedy taka rozmowa się odbywa i w ogóle to też jest ciekawe, jaki jest klucz doboru osoby do rodziny? Czy to też jest jakoś, że tak powiem, nie wiem, pod kątem psychologicznym, czy możliwości, czy preferencji? Czy bardziej chodzi o to, że ktoś mówi, ale ja tak bardzo marzę, żeby pojechać do Nevady i okazuje się, że tam jest jedna wolna rodzina, no to poznajcie się.
0: To może ja odpowiem na to pytanie właśnie też z perspektywy osoby, która pracuje na co dzień w tym my to nazywamy proces matchingu, czyli dopasowywania au pair, kandydatki do rodzinki goszczącej. Natomiast co ciekawe, my nie podejmujemy decyzji o tym, do jakiej rodziny osoba poleci. To kandydat lub kandydatka są za tą decyzję odpowiedzialni. My, pracując z nimi, rozmawiając na temat tych rodzinek goszczących, jedynie wspieramy, podsuwamy różne pytania, podsuwamy różne kwestie, które warto poruszyć przed podjęciem decyzji, więc w ten sposób to działa i my też bardzo odradzamy szukania rodzinki ze względu na lokalizację. Bardzo też nie lubimy, mogę nawet powiedzieć, takiego nastawienia się na jeden konkretny stan. Miałam takie kandydatki, które nastawiały się na jedno konkretne miasto. To nie jest dobry klucz do wyboru rodzinki goszczącej, ponieważ znowu wracamy do punktu wyjścia naszej rozmowy. Au pair jest częścią rodziny, jest starszą siostrą lub starszym bratem dla dzieci, którymi się opiekuje, więc weźmy pod uwagę grafik, weźmy pod uwagę energię rodziny, weźmy pod uwagę to, jakie oni mają oczekiwania, czy chcą, żeby au pair była rzeczywiście częścią ich rodziny, czy będą ją zapraszać na rodzinne wakacje, czy będą ją zapraszać na święta. Więc takie aspekty są dużo bardziej ważne niż lokalizacja. W ten sposób ta rodzinka goszcząca jest wybierana i też, co ważne, co warto zaznaczyć, dopiero w momencie, kiedy ta rodzinka jest znaleziona, wybrana i obie strony się decydują na siebie nawzajem, wtedy zaczynają się, powiedzmy, zobowiązania względem agencji i wtedy zaczynają się takie zobowiązania już, jeżeli chodzi o dokumentację, bo do tej pory czasami niektóre osoby sprawdzają sobie po prostu tę opcję. Niektórzy maturzyści, rekrutując się na wiele kierunków studiów, zobaczą, jak im to wyjdzie, rekrutują się też na au pair i zobaczą, jak im to wyjdzie i dopiero potem podejmują decyzję, co de facto chcą zrobić i dopiero znalezienie rodzinki goszczącej jest tym zobowiązaniem i tym, powiedzmy, podpisaniem umowy, że wyjeżdżam.
2: Ja zawsze mówię tym przyszłym au pair i browperom, że okej, rozważasz studia, to dlaczego nie otworzyć sobie też drugich drzwi i w tym samym czasie rozważać au pair? Okej, dostaniesz się na te studia, no to wtedy albo sobie zamrozisz ten profil i może w przyszłości, kiedy skończysz te studia, sobie wylecisz, ale w tym przypadku, kiedy masz aplikację złożoną na dany uniwersytet i jeszcze rekrutujesz się na program au pair, masz dwie drogi do wyboru.
1: Słucham was, ja żałuję, że sama już nie kwalifikuję się do tego, żeby być operką. Coś, o co nie pytałam, wydaje mi się to też a propos dlatego, że nasza rozmowa zbliża się do końca. Jak kończy się program? To znaczy, czy po powrocie ta osoba jest jeszcze z wami w kontakcie? Czy jest jakaś, jak to się mówi, ewaluacja? Czy wy sprawdzacie, czy ta osoba była zadowolona? Jakie są wrażenia rodziny? Czy po prostu osoba się odmeldowuje, że jest cała, zdrowa, bezpieczna w Polsce i tutaj te drogi się rozchodzą?
0: Staramy się nawiązywać kontakt z każdą jedną uczestniczką, która wraca. Natomiast co ciekawe, też bardzo często osoby, które wracają z programu zadowolone, same się do nas odzywają i na przykład aplikują na stanowisko tak zwanej meeting liderki, żeby z nami współpracować cały czas, nie tyle w biurze, ale właśnie w terenie, że tak powiem, albo online, organizując spotkania informacyjne, organizując te rozmowy rekrutacyjne, tak jak Klaudia. Więc tutaj bardzo często osoby same się do nas odzywają i zachwycone tą swoją przygodą po prostu chcą cały czas w tym środowisku funkcjonować.
1: To na sam koniec, robiąc pętlę do tego, od czego zaczęłam rozmowę, bo ja zaczęłam mówić o korzyściach, jakie płyną z bycia au pair. Komu byście taki wyjazd poleciły i dlaczego?
2: Myślę, że jeżeli chodzi o program au pair, jest to przygoda jedyna w swoim rodzaju, więc każda młoda osoba, która spełnia te warunki, moim zdaniem powinna złapać byka za rogi i spróbować. Oczywiście też, no ja rozumiem, że może nie każdy w tym momencie jest gotów, żeby podjąć dużą decyzję o przeprowadzce na drugi koniec kontynentu. Też rozumiem, że nie każdy może w tym momencie jest gotów, ale nie musimy teraz podejmować tej decyzji. Możemy, kiedy mamy 19 lat, jeszcze przed szkołą, przed rozpoczęciem studiów, albo już po ich zakończeniu. Są też osoby, które biorą urlop dziekański i gdzieś w trakcie wylatują, bo osobiście znam takie osoby i też były zachwycone. Tylko, że wtedy no, taki urlop dziekański nie trwa 2 lata, tylko rok, więc raczej zrobiłabym to albo przed, albo po. Ja na przykład przed studiami rozpoczęłam tą przygodę.
0: Poleciłabym ten program każdej osobie, która kończąc szkołę średnią, nie jest pewna, co dalej. Jest mnóstwo takich osób, które nie są pewne, czy do pracy, czy na studia. Jeśli na studia, to na jaki kierunek? Dajcie sobie rok przerwy. Zróbcie ten gap year, tak zwany, podczas którego przeżyjecie przygodę, poznacie wiele osób z różnymi historiami, różnymi perspektywami I przede wszystkim dacie sobie czas na to, aby zastanowić się, jaką drogą pójść w przyszłości, bo wybór studiów jest bardzo wiążącą też czasami decyzją, bo wpływa na naszą przyszłość. Więc warto mieć to naprawdę przemyślane. Więc taki rok przerwy jest naprawdę fantastyczny, żeby to wszystko sobie

0: poukładać, przemyśleć, no a poza tym przeżyć fantastyczną przygodę. I jeszcze dla osób, które na przykład są po licencjacie, a przed magisterką, są już trochę przytłoczone, zmęczone tą nauką i obowiązkami, więc to też jest bardzo fajna przerwa, żeby odetchnąć, żeby złapać inną perspektywę, popodróżować i po prostu pocieszyć się też młodością.
1: Piękna puenta naszej rozmowy. Chciałam na zakończenie powiedzieć nic, tylko podróżować, ale cieszyć się młodością jest chyba jeszcze fajniejsze. Weronika Mądra, Klaudia Matera z agencji Cultural Care opowiadały o programie Au Pair w Stanach Zjednoczonych, w którym także brały kilka lat temu udział. Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę, za to spotkanie, że trochę naświetliłyście, na czym program polega, przede wszystkim, że podzieliłyście się własnymi bardzo osobistymi historiami.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy bardzo i zachęcamy.
1: Nie wiem jak wy, ale ja jestem głową w podróżach. Myślę o tym, gdzie tu można by pojechać. Właściwie o tym, jaki świat jest zwyczajnie piękny. No ale wracając na moment na ziemię, to przypomnę, że gdybyście chcieli wysłuchać tej rozmowy i jeszcze raz polecić ją komuś lub po prostu przysłuchać się dokładniej i wyłapać jakieś szczegóły, to możecie ją znaleźć na YouTubie, na Spotify, oczywiście w kanałach drogowskazów. Do waszej dyspozycji jest drogowskazowy Facebook, gdzie staramy się publikować zapowiedzi, informacje o osobach, które goszczą w naszym radiowym studiu. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie i za tę wspólną godzinę. No i niezmiennie, mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
3: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Autopromocja. Melina S-Rock.
1: Profesor Grzegorz Motyka.
2: Jeżeli na przykład ktoś mówi, że UPA jest jak AK, przepraszam bardzo, jesteśmy w Warszawie, no niedaleko stąd, w drugiej stronie Wisły, krew powstańców spływała

0: strumieniami. Że nie ma różnicy między tym pomnikiem Powstania Warszawskiego, który stoi w centrum Warszawy, i pomnikiem Szuchewicza czy Bandery? Naprawdę to nie ma żadnej różnicy?
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
8: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Czekamy na pierwszy gwizdek.
8: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
9: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
11: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
13: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
14: W

0: Audi A3. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
3: Citroen.
4: Reklama.

Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rock na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale.

0: autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Co powinniśmy uratować i ratować?
2: No obiecałeś, że przyjdziesz jutro w kąpieluszkach, więc uważam, że przede wszystkim należy ratować honor, jak już człowiek coś powie.
1: Ale przychodzi taki wiek, człowiek jak go osiąga, to dochodzi do wniosku, że to nie jest najlepszy strój na miasto.
2: No
1: wiesz.
2: Nie, dłuższe to spoko. Jak masz slipy, to nie chodź w ten sposób do sklepu, dobrze?
1: Dobrze, ale ten wiek też jeszcze nie nadszedł, jeżeli chodzi o moją skromną osobę. Kubicka i Zaorski ruszyli w romantyczny rejs. Sandra przejęła stery łodzi. W żeglarstwie ster trzyma się, przypomnę, za rumpel, a zatem chwyciła go za rumpel.
2: Czekaj, muszę sobie to zapamiętać. A? Tak jak chwycić człowieka za rumpel.
1: No i człowieka, ster za rumpel.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.

już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj.

Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock. Reklama.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.